ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, jak masz, tak daleko.

0: martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: That's the groove. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
4: Halo Gdynia
3: i okolic.

0: our world become better.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wezmę.

0: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
0: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Yo.
3: Yo.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka. Więc ci na wejść to ucieknijmy. Daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka. Sam

0: Wydaje mi się pośmiać, ja bosa chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę. Z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Czwórka, czwórka, to słychać. To słychać.

0: Aka, chciałeś być wielki, ale od szpania masz blackout.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Wieku, co tak miły ci łoskot, co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską, przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest, i czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś, i taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90 w nas, i dręcz cię zadra, czy 2000 nie nadmiar, i co my komu chcemy czym udowadniać, i co my ugramy w tych nowych rozdaniach. Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc

bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć, słysząc jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem

co bezsprzecznie jeszcze umie piw ruchy. Choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś...

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Minęła godzina szósta, niedzielę, czas dobrze zacząć. Zapraszam na Rozmowy Wiarygodne. A dziś dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 22 minuty. Słońce wstało o 4:29, zajdzie za 7 minut godzina 21. Na imieniny dziś idziemy do Bruno i Paulina, zatem wszystkiego najlepszego wszystkim świętującym dzisiaj. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam i zapraszam. A dziś w Rozmowach Wiarygodnych o największym i najstarszym wakacyjnym festiwalu chrześcijańskim dla młodzieży. I uwaga, nie jest to jeden i ten sam event. Największy kończy się właśnie dziś w Kokotku, to obok Lublińca na Podkarpaciu, a drugi, najstarszy, odbędzie się w Kalwarii Pacławskiej. Dokładnie za tydzień się rozpocznie. Zatem najpierw relacja, później zaproszenie. Słuchajcie i piszcie do nas. Agnieszka Kozłowska-Łysko jeszcze raz witam i zapraszam do godziny 8:00.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Największy plenerowy festiwal chrześcijański w Kokotku właśnie dobiega końca. Festiwal życia łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży. A dlaczego? Wyjaśnią to goście dzisiejszych rozmów wiarygodnych. Razem z nami Szymon Zmarlicki, rzecznik festiwalu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, miło mi.
1: I Małgorzata Rodę, uczestniczka, tak?
3: Tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kokotek słynie właściwie chyba z festiwalu tylko, bo tak na co dzień jest to dzielnica Lublińca. Dobre mam informacje?
2: Tak, Kokotek to dzielnica Lublińca w północnej części województwa śląskiego, bardzo malowniczo położona nad stawem pośrodku lasów lublinieckich, które rozciągają się stąd aż po horyzont. I rzeczywiście Festiwal Życia jest takim największym wydarzeniem, które tutaj organizujemy, ale cały rok działa tutaj nasz ośrodek i Centrum Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży Niniwa, które jest głównym organizatorem, aczkolwiek w tą organizację festiwalu włącza się też wiele różnych wspólnot i diecezji. A jako Niniwa w całym roku organizujemy tutaj też inne wydarzenia. Przez lata jeszcze, zanim festiwal tutaj trafił do Kokotka, takimi bardzo rozpoznawalnymi wydarzeniami były wyprawy rowerowe, a potem też piesze Niniwa Team, które startują i często przyjeżdżają tutaj

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Razem z nami dzisiaj w Rozmowach Wiarygodnych Szymon Zmarlicki i Małgorzata Rode z festiwalu w Kokotku, który już dobiega końca. Jest to największy festiwal. Pogoda lubi płatać figle. Jeszcze 10 dni temu było blisko 40 stopni. A jaka wam dopisywała i czy dopisywała pogoda podczas tego tygodnia?
3: W miarę było ciepło. Czasami nam tutaj popadało, szczególnie w nocy było słychać, jak ten deszcz o namiot nam padał. Ale pogoda bardzo sprzyja w tym roku i robi się coraz cieplej i coraz jest taki słoneczny klimat.
2: Temat tegorocznego festiwalu, początek. Początek, czyli
4: przyglądamy się historii Adama i Ewy i w ogóle początkom świata i człowieka na podstawie Księgi Rodzaju. Co roku, już dużo, dużo wcześniej, w gronie organizatorów festiwalu wybieramy temat i postać przewodnią, w tym roku to są dwie, Adam i Ewa, ale właśnie tymi rozważaniami, które na każdy dzień festiwalu opracowujemy, chcemy każdego roku jak najtrafniej odpowiadać na takie wyzwania, potrzeby, problemy, z jakimi młodzi ludzie na co dzień żyją w swoim świecie. W tym roku sięgnęliśmy właśnie aż do początków, ponieważ ta historia Adama i Ewy często jest banalizowana, traktowana jako tylko mit, a przecież jest to część Biblii i to właśnie pierwsza. Dlatego pytania o nie tylko o początek świata i człowieka, ale także o to, po co jesteśmy na tym świecie, a nawet jak ma się relacja wiary z nauką, czyli chcemy też odpowiedzieć na wątpliwości, czy dać młodym ludziom argumenty do dyskusji na temat tego,

0: gdzie, jakie odpowiedzi na temat początków świata może dać nauka i jak ma się do ich wiary, naszej wiary.
1: Szymonie, a jeszcze, słuchajcie, jeszcze właśnie pytanie, ile osób w tym roku przybyło, żeby dowiedzieć się o tym początku?
0: Podobnie jak w poprzednich latach, dobrze ponad 1000 ludzi, prawie 1500 ludzi tutaj cały tydzień jest, śpi, żyje na polu namiotowym i w tym festiwalowym miasteczku, jakie powstaje na czas festiwalu. Natomiast są jeszcze kolejne 1000 osób, które przyjeżdżają, czy to na pojedyncze dni, czy na wydarzenia. No i tak w ciągu całego tygodnia przewinęło się tutaj dobre kilka tysięcy osób, a zawsze takim największym wydarzeniem jest Wieczór Uwielbienia, który no, zaskakuje nas to, ale jest to godne podziwu, przebija i frekwencją, i zainteresowaniem różne inne koncerty, które tutaj mamy.
1: Czego można było doświadczyć na festiwalu i co ciekawego można było usłyszeć, o tym już za chwilę.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Dziś w rozmowach wiarygodnych o poranku Małgosia Rodę i Szymon Zmarlicki, a rozmawiamy o największym plenerowym festiwalu chrześcijańskim w Polsce, w Kokotku. Festiwal dzisiaj się kończy. Powiedz, Małgosiu, co było takiego ciekawego twoim zdaniem, co cię przyciągnęło i czy pierwszy raz jesteś?
2: Ja już jestem w sumie 6 raz tutaj w Kokotku, a festiwal przeżywam 7, bo w czasach pandemii były przy parafiach i łączyliśmy się tutaj z Kokotkiem internetowo. Także można powiedzieć, że jestem takim stałym bywalcem. A zawsze mnie przyciąga taka niesamowita atmosfera, która jest niepowtarzalna. Otwartość wszystkich ludzi na rozmowy, na podzielenie się różnymi przeżyciami. Też wcześniej wspomniany wieczór uwielbienia, który jest takim bardzo wzruszającym dla mnie momentem, gdzie można być po prostu w obecności Pana Jezusa prowadzonymi też śpiewami. No a w tym roku również mogłam być częścią nowej strefy, strefy głębi, która też moim zdaniem bardzo urozmaiciła tutaj duchowo przeżycie na festiwalu.
1: Strefa głębi i były też oprócz właśnie takich różnych przestrzeni, były również warsztaty.
3: Tak, warsztaty trwają zwykle od wtorku do piątku. Przygotowujemy co roku i tak też było w tym roku kilkadziesiąt, prawie 30 propozycji bardzo różnych zajęć, które pozwalają uczestnikom rozwinąć pasję, zainteresowania, albo zyskać nowe umiejętności, albo pogłębić te, które już gdzieś mają. Od takich właśnie duchowych, religijnych, jak warsztaty biblijne czy z uwielbienia. Są też takie zupełnie muzyczne, taneczne. W tym roku sporo ludzi uczyło się grać na ukulele, ale też uczyło się tańczyć, a nawet uczyło się, jak dobrze się ruszać na warsztatach z fizjoterapii. Więc takie różne zajęcia i dla ciała, i dla ducha.
1: Ale to specjaliści, tak? Zaproszeni na tę imprezę byli specjaliści w tych dziedzinach?
3: Oczywiście.
1: Uczestnicy są specjalistami.
3: Uczestnicy po warsztatach myślę, że też już są specjalistami, bo prowadzone one są przez ludzi, którzy na tym się znają. I angażujemy ich tutaj właśnie po to, żeby tą swoją wiedzę i doświadczenie

0: nie przekazali uczestnikom festiwalu.
1: To o tym, kto może przyjechać na festiwal, już nie w tym roku, bo w tym roku dobiega końca. I jeśli kogoś zainteresowały inicjatywy robione przez Niniwę, bo tak się nazywa organizacja, która przygotowuje festiwal?
0: Tak, za festiwalem jako główny organizator stoi duszpasterstwo Niniwa, a sam festiwal robimy w gronie kilkunastu już diecezji, zakonów i wspólnot, które w różnym zakresie włączają się w to, żeby całościowo ten festiwal wyglądał tak jak widzi go uczestnik i w czym może uczestniczyć.
1: To o tym wszystkim porozmawiamy po piosence.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Dziś rozmawiamy o Festiwalu Życia, który dobiega końca, właściwie kończy się już mszą Kokotku, dzisiaj ostatnia msza. Czy żeby brać udział w tych spotkaniach, trzeba należeć do jakiejś wspólnoty, organizacji, czy można przyjechać solo od tak po prostu, gdy ktoś usłyszał? Małgosiu, czy ty należysz do jakiejś organizacji?
2: Można przyjechać. Ja należę do wspólnoty, w tym roku dołączyłam do wspólnoty Łapka z diecezji opolskiej, a wcześniej też działałam w mojej parafii diecezji gliwickiej, ale nie jest to konieczne, żeby należeć, żeby wziąć udział w festiwalu, nie trzeba być w jakiejś wspólnocie. Można przyjechać samemu, można zachęcić znajomych, a tak naprawdę jeśli przyjedzie się samemu, to bardzo szybko nawiąże się jakieś nowe przyjaźnie. I jest tutaj też taka okazja, żeby w ogóle dowiedzieć się, czy gdzieś w okolicy są wspólnoty, do których można by było dołączyć i jakoś się zaangażować.

0: No właśnie, powiedziałeś, że z okolic Opola jesteś. Czy to przyjeżdżają właśnie ludzie z południa Polski, czy zdarzają się też z innych regionów?
1: W sumie to z całego, można powiedzieć, też świata, z całej Polski. A mamy też grupę z Belgii, z jakichś jeszcze innych krajów.
2: Tak, rzeczywiście co roku ten krąg oddziaływania festiwalu się poszerza i nie tylko przyjeżdżają osoby z różnych części Polski, ale i świata, bo mamy tutaj i grupy, i rodziny od Tatr aż po morze. Co roku przyjeżdża grupa, to najbardziej stali bywalcy festiwalu z polskiej parafii w Brukseli, ale też są inne grupy. W tym roku już po raz drugi przyjechała grupa kilkunastu osób z polskiej wspólnoty młodzieżowej w Szwecji. No, w kraju, w którym katolicyzm nie jest ani główną religią, ani nawet powszechnie spotykaną, jest to dla nich bardzo mocne doświadczenie, kiedy widzą wspólnotę tak wielu młodych osób, które wyznają te same wartości, gdzie oni mogą czuć się swobodnie i cieszyć się właśnie tą wiarą w takim gronie swoich rówieśników. A oprócz tego...
0: Ale to przyjechali Polacy czy Szwedzi?
2: W tym konkretnym przypadku są to Polacy, to jest polska wspólnota młodzieżowa z Malmo w Szwecji. Oni tam na co dzień spotykają się w parafii. Tych parafii, jak sami mówili mi, nie ma katolickich parafii, nie ma w Szwecji dużo, więc to daje im tam poczucie wspólnoty, ale mówią, że ta społeczność nie jest duża. Tutaj na festiwalu zachwycają się tym, że każdy z każdym rozmawia i można tyle nowych znajomości pogłębić. A oprócz tego przyjeżdżają nawet rodziny. Mamy w tym roku rodziny i z Kanady, i z Australii, więc można powiedzieć, że warto przyjechać dosłownie z drugiego końca świata po to, żeby i dla siebie, i swoim dzieciom też pokazać taką wiarę i energię młodego, żywego kościoła, jaka tutaj emanuje w każdej chwili przez cały tydzień festiwalu.
0: W tym roku już to nie będzie możliwe, ale za rok, kto wie...

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: W studiu Szymon Zmarlicki i Małgosia Rodę. Powiedzcie mi, a jak was znaleźć, gdzie można obserwować i jak się z wami skontaktować?
3: Zapraszamy. Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej festiwalżycia.pl, a więcej treści, zdjęć, filmów, multimediów na naszych mediach społecznościowych. I na YouTubie Festiwalu Życia polecamy, bo tam mamy relacje filmowe z każdego dnia festiwalu, gdzie najlepiej można zobaczyć, jak wygląda tutaj życie na Festiwalu Życia. Ale są też nagrane konferencje i homilie, więc jak ktoś był, to może do tego wrócić, a jak ktoś nie był i chce, to może pierwszy raz posłuchać i też skorzystać z tych duchowych treści, które tutaj się wydarzyły.
2: Także zachęcamy do obserwowania i być może do skorzystania już w przyszłym roku. A tak na co dzień, tak jak Szymon powiedział, wspólnota Niniwa, która organizuje wyprawy i rowerowe, i piesze po całej Europie, świecie?
3: Tak, w tym roku wyprawa rowerowa pojedzie z Kokotka przez Alpy na Korsykę i z powrotem do Kokotka również na rowerach. Ponad 4000 km, a wyprawa piesza przejdzie zachodnim wybrzeżem Irlandii. Te wyprawy będą się odbywać w sierpniu i wrześniu. Do końca wakacji, i to do końca wakacji studenckich, nawet mamy w Kokotku rekolekcje dla młodzieży, dla różnych grup. Są takie właśnie taneczne, siatkarskie, które organizujemy już kolejny rok i one zawsze mają duże zainteresowanie. W tym roku też po raz pierwszy we wrześniu rekolekcje grzybiarskie dla studentów. Są to rekolekcje o rozeznawaniu dla młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość i tak jak grzyby chcą poznać, co warto zebrać, a co odrzucić. Jeżeli będą warunki, to też oprócz tych duchowych treści będzie nauka zbierania grzybów w lesie, których mamy pod dostatkiem dookoła. A później są też różne inne rekolekcje formacyjne. A w grudniu i na przełomie grudnia i stycznia rekolekcje na koniec roku Alfa i Omega i Sylwester Festiwalu Życia, który jest jeszcze nawiązaniem do tej edycji, która właśnie się kończy i już takim lekkim spoilerem tego, co będzie nas czekało w nowym roku. Informacje o tych wydarzeniach można znaleźć w miniwa.pl i zapraszamy do Kokotka na Festiwal Życia, ale też przez cały rok.
2: Do wypraw przez Alpy i wzdłuż wybrzeży Irlandii jeszcze, myślę, wrócimy w Rozmowach Wiarygodnych, a tymczasem dziękuję wam za poranne spotkanie. Szymon Zmarlicki i Małgorzata Rodę gościli dzisiaj poranku w Rozmowach Wiarygodnych. Przedstawiciele festiwalu w Kokotku, który dziś właśnie się kończy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy. Dobrej niedzieli.

0: Zbrodni Wołyńskiej. Z okazji tej rocznicy biskupi grecko-katoliccy w specjalnym przesłaniu przypomnieli działania i dokumenty związane z kwestią pojednania polsko-ukraińskiego. Podkreślili, że każda zbrodnia powinna zostać potępiona. Jednocześnie dodali, że nie należy poddawać się agresywnej narracji różnych osób, którym nie zależy na pojednaniu, tylko na rozdzieraniu dawnych ran. Przekazali też słowa współczucia i żalu rodzinom, które w wyniku ukraińskich akcji zbrojnych straciły swoich bliskich. Masowe mordy miały miejsce w latach 1943-45, głównie na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Ich celem było całkowite usunięcie Polaków z tych ziem w przyszłym państwie ukraińskim, mówi profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.
1: Za tym okrucieństwem, które miało miejsce, ukrywano, że jest to zbrodnia bardzo nowoczesna, dokonywana przez oddziały partyzanckie. Ostatni napad, który można traktować jako część tej antypolskiej akcji AUNUPA, miał miejsce 18 maja 1945 roku na wieś Borodyca na Lubelszczyźnie. W sumie zginęło około 100 tysięcy Polaków w trakcie działań AUNUPA, z czego najwięcej, bo być może aż 60 tysięcy na Wołyniu. W polskich akcjach odwetowych zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców.
0: 4 lipca z Wiednia wyruszyła piesza pielgrzymka z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Jej główną intencją jest wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Przed uczestnikami 10 etapów wyprawy o łącznej długości ponad 1600 km. W inicjatywie biorą udział przedstawiciele wszystkich stanów w kościele, a trasa prowadzi przez Austrię, Niemcy i Włochy. W Rzymie pielgrzymka się zakończy, a jej inicjatorem jest biskup płocki Szymon Stółkowski.
2: To jest niesamowity święty. On żył tylko 10 miesięcy w Rzymie i to jest przedziwne, że na jego pogrzebie było około 6 tysięcy ludzi. Nie chcę się wierzyć, że to po ludzku jest możliwe. Więc to jest niesamowity święty. Idziemy z jego relikwiami. W tym relikwiarzu są też relikwie drugiego młodego współczesnego nam świętego, czyli Karla Akutisa. Mamy taką walizkę powołaniową z obrazem wzorowanym na powołaniu Mateusza Caravaggia i tam są te relikwie i ta walizka towarzyszy tej pielgrzymce. Zaczęliśmy w ostatnią sobotę, 4 lipca, zakończymy 14 września u grobu Stanisława Kostki. Pójdziemy też przez grób Akutisa, czyli przez Asyż i 15 września będzie końcowa msza święta przy grobie Stanisława Kostki. Wszystkich serdecznie zapraszam do śledzenia tej pielgrzymki przez stronę kostka300pisane cyframi.pl. Tam też jest taka ciekawa zakładka, która służy modlitwie. Proszę spróbować się pomodlić przez tą stronę.
0: Doktor Jan Mikołaj Gładysz został laureatem Nagrody Srebrna Piszczałka. Jest ona przyznawana za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej w Polsce. Wyróżnienie jest wręczane podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry, który w Warszawie odbywa się już po raz 23. Organy Archikatedry to jedno z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie w Polsce, a gromadzi najwybitniejszych organistów Europy. O wydarzeniu i nagrodzie przyznawanej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski mówi dyrektor festiwalu Przemysław Kapituła.
3: Bardzo serdecznie zapraszam na udział w tym, jak myślę, zacnym festiwalu. 33 lata festiwal się rozwija. Jest dużym, wyróżniającym się i warszawskim festiwalem, i europejskim festiwalem. Mamy w Archikatedrze Warszawskiej bardzo dobre warunki do tego typu festiwalu, ponieważ duże koncertowe organy, co ważne, budowane ponad 30 lat temu, które wspaniale nadają się do tego typu działalności, koncertów, nie tylko liturgii. Także koncerty myślę, że są bardzo dobre, tak jak każdego roku. Natomiast rzeczywiście jest taka tradycja na festiwalu, że jest wręcz Srebrna Piszczałka, nagroda za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W tym roku pan doktor Gładysz jest wyróżniony tą nagrodą i ją otrzyma. Znany muzyk z południa Polski, który dużo działa i jest organistą w kościele i pedagogiem, kompozytorem i organizuje koncerty, także za całokształt twórczości otrzyma w tym roku nagrodę, która, z czego się bardzo cieszę, będzie właśnie wręczona podczas naszego festiwalu muzyki organowej Organy Archikatedry Warszawskiej.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: 12 dzień lipca. Agnieszka Kozłowska-Łysko. Witam w drugiej odsłonie Rozmów wiarygodnych. A w niej przeniesiemy się do Kalwarii Pacławskiej i o FSM-ach porozmawiamy, czyli franciszkańskich spotkaniach młodych. To letnie właśnie po raz 39 rozpocznie się już za tydzień. Czy i dlaczego warto przyjechać? O tym za chwilę. Zostańcie z nami.

0: o charakterze religijnym. Pierwsza edycja odbyła się w 1988 roku w Kalwarii Pacławskiej i chyba do dziś odbywa się ono właśnie w tym miejscu. Szczegóły zdradzi nam Joanna Kiełt, rzeczniczka FSM-ów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to jak to jest?
1: Mamy 39. edycję wydarzenia i one niezmiennie odbywają się na Kalwarii Pacławskiej, nazywanej często takim boskim końcem świata, bo jest to naprawdę na pograniczu już Polski, na przepięknym Pogórzu Przemyskim i rzeczywiście ta natura na pewno sprzyja też temu wydarzeniu, temu, żeby się tam wyciszyć, odpocząć, zmienić troszeczkę perspektywę. No i dlatego myślę, że to też ma swój urok i to miejsce jest niezmiennie właśnie tam.
0: A zmienić perspektywę może kto? No właśnie, czy to dzieci, młodzież, czy osoby pełnoletnie? Do kogo jest skierowany FSM?
1: Powiem tak, program dedykowany jest przede wszystkim do osób w wieku 15-35, do takiej młodzieży. Natomiast przekrój ludzi, którzy przyjeżdżają na FSM, jest naprawdę przeróżny. Począwszy od rodzin z małymi dziećmi, często są to osoby, które się właśnie na FSM-ach spotkały jako młodzi ludzie, potem zdecydowali, że będą zakładać razem rodzinę i wracają z sentymentu, nawet na kilka dni, czasami taką formę wakacji wybierają, więc zarówno młodzi, jak i starsi, wszyscy znajdą coś dla siebie, ale lubimy podkreślać, że ten program jest rzeczywiście dedykowany do tej grupy 15-35. Staramy się dobierać takie treści, takie wydarzenia, żeby właśnie głównie taką młodzież zaciekawić, zainspirować i dla nich coś fajnego zorganizować.
0: I rozmawiamy w niedzielę rano, jeszcze tydzień został do festiwalu. Czy jeszcze zapisy trwają? To może tak na początek zdradźmy.
1: Oczywiście. Trwają w zasadzie do samego końca. Do samego końca FSM-u można przyjechać, zarejestrować się również na miejscu, ale my zachęcamy do tego, żeby jeszcze teraz dokonać właśnie rejestracji elektronicznej, bo wtedy możemy też jako organizatorzy wiedzieć, na jaką ilość uczestników się przygotować, jakie zaplecze dla nich zorganizować, więc zachęcamy do tej wcześniejszej rejestracji przez naszą stronę fsm.franciszkanie.pl. Natomiast można przyjechać w trakcie trwania FSM-u. Zwykle jak ktoś waha, nie był jeszcze nigdy, zastanawia się, czy to jest w ogóle dla niego, czy taki klimat pola namiotowego,
0: tak?
1: Można warunków jak najbardziej. Można przyjechać na krócej, natomiast zwykle to się kończy tak, że potem dostajemy pytania, czy mogę zostać dłużej i zwykle ktoś przedłuża ten pobyt.
0: To już wiemy, jak się tam znaleźć. Będziemy jeszcze wam przypominać, a nie jesteśmy same i o tym spotkaniu nie będziemy same opowiadać, bo jeszcze jest jedna osoba, ale kto to taki, zdradzimy po piosence.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Wracamy do rozmowy o franciszkańskich spotkaniach młodych, które odbywają się w tym roku w wakacje. Już za tydzień się to franciszkańskie spotkanie rozpocznie, a razem z nami jest również Dawid Juraszek. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim, którzy nas słuchają.
1: A właśnie, a Dawid jest twórcą hymnu. Dobrze, dobre informacje mam?
2: Tak jest. Taka jest moja odpowiedzialność w czasie franciszkańskich spotkań młodych. Ogarniam cały zespół śpiewająco-grający. I to, co jest moim głównym zadaniem, to też stworzenie hymnu, takiej, można powiedzieć, piosenki, przeboju, który zawładnie Kalwarią Pacławską na czas trwania franciszkańskiego spotkania młodych. Taki hymn jest tworzony co roku. On odpowiada do danego, znaczy nawiązuje do danego tematu, do danego zagadnienia.
1: A właśnie, a w tym roku, jakie to jest harmonia, jakie tak? To jest hasło FSM-u? Czy jest jakieś jedno ogólne hasło?
2: Tak, hasłem FSM-u jest harmonia i przez tą harmonię rozumiemy powszechną rolę Kościoła, czyli powszechność. Mnie jako muzykowi od razu to kojarzy się z muzyką, gdzie jeden dźwięk w towarzystwie drugiego, trzeciego, czwartego dźwięku tworzy niepowtarzalną strukturę dźwiękową. Możemy to sprowadzić do fizyki, możemy to sprowadzić do psychoakustyki, ale ma to też jakiś taki wymiar, można powiedzieć, niebiański, gdzie te dźwięki łączą się i tworzą niepowtarzalne współbrzmienie i tak samo jest również w Kościele, gdzie się łączymy w jeden powszechny Kościół.
3: Jest hola, jest orkiestra, natomiast rzeczywiście takie uroczyste zaśpiewanie zwykle jest tego pierwszego dnia i kiedy też uczą muzycy nasi wspaniali, uczą uczestników tego hymnu i on jest odśpiewywany w zasadzie każdego dnia.
1: Także jeśli ktoś trafi na FSM do Kalwarii Pacławskiej, będzie mógł się zapoznać i nauczyć na pamięć, skoro każdego dnia. O hymnie i o tym, co będzie jeszcze się działo na FSM-ie, porozmawiamy za chwilę.

Mniej więcej tak wygląda to w oczach stwórcy. Tak przynajmniej podejrzewam, bo wiedzieć tego nie mogę. Być może, że mnie nie znasz, lecz ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz, wstajesz, znam twoją rzeczywistość. Ja ciebie stworzyłem na moje podobieństwo i włosy twe policzyłem na głowie, choć to szaleństwo. Masz miłość, nie przekleństwo, życie, potencjał. Jesteś moim synem, znam cię od twego poczęcia. Wybrałem cię do szczęścia, synu, nie byłeś przypadkiem. Spisałem o tobie księgę, dałem talent, dobrą gadkę.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Dziś w rozmowach wiarygodnych o poranku Joanna Kiełt i Dawid Juraszek z franciszkańskich spotkań młodych. A ja mam pytanie do was, czy wy byliście kiedykolwiek uczestnikami tych spotkań, czy odpowiadacie tylko za tę stronę organizacyjną?
2: Tak, ja na FSM-ie byłem dwa razy, dopóki nie zostałem wcielony w szeregi scholi. I tak ta przygoda ze scholą kwitła, aż w pewnym momencie zostałem poproszony o jej przejęcie i prowadzenie tego zespołu. Natomiast moje pierwsze spotkanie z przestrzenią FSM-u i właśnie z muzyką było takie, że kiedy jako uczestnik, jako 16-letni chłopak usłyszałem chór i orkiestrę, no to pomyślałem sobie, jejku, ja tam muszę być. Oni tworzą tak piękne rzeczy, że potrzebuję się w to włączyć. I można powiedzieć, dwa lata minęły i dostałem się do scholi, żeby móc śpiewać.
1: Ale już wtedy byłeś, nie wiem, członkiem, uczniem szkoły muzycznej czy liceum?
2: Tak, tak. To był już czas, gdzie chodziłem do szkoły muzycznej drugiego stopnia. Moją profesją był puzon, a w międzyczasie również śpiewałem w chórach. I tak również przez cały cykl kształcenia, szczególnie na studiach można powiedzieć, w chórze już profesjonalnym, tak się gdzieś toczyła właśnie moja przygoda ze śpiewem. Między chórami ze studiów akademickimi, profesjonalnymi, a scholą FSM-u.
1: Joanna?
3: Tak, mi ta droga do bycia jakimś takim bardziej zaangażowanym członkiem, wprost mówiąc rzecznikiem FSM-u, zajęła troszkę dłużej, bo ja przez 8 lat wcześniej jeździłam jako uczestnik. Zaczęłam jeszcze w liceum, no i rzeczywiście nie wyobrażałam sobie od tamtego momentu trochę wakacji bez tego czasu. Starałam się zawsze wygospodarować ten tydzień. W końcu chcę lipca, żeby rzeczywiście tam być, pojawić się. Myślę, że początkowo głównie przyjeżdżałam tam, żeby poznać ludzi, żeby
1: Ale z grupą
3: jakoś...
1: znajomych, czy sama? Czy samotnie?
3: Z koleżanką, więc to było bardziej takie małe grono, które znałam. I z biegiem lat ono się troszeczkę poszerzało, bo rzeczywiście ci ludzie corocznie wracają, przynajmniej w jakimś procencie. Też będąc na studiach dołączyłam do duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, też przy klasztorze ojców franciszkanów i rzeczywiście wtedy już jeździłam z bardziej zorganizowaną grupą. Natomiast jestem też przykładem takiej osoby, że jeżeli nie masz z kim pojechać, to też warto, jeżeli masz tylko jedną osobę, z którą możesz się tam wybrać, to warto, bo jest taka przestrzeń, są na przykład grupki dzielenia, są warsztaty, jest czas wolny też na tym polu namiotowym, gdzie rzeczywiście można się zintegrować i poznać ludzi z całej Polski. Także nie trzeba się bać. Też myślę, że jestem takim przykładem dla osób, które nie mają jakiejś takiej grupy, większej ekipy, z którą mogłyby pojechać na taki festiwal, na takie wydarzenie, tylko można przyjechać też samemu, bo jako organizatorzy staramy się zapewniać też przestrzeń i takie punkty programu, żeby ci introwertycy, czy też osoby bardziej nieśmiałe się dobrze czuły. Tak jak już wspomniałam, są grupki dzielenia, jest przestrzeń na integrację, także wszyscy, myślę, będą się czuli swobodnie i też będzie okazja, żeby właśnie poznać rówieśników z całej Polski. A też jeszcze wracając do posługi w kadrze FSM-u, myślę, że też mogę być przykładem tego, tak jak Dawid wspomniał, że rozwija się właśnie muzycznie i widać tą jego drogę, gdzie najpierw po prostu śpiewał w scholi czy grał w orkiestrze, a teraz dyryguje i tworzy chyba

0: inny. No to ja po prostu interesowałam się tą kwestią medialną, taki też kierunek skończyłam.
1: Więc
0: każdy może posługiwać na Wydziale Dziennikarstwa, tak, ale bardziej kierunek stricte taki PR-owy. Natomiast jest to też fajna przestrzeń, żeby się wykazać właśnie. Mamy fotografów, mamy sekcję plastyczną, mamy sekcję techniczną, mamy animatorów małych grupek, więc każdy może posługiwać swoimi talentami w jakiś sposób i to jest też fajna właśnie przestrzeń, żeby się rozwinąć na takim wydarzeniu z dużą historią i myślę też już fajnym takim, prestiż to może za duże słowo, ale fajną renomą i znanym dosyć w całej Polsce.
1: To o tym, jaki jest program tegorocznego festiwalu, porozmawiamy już za chwilę.

0: Dziś Joanna Kiełt i Dawid Juraszek w naszym studiu czwórkowym Rozmów Wiarygodnych. Franciszkańskie spotkanie młodych odbędzie się jeszcze nie jubileuszowe, bo po raz 39. Co jest w programie? Bo każdego roku program jest inny. Z tego co wiem, są koncerty, są różne prelekcje, konferencje i wszystko na polu namiotowym.
1: Pole namiotowe to jest taka przestrzeń właśnie, którą oddajemy w ręce uczestnikom. Tam mają właśnie taką przestrzeń na integrację, na odpoczynek, na bazę noclegową. Natomiast wszystkie wydarzenia odbywają się albo w kościele, w bazylice, albo w takiej sali nazywanej często stodołą, bo rzeczywiście jest to taka drewniana hala, natomiast pomieści setki osób, nie wiem dokładnie jaką ilość. Natomiast wszyscy się tam mieścimy i tam odbywają się spotkania z gośćmi, bo takie w tym roku również nas czekają. W tym roku będziemy mogli spotkać się z panią Martą Miłuńską. Ona jest psychoterapeutką, psychologiem, też takim mówcą chrześcijańskim, ewangelizatorką. Będzie też spotkanie z księdzem Pawłem Potocznym. Ksiądz Paweł jest księdzem grekokatolickim, co również

0: ma podkreślać tą jedność w Kościele, której chcemy szukać, którą chcemy budować, tą jedność z różnorodności.
1: No właśnie, o to też chciałam zapytać, bo podobno wasze spotkania są nie tylko do katolików skierowane.
0: Tak, no rzeczywiście centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia i ona jest w rycie rzymskokatolickim, więc najwięcej chyba przyjeżdża katolików, ale jesteśmy otwarci na wszystkich, nie tylko na wierzących, ale również na niewierzących, na tych, którzy poszukują w jakiś sposób z Pana Boga i swojej wiary. Zapraszamy też protestantów, prawosławnych, jak tutaj widać po naszych gościach. To jest też fajna przestrzeń, żeby tą jedność budować między sobą jako chrześcijanie i inni ludzie. Też właśnie ten temat myślę, że fajnie to podkreśla i będziemy chcieli o tym dużo mówić.
1: Dawidzie, jeszcze do ciebie pytanie. Jaki jest sens tych FSM-ów?
2: Trudne się wylosowało. Natomiast jaki jest sens? To jest przestrzeń FSM, gdzie młody człowiek może się odnaleźć. I myślę, że to jest sensem i też celem tego, co tworzymy jako kadra, jako zarząd tutaj sprawujący jakąś pieczę nad całą organizacją, że ten młody człowiek, chłopak, dziewczyna, który przyjeżdża, a który może na co dzień nie ma takiego doświadczenia Kościoła, dostaje przestrzeń, w której może zobaczyć Kościół żywy. To, co się staramy robić teraz na przestrzeni lat, to jest pogłębiać jakieś dane aspekty Kościoła. No, jesteśmy teraz w cyklu, gdzie przerabiamy Kościół, jeden święty, w tym roku powszechny, za rok apostolski. Więc gdzieś to tak się składa na ten sens zgłębienia wiary, ale też poznania, no bo nie ukrywajmy, nie każdy, kto przyjeżdża na Kalwarię Pacławską, jest już umocnionym katolikiem, katolikiem, który
1: może tak, czy to do poszukujących również?
2: Tak, tak, ja myślę, że nawet jeśli już się wydaje komuś, że już znalazł Jezusa, to przyjeżdżając na Kalwarię, może go znaleźć jeszcze raz. To jest, no myślę, że taki jeden z mocniejszych sensów i z głównych celów spotkania, jego idea.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne. Rozmowy
2: Wiarygodne. Rozmawiamy o franciszkańskich spotkaniach młodych. To już wszystko wiecie, jeśli chodzi o to najbliższe. Wiemy również to, że zapisy trwają, są, można przyjechać również w trakcie całego spotkania, które rozpocznie się 19 lipca. Ale co zabrać na takie spotkanie na polu namiotowym, bo to chyba tak wygląda.
3: Tak, no tutaj oczywiście na pewno przyda nam się cały sprzęt piwakowy, czyli namiot, karimata, śpiwór, wszystkie takie przybory niezbędne do jedzenia, do przygotowywania posiłków. My zapewniamy wrzątek, który o takich porach właśnie obiadowych, kolacji i o poranku rozdają harcerze. Bo też warto podkreślić, że nad tym spotkaniem czuwają rzeczywiście służby porządkowe i całe grono harcerzy, którzy zabezpieczają to pole namiotowe, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. Wszyscy uczestnicy, którzy są zarejestrowani, posiadają też odpowiednie identyfikatory, opaski, żeby to była taka przestrzeń dla tych młodych, w której mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie. Ciepłe ubrania, ponieważ no, mamy koniec lipca, ale te noce na Kalwarii mogą być chłodne. Zobaczymy jeszcze, jaka pogoda nas w tym roku tam powita. Niezbędne leki. Myślę, że też warto zaopatrzyć się w jakieś artykuły spożywcze, takie właśnie typowo biwakowe, bo Kalwaria Pacławska ma to do siebie, że jest tam rzeczywiście ograniczona liczba sklepów. Staramy się zapewnić uczestnikom dostęp do takiego sklepu obwoźnego, żeby codziennie się mogli zaopatrzyć właśnie w jedzenie. Jest też kilka punktów gastronomicznych, także z głodu nikt nie zginie, ale warto spakować więcej rzeczy do plecaka. To wszystko. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie, więc też zachęcam do odwiedzenia, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam takie wskazówki, jak właśnie co zabrać, jak dokładnie dojechać, co nam się jeszcze przyda, staramy się na bieżąco aktualizować.
2: Także zachęcamy i zapraszamy do zapisów. Dziękuję bardzo za to poranne spotkanie. Joanna Kiełt, dziękuję. I Dawid Juraszek z franciszkańskich spotkań młodych gościli dziś o poranku. Powiedziałam z franciszkańskich spotkań młodych, bo jest jeszcze to zimowe, ale o tym może nie tym razem. Jeszcze raz dziękuję Wam za spotkanie.
3: Dziękujemy bardzo i zachęcamy, zapraszamy, czekamy na Was na Kalwarii.
4: Dzięki.
2: Rozmowy Wiarygodne się kończą, ale wakacje nie. Więc korzystajcie, ile sił. Być może z zaproszenia, które przed chwilą usłyszeliście na franciszkańskie spotkanie młodych. Przypominam, zapisywać się nie trzeba, płacić też nie. Przyjechać można w każdej chwili i w każdej chwili wyjechać. Zachęcam i zapraszam. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego weekendu, udanych wakacji, urlopu i do usłyszenia.
0: Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.

Jest godzina 8. Pogoda. A dzisiaj w Polsce będziemy mieli dwie pory roku. Na zachodzie poczujemy na nowo prawdziwe lato, zrobi się tam naprawdę gorąco i słonecznie, natomiast na wschodzie cały dzień bardziej jesienna aura, deszcz i dużo niższe temperatury. Będą takie miejsca, gdzie ta temperatura nie podniesie się do 20 stopni Celsjusza i tak oczywiście może być, ale nie na Suwałkach. Zawsze się nam wydaje, że to jest ten biegun zimna i tak jest, ale nie dziś. Tym razem na Suwałkach, w Suwałkach 21 stopni.

0: 22 w Białymstoku. Natomiast te najniższe wartości, czyli poniżej 20, to Zakopane i Rzeszów. To właśnie tam będzie raptem 18-19 stopni. Lecimy dalej przez nasz kraj. W centrum mamy 22-23 Łódź-Warszawa. Natomiast, tak jak wspomniałam, na zachodzie pojawi się dużo słońca i wyższej temperatury. I w Gorzowie Wielkopolskim jest szansa na 29 stopni. Wrocław, Opole, Katowice nieco chłodniej, ale też 26, 25 i 23. Takie wartości temperaturowe dzisiaj, czyli no to zależy, jaki wybraliście region na odpoczynek. Jeżeli jesteście na wschodzie, to parasol i ciepła bluza, a jeżeli jesteście na zachodzie, to krótkie spodenki i można się kąpać.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja.
2: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
3: O nie, my tak nie gramy.

zarobek i kocham ból. Ty jak mój nauk, czasem daje chłód. Ja kocham, to kocham na zabój, cóż. Wolę dać bukiet słów, a nie róż. Naprawdę, serce biją nam raźnie. Naprawdę, serce

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 6 minut, a w zasadzie już 7 po godzinie 8. Zielona Żaba, czyli Marta Hoppe przy mikrofonie. Cześć, witajcie. To zależy, gdzie mieszkacie, bo jeżeli witam was, a jesteście gdzieś na wschodzie, w centrum Polski, to jeszcze pewnie przyciągacie się w dźwiękach deszczu, a jeżeli jesteście na zachodzie, to już być może obudziło was słońce. Taki pogodowy roller coaster dzisiaj nam się szykuje w kraju, a w audycji też chyba trochę tak będzie, bo tematów od sasa do lasa, a być może od pola do morza. Dlatego, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak wyglądają nasze ogródki, ogrody, jak zadbać o uprawy, o plony, ale też o to, co sadzimy i siejemy w naszej przestrzeni. Czy są takie rośliny trudne, czy są takie łatwe, czy możemy sobie coś wyhodować. No i w ogóle taki roślinny świat nam się ukaże po godzinie 9, a w tej godzinie, jak wspomniałam, od sasa do lasa, bo podglądamy różne zjawiska i wydarzenia związane z przyrodą, z ekologią. Poszukamy roślin, zwierząt, suszy, deszczu. Będzie ciekawie i naprawdę różnorodnie. Zatem zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe. Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Na brak deszczu od kilku dni raczej nie narzekamy, ale deszcz ma to do siebie, że potrafi popadać długo intensywnie, a potem długo intensywnie go nie ma i nie jesteśmy w stanie podlewać swoich ogrodów. No i to będzie na horyzoncie taka sytuacja, że znów pojawi się wyższa temperatura i opady znikną, więc jeżeli ktoś złapał deszczówkę, no to

0: szczęścia, bo na kilka dni wystarczy. Ja mam pudełko, pojemnik na balkonie. No akurat wystarcza na jedno podlanie roślin, które są na balkonie, ale to zawsze coś. Nie trzeba wody odkręcać i brać tej, która płynie z kranu, ale taka walka z suszą i łapanie deszczówki to jedno z dobrych rozwiązań i na takie rozwiązanie stawiają mieszkańcy Łodzi. Zbiorniki na deszczówkę to to, co dostaną, bo jest to jeden ze sposobów na zatrzymanie wody tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. No i to retencjonowanie wody jest tak istotne, dlatego samorząd województwa uruchomił pilotażowy program Łódzkie Łapie Deszcz. Na jego realizację przeznaczono 500 000 zł, o czym mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
1: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
0: Oczywiście większą zaletę ma to w miejscu, gdzie jest dom z ogrodem niż mieszkanie w bloku i zwykły balkon, ale czy tu zawsze tego deszczu można trochę złapać. Dzięki deszczówce mieszkańcy zużywają mniej wody z wodociągów, a więcej opadów pozostanie właśnie na miejscu, a z tego wsparcia skorzysta aż 16 gmin.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Nie wiem, czy też tak macie, ale jeżeli wasza trasa podróży samochodem przebiega wzdłuż lasu, takiego gęstego lasu, to rozglądacie się na boki, czy przypadkiem coś za chwilę z boku nie wyskoczy prosto pod koła. Ja mam taki lęk często, jak widzę szczególnie znak drogowy, uwaga, dzikie zwierzęta, to staram się zwolnić i rozglądać właśnie na prawo i na lewo. Nie wiem, czy jestem w stanie wypatrzeć jakiekolwiek zwierzę, no ale ta czujność jest wzmożona, zwłaszcza z samego rana i o zmierzchu, bo to są takie pory dnia, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem zwierząt. Jak wynika z doświadczeń i z danych, w ubiegłym roku było ich blisko 200, no i w tych wypadkach zginęło 9 osób, a 235 zostało rannych. Najczęściej zwierzęta migrują i przechodzą przez drogę w poszukiwaniu pożywienia, no albo w okresie rozrodczym, trochę nie zawsze wiedzą, że tu idąc będzie droga, chyba że słyszą nadjeżdżające samochody, to mogą się zastanawiać, czy przechodzić, czy nie. No ale nie zawsze ta decyzja należy do nich i jest przemyślana. I wtedy na drogach stają się sprawcami albo ofiarami wypadków, a takiemu rannemu zwierzęciu trzeba udzielić pomocy. W przypadku na przykład łosia, sarny czy dzika zalecana jest szczególna ostrożność, tłumaczy leśnik Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: Zwierzę, jeżeli żyje, jest też w stresie. Podchodzenie do takich zwierząt może spowodować atak tych zwierząt, bo zwierzę naturalnie boi się człowieka. Tutaj raczej z daleka należy zobaczyć, czy to zwierzę w ogóle przeżyło taką kolizję, w jakim jest stanie i wówczas podjąć odpowiednią decyzję, wezwać służby.
2: No, w zdarzeniu z łosiem mamy niewielkie szanse. Z dzikiem też może być groźnie. Ostatnio byłam na Podlasiu i właśnie takie znaki informujące o łosiach dosyć gęsto były ustawione. No, takie spotkanie nieszczególnie polecane. Lepiej zobaczyć go gdzieś w lesie za krzakiem. A każdego roku na polskich drogach dochodzi do kilkunastu tysięcy kolizji, także z udziałem zwierząt dzikich i domowych. No i w tych zdarzeniach raczej nie ma zabitych i rannych, no ale jeśli chodzi oczywiście o ludzi, bo zwierzęta z takiego wypadku nie wychodzą dobrze.

0: To jest audycja Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
1: Według prognoz pogoda ma nam się w Polsce poprawiać na taką, która zachęca do spacerów, zanim jeszcze ten wielki upał, to może będzie taki okres przejściowy. No tak to jest w tym naszym kraju. Albo za gorąco, albo za zimno, albo pada, albo świeci. No ale na bliższe dni może będą takie bardziej łaskawe i spacer, wyjście w góry albo gdzieś do lasu będzie dobrym pomysłem. No to jeżeli będziecie w okolicach Tatr, to może być piękne spotkanie z różowymi dywanami, bo tatrzańskie hale właśnie zaczynają się nimi pokrywać, a to wszystko za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzycy. Kwiaty pojawiają się już w niższych partiach Tatr, choć na szczyt kwitnienia trzeba jeszcze chwilę poczekać. Jak słońce się pojawi, to pewnie te kwiaty właśnie się rozwiną. Wierzbówka kojarzy się przede wszystkim z halą gąsienicową, ale można ją podziwiać także w mniej uczęszczanych miejscach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Kwitnie masowo na hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej, jak najbardziej możemy tą roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
1: No i tutaj ważna uwaga, bo jeżeli widzimy piękne kwiaty, to myślę, że nie jedna osoba chciałaby zrobić sobie zdjęcie. Proszę bardzo, ale z pewnej odległości, ponieważ pracownicy parku apelują, żeby nie wchodzić w kwitnące łany wierzbówki. Zresztą niszczenie roślin na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zabronione. Na terenie każdego parku narodowego niszczenie, zabieranie i wyrywanie roślin jest zabronione. W ogóle nie wyrywajmy roślin.

see your hands in the air real quickly.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 20 minut pozostało do godziny 9, słuchacie czwórki, a teraz mam dla was historię dwóch drzew. Jedna jest dobra, a druga jest zła. Od której zacząć? Dobra, od złej, zazwyczaj tak się robi. Zła wiadomość jest taka, że obumarł wielki dąb, który według legendy dawał schronienie Robin Hoodowi, liczący 1200 lat dąb w lesie Sherwood, który właśnie według legendy dawał takie schronienie znanemu Robin Hoodowi. Najprawdopodobniej obumarł, a przyczyną może być wielka miłość Brytyjczyków do tego słynnego drzewa. Dąb Major nie wypuścił tej wiosny żadnych liści, no i nic się nie zmieniło, a zdaniem Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Przyrody turyści tak zadeptali i przez to niechcący utwardzili ziemię wokół dębu, że woda deszczowa nie była w stanie dostać się do korzeni. A dąb Major, który właśnie dawał schronienie Robin Hoodowi, który okradał bogatych i dawał biednym, zrobił się popularny, odkąd pojawił się w książce, i od tego czasu właśnie rozpoczęły się masowe wycieczki turystów. No, nie sposób tak dokładnie z całą pewnością stwierdzić, co spowodowało obumarcie tego drzewa. Na pewno nie sprzyjała mu ta masowa turystyka oraz ingerencje mające na celu podparcie jego wielkich gałęzi, ale specjaliści uważają też, że śmierć drzewa mogły przyspieszyć zmiany klimatyczne, które przede wszystkim powodowały fale gorąca i susze, no i nadal powodują. Jak się okazuje, korzystają

0: korzenie były splątane i niedożywione, więc drzewo nie miało siły na to, żeby wypuścić liście, ale ten dąb major nie zostanie ścięty, będzie stał w lesie Sherwood jako naturalny pomnik, który wspiera leśny ekosystem nie tylko za życia, ale także po śmierci. No i to była ta smutna wiadomość, ale jest też dobra, chociaż już nie z lasu Sherwood, a z Rzymu, bo tam też drzewo i też trochę jako pomnik, chociaż może niekoniecznie, bo ono ma żyć, ma pomagać. W centrum Rzymu pojawi się drzewo bioklimatyczne, no i jego zadaniem będzie właśnie magazynowanie wody, wykorzystywanie zjawiska parowania i obniżania temperatury.
1: Instalacja będzie tymczasowa, a jej koszt szacowany jest na 500 000 euro. Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Projekt został opracowany przez firmę odpowiedzialną za inżynierię klimatyczną oraz pracownię architektoniczną ze Stuttgartu. Trafił do władz Rzymu z okazji roku jubileuszowego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: No i nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, że jakieś nowe technologie wkraczają nam tu w naturę, przyrodę i drzewa, ale jeżeli ma obniżać temperaturę, a przy okazji jeszcze gdzieś wykorzystywać wodę, no to może jest to dobre rozwiązanie, ale pewnie ładniej by wyglądały naturalne drzewa. No, zobaczymy, jak to będzie działało, ponieważ nie ma jeszcze oficjalnej daty montażu drzewa bioklimatycznego. Projekt jest nadal oceniany pod względem technicznym i finansowym przez władze Rzymu, więc na razie szukać tej atrakcji turystycznej w tym wiecznym mieście nie ma co.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Give me some of that soul food. That energy.

0: 10 minut pozostało do godziny 9. Mamy niedzielę leniwą, być może niedzielę, a być może aktywną niedzielę. Ja o tej porze w sobotę i w niedzielę zawsze zastanawiam się, co tam wskoczy na naszą playlistę czwórkową, bo co tydzień jest nowy utwór. Ja ich jeszcze tak nie kojarzę, więc tylko czytam z opisu, co to może być i sobie zawsze wyobrażam, czy będzie to utwór bardziej energetyczny, czy raczej spokojny. Ten wydaje mi się, że spokojny, z pięknym tytułem, Kocha, Lubi, Szanuje. Utwór łączący alternatywny pop z elektroniką i subtelnymi wpływami R&B. Brzmienie jest oszczędne i nastrojowe, co pozwala wyeksponować wokal oraz emocjonalny charakter kompozycji. Klimat utworu jest intymny i refleksyjny, skupiony na relacji oraz bliskości, a utwór pochodzi z debiutanckiego krążka artystki o pseudonimie Ayla, a ten krążek nosi tytuł Kąpałam się wczoraj w snach. No i z tego opisu, co nam się klaruje? Raczej spokojny utwór, ale o tym się przekonamy już za moment. Ayla i utwór Kocha, Lubi, Szanuje.
1: Nowość na playliście. Nowość.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.

0: czyli ja, sport przez duże S.
1: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
0: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja.
4: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: No i już mamy godzinę 9.
1: Pogoda.
0: Czasem słońce, czasem deszcz, a ostatnio, a w zasadzie dzisiaj możemy powiedzieć czasem jesień, a czasem lato, bo nasz kraj na dwie części podzielony. Z jednej strony jeszcze jesiennie, a z drugiej już wkracza lato. Po ulewach i burzach zaczną się upały, no i szykujmy się na gwałtowne zawirowania w pogodzie. Te ostatnie chłodne, wietrzne i deszczowe dni w najbliższych czasach i dniach odejdą. No i przede wszystkim pojawi się więcej słońca. Chociaż te opady i burze tak do końca nas nie opuszczą, to możemy liczyć na wzrost temperatury, zwłaszcza w połowie nadchodzącego tygodnia. Chociaż pogoda cały czas nie przypomina lata, to niebawem to się zmieni. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to niedziela od rana w wielu regionach wciąż pochmurna, deszczowa i tak będzie w większości kraju przez cały dzień, dlatego przydadzą nam się parasole. Na wschodzie to nawet kurtki, ponieważ słupki rtęci nie przekroczą 20 stopni Celsjusza, więc może nie zimowe kurtki, ale coś warto ze sobą mieć. Po tych ulewach i burzach w końcu przyjdą do nas inne masy powietrza i będzie cieplej, będzie bardziej słonecznie, ale to dopiero w połowie nowego tygodnia. Wtedy będą wyższe temperatury, nie upały, ale naprawdę będzie całkiem przyjemnie, 22-28 stopni. Takie wartości pojawią się na termometrach. No.

0: jeszcze nie dziś.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: There's the fire. One, zero.

0: czwórka. To słychać.
1: Ja sam.

0: przestrzeń. No i mam balkon, ale ostatnio trochę mi to nie wystarcza i zastanawiałam się nad rodzinnym ogródkiem działkowym. Nie wiem, czy to kwestia wieku, że może już ten moment, czy po prostu brak takiej własnej działeczki, na której można by coś posadzić, którą można by po swojemu zagospodarować. No tylko pytanie, czy to słomiany zapał, czy być może sprawdzę się w tym doskonale. Czy taki ogród naturalny, ogród, którym można sobie założyć, to trudna sprawa. Jak o niego dbać? Czy powinien zajmować dużą przestrzeń? No i właśnie, czy może być w mieście? Czyli jakby no, tak, na takim rodzinnym ogródku działkowym, a ostatnio byłam na spacerze właśnie w takim miejscu i sporo ludzi się relaksowało wśród własnej zieleni i to niekoniecznie byli emeryci, serio, młodzi ludzie też mają takie miejscówki, też mają swoją przestrzeń. No i oprócz tego, że jest zielono, to też często grill stał na takim ogródku, więc przyjemne z pożytecznym. No i właśnie za moment porozmawiamy o tym, jak to jest założyć sobie taki naturalny ogród, co warto tam posadzić, jak pielęgnować, no i jakie problemy mogą się pojawić. Czy głównym są robaki, ślimaki i inne stworzenia, czy być może nieumiejętność doboru roślin. Za moment roślinne porady, czyli Sebastian Kulis pojawi się w studiu. Zapraszam Was na tę rozmowę.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A skoro zieleń, to u nas będą za chwilę ogrodowe rewolucje. No znamy kuchenne rewolucje, a u nas będą dzisiaj ogrodowe, a wszystko za sprawą gościa. Sebastian Kulis, Roślinne Porady. Człowiek, który projektuje i wykonuje ogrody. Cześć.
2: Hej, bardzo mi miło.
1: Jesteś projektantem ogrodów, no, to trochę podobnie jak projektant wnętrz, ale zabierasz się za to, co na zewnątrz, a nie za to, co w środku i zakładasz ogrody. Ale co kryje się pod tym hasłem zakładanie ogrodu?
2: To jest bardzo dobre pytanie.
1: Dziękuję.
2: To zależy naprawdę od miejsca, co to będzie, bo to z ogrodem jest tak, że może być na przykład taki po budowie, czyli przyjeżdżam na miejsce i nie ma tam kompletnie nic. Jest na przykład, nawet nie ma trawy, tylko po prostu jest piasek i wtedy zakładanie ogrodu to jest coś takiego, że trzeba wymyśleć naprawdę wszystko od A do Z.
1: I zawsze się zastanawiam, dlaczego ludzie, którzy kupują działkę, najpierw wycinają wszystkie drzewa, budują dom, a potem zakładają ogród. Może trzeba było coś oszczędzić.
2: Ja też się nad tym zastanawiam. Zazwyczaj to jest ogromny problem. Ale też są właśnie na szczęście tacy, którzy dużo zostawiają maksymalnie to, co się dzieje i wtedy zakładanie ogrodu to jest dla mnie, według mojej wizji, dopasowanie się do tego, co już jest na miejscu i współpraca z tym.
1: Jeżeli mówimy i wspomniałam o projektowaniu wnętrz, to jest moda, jest styl skandynawski, jest jakiś boho, no różne są możliwości. Czy w ogrodach jest podobnie, że jest jakaś moda, są jakieś style, ogród francuski, angielski, albo po polsku maki, chabry i błahatki?
2: Tak, jak najbardziej są różne style, są różne trendy, są różne wpływy. Teraz na takim właśnie najbardziej, wydaje mi się, najmocniejszym jest właśnie ten ogród naturalistyczny, taki, że jednak większość osób już rozumie to, że zmiany klimatu to nie jest żart. I ten ogród też musi podążać za tym, że musi być nie tylko piękny, ale też odporny na właśnie te zmiany, które nas czekają.
1: Czyli na suszę przede wszystkim.
2: Suszę, ale też jakieś okropne wiatry, ale z drugiej strony zalewanie. To, że właśnie na przykład przez wiele tygodni prawie w ogóle nie pada, a potem nagle pada strasznie dużo wody. I

0: to też rośliny nie są do tego przyzwyczajone. A szczególnie ogrody takie, które były zakładane kiedyś, szczególnie w takich latach 90., gdzie większość roślin, które były tam używane, to rośliny, które przyjechały do nas z daleka. Często to są właśnie też rośliny, które wymagają bardzo dużo pielęgnacji, jakichś nakładów wody, nawożenia, przecinania i takiego skakania nad nimi. I odchodzi się od tego i właśnie idzie w stronę roślin rodzimych, lokalnych, które są o wiele bardziej odporne na po prostu ten klimat.
1: Czyli tutaj trochę warunki pogodowe wskazują, jakie będą trendy roślinne i ogrodowe.
0: Trochę tak, ale to też właśnie wynika z tego, że no, rozumiemy, że podlewanie trawnika codziennie albo co parę dni jest po prostu marnotrawstwem wody i tak to już coraz surowca, którego jest coraz mniej. Jednocześnie, że jest to nieekonomiczne, bo trzeba wydawać bardzo dużo nawozów, bardzo dużo czasu tak samo na to idzie, więc też to jakby jest bardzo dużo poziomów, które przemawiają za tym, żeby iść w stronę tych naturalnych ogrodów, bo one są o wiele bardziej samowystarczalne, o wiele bardziej ekonomiczne, a jednocześnie też takie nostalgiczne, wydaje mi się, bo tak jak mówisz, że właśnie czemu mamy oglądać tuje i miskanty, jakieś inne rośliny z daleka, kiedy przecież mamy takie wspaniałe rośliny jak habry i maki i czemu one nie mogą rosnąć u nas w ogrodach, tylko mamy je podziwiać na polach, gdzie z drugiej strony one też zanikają przez używanie herbicydów. Więc jakoś tak mam nadzieję, że ten trend będzie się rozwijał jak najbardziej.
1: To jest też trend dla leniwych, no bo skoro ma być trochę tak naturalistycznie, odkładamy i chowamy kosiarkę do garażu i samo rośnie. O roślinach i o ogrodach dzisiaj rozmawiamy i za moment do rozmowy wrócimy.

0: znak, że zmieniła nam się pogoda, zmienia nam się klimat, zmieniają nam się warunki i tu je już nie ogarniają tematu.
1: Nie ogarniają i tak naprawdę długo nie pociągną, bo właśnie robi się za sucho dla nich, za gorąco, też tak naprawdę z tymi tujami. To jest tak, bo my sadzimy je jako taki żywopłot, a tak naprawdę to są ogromne drzewa, które potrzebują dużo miejsca wokół siebie, więc też z czasem po prostu one zaczynają konkurować między sobą i też po prostu zabijać się.
0: No dobra, to co zamiast tych tuj, bo no, chcemy się zasłonić tak od wścibskich oczu sąsiadów, taki naturalny szpaler jakichś roślin byłby wskazany, co może być dobre.
1: Moje trzy ulubione to są buki, graby i głogi.
0: Ale to poczekaj, wielkie drzewa, zanim to posadzę i urośnie, to mnie sąsiad wszystko będzie podglądał.
1: Nie. To jest właśnie podobnie jak z tymi tujami, tylko one faktycznie dają radę, kiedy są posadzone na żywopłot. Czyli tak, masz rację, że oczywiście można je posadzić pojedynczo i wtedy wyrasta ogromne drzewo, ale kiedy sadzimy je w takim rzędzie obok siebie i po prostu regularnie przycinamy i formujemy na żywopłot, to one tworzą piękną ścianę i właśnie taką bardzo gęstą. Ja też lubię to w grabach i bukach, że one zostawiają liście na zimę i te liście zamieniają się w taki, mają taki koniakowy kolor, więc to też nie jest tak, że one zrzucają liście, że dalej ta ściana funkcjonuje i można się zasłonić, a jednocześnie właśnie no, buki i graby trochę lubią więcej wody, więc są na takie działki, gdzie jest tak trochę wilgotniej, ale buki dają radę wszędzie. A do tego na przykład głóg jest świetny, bo jeszcze kwitnie i ma owoce, więc też pięknie wygląda na wiosnę czy jesienią, kiedy te owoce są na nim. I jeszcze ma kolce, więc nikt się nie
0: żaden sąsiad nie dokładnie będzie próbował się przedzierać. Zrobiliśmy już w takim razie ten żywopłot, jedziemy dalej w ten nasz ogród. Trawniczek, równo przystrzyżony, elegancka angielska trawka?
1: Nie. Znaczy, oczywiście...
0: Znaczy można, ale niekoniecznie.
1: Można, niekoniecznie. Znaczy... Jasne, ale niech to nie będzie cały ogród. Ja myślę, że to jest ten problem, że te proporcje zawsze to jest największy problem, że właśnie w tych ogrodach naszych to te trawniki zajmują większość miejsca i oczywiście, że fajnie mieć jakieś miejsce na rozłożenie sobie kocyka, czy tam posiedzenie, pogranie w coś, ale po pierwsze to może być łąka, nie musi być trawnik, a po drugie to na pewno mniejszy niż nam się wydaje. Ja myślę, że w ogóle tak, jeżeli nie mamy żadnego pomysłu na ogród albo mamy jakiś minimalny budżet, to w ogóle założenie łąki na początku jest super, bo właśnie jeżeli potrzebujemy ją skosić i wykorzystać i gdzieś sobie biegać, to kosimy. Potem, jeżeli chcemy sobie coś posadzić, to na tej łące też możemy nawet po prostu dosadzać rośliny, czy drzewa, czy krzewy, potem założyć rabatę jest łatwiej, a jednocześnie już coś będzie tam kwitło, coś będzie żyło, coś już tam się pojawi, a trawnik jest po prostu martwą przestrzenią, która nie służy
0: nuda
1: nikomu.
0: Taka.
1: Nuda, okropna nuda.
0: Nuda, chociaż zielona. No tak, mówiłeś, że trochę trawnika ewentualnie, a resztę zagospodarować inaczej. No tylko kwestia też przestrzeni, jaką mamy do wykorzystania, bo taki ogródek na przykład przy naszym mieszkaniu na parterze w bloku, no to zbyt dużo możliwości do działania nie ma. No właśnie, czy ten ogród musi być duży, jaką przestrzeń powinien zajmować i czy na małej przestrzeni da się coś zrobić. O tym za moment. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Mam trawnik, bo co innego mogę mieć. Właśnie takie hasło od Sebastiana przed momentem padło, kiedy rozmawialiśmy sobie poza anteną. Roślinne porady dzisiaj od Sebastiana właśnie mamy. Jeśli nie trawnik, bo tak, taka pierwsza myśl, to co? No łąka kwietna. To też się zakłada, tak jak mówimy o zakładaniu ogrodów, to łąkę też trzeba założyć?
2: Tak, znaczy wszystko trzeba założyć, tak jak trawnik też trzeba założyć. I właśnie często ludziom wydaje się, że trawnik jest czymś takim łatwym do założenia, a wcale nie jest. I taką łąkę, no to zależy jaki mamy teren, ale tak naprawdę jeżeli to jest właśnie taki teren po budowie, że jest taki piasek i tam nic nie ma, to naprawdę to co potrzebujemy to dobrej jakości nasiona, nie takie za 2 złote, bo to jest też często problem, że ludzie wysiewają złej jakości nasiona i nic nie wychodzi. Kupujemy dobrej jakości nasiona.
1: To już ta inwestycja na raz, warto ją zrobić.
2: Dokładnie. Wysiewamy... nogami po prostu to przytupujemy, podlewamy i to jest tak naprawdę wszystko, a potem kosimy raz w roku na wiosnę. Więc kosić faktycznie trzeba, ale raz w roku i reszta dzieje się tak naprawdę sama.
1: I potem dzieje się ta magia, tak. I pojawiają się rośliny i kwiaty, które często kojarzą nam się właśnie z tym, co dziko rośnie. Gdzieś na łące niezadbanej, gdzieś między zbożami, gdzieś na nieużytkach takich, gdzie ta natura sama sobie radzi. No i ja to do ogrodu mam, przepraszam bardzo, przecież to jest tam, na tej wolnej przestrzeni, a nie na moim zadbanym 100-metrowym, 200 czy 1000 metrach ogródku.
2: No, ja zawsze też powtarzam, że trochę musimy podejść do tej kwestii estetyki inaczej już, bo po pierwsze właśnie czy nie nucą nam się te trawniki i naprawdę dla mnie nigdy to nie była zajawa, żeby patrzeć na zielony dywan.
1: Wiesz, my jesteśmy trochę zakręceni, jeśli chodzi o zieleń, może dla nas to jest super patrzeć na coś innego, a ktoś woli tylko trawnik.
2: Tak, ale znowu, można połączyć te funkcje, można wyciąć nawet w tym trawniku jakiś kawałek i założyć na nim łąkę. Więc to też jest tak, że nie chodzi o to, że wszyscy mamy teraz zerwać trawniki i mieć łąki, ale żeby znowu po prostu wrócić do tych proporcji, zmniejszyć tą proporcję trawnika do reszty ogrodu. Jeżeli komuś też się nie do końca podoba łąka, to jest jeszcze tyle innych rodzajów prowadzenia ogrodu. Można założyć rabatę. I rabaty tutaj mamy... najróżniejsze style są właśnie preriowe, suche, mokre, ogrody deszczowe, więc tych form nasadzeń w ogrodzie jest naprawdę mnóstwo i bardzo polecam się tym zainteresować, bo możemy sobie stworzyć taki mały raj pod nosem.
1: No i to można też robić stopniowo, to znaczy nie tak, trzeba teraz wszystkiego zmieniać, jeżeli ogród już jest, ale właśnie stopniowo wprowadzać inne elementy, te bardziej rodzime, a czy należy coś zastąpić, bo na przykład wspomnieliśmy o tujach, no już jak mamy, no to mamy, ale już nie sadzimy nowych, ale na przykład rododendrony, czy różne rośliny, które kiedyś były modne, przyjechały z zagranicy.

0: granicy, elegancko, dumnie sadziliśmy, żeby się pochwalić przed znajomymi. Tak. A teraz cóż, zastąpić to czymś, czy jak już jest, to niech będzie, ale nie, właśnie wprowadzamy jest, to... pomału coś innego.
1: Znaczy, jeżeli jest, to jak najbardziej niech będzie, ale...
0: Dopóki nie wypadnie, czyli nie zachoruje, tak, albo nie da sobie rady w tym zmieniającym klimacie.
1: Tak, ale warto po prostu dosadzić coś, co jeżeli właśnie widzimy, że no, na przykład właśnie tak jest z rododendronami, że one kwitną niecałe 2 tygodnie w roku, a potem są tylko liście. Więc warto po prostu, ja patrzę tak, żeby w ogrodzie kwitło coś cały rok. Więc po prostu, jeżeli widzimy, że rododendron nam przekwita, a na przykład widzimy, nie wiem, że w tym czasie zaczynają kwitnąć irysy, to warto posadzić po nich, na przykład posadzić irysy albo jakieś inne rośliny, a pójść właśnie w byliny, czyli takie rośliny zielne wieloletnie, które się odradzają co roku i kwitną no, o wiele dłużej niż 2 tygodnie. Są też takie rośliny, na przykład, nie wiem, mikołajki płaskolistne, jedne z moich ulubionych roślin, to one zaczynają kwitnąć teraz i kwitną prawie że do mrozu. Więc po prostu... Bo głównie też chodzi o to, że jasne, ogród jest dla nas, ale moim głównym celem jest to, żeby ogród wspierał bioróżnorodność lokalną i żeby właśnie te kwiaty, rośliny, wszelka zieleń też wspierała po prostu mieszkańców naszych ogrodów innych niż my.
0: No pewnie jak przylecą zapylacze, to dodatkowa atrakcja do podziwiania, nie tylko kwitnące kwiaty, ale też latające owady, kuchenne, nie, ogrodowe rewolucje dzisiaj u nas w czwórce.

0: Kalatura poradzi sobie bez nas, ale my dzisiaj trochę jej pomagamy, a razem ze mną Sebastian Kulis, roślinne porady, ogrody, które szczęściarze mają albo sobie zamierzają kupić coś z ogródkiem, czy właśnie taki mały ogródek przed blokiem, bo takie miejsca też są. Ja mieszkam na Ursynowie, tam jest dosyć zielono i tam jest taka część Ursynowa, gdzie są bloki z wielkiej płyty i wiele osób ma taki ogródek tuż, taki swój kawałek, 5x5 czy 7x7. Zazwyczaj już to są ludzie nieco starsi i oni bardzo o te ogródki dbają, są wypielęgnowane i chyba w takim jeszcze starym klimacie trochę. To znaczy właśnie tam nie ma rododendronów, tylko tam jest bardziej naturalna przestrzeń. Czy taki mały ogród, który właśnie jest takim naturalnym ogrodem, też wspiera to, co się dzieje, tą bioróżnorodność i to jest ten trend, w który powinniśmy iść?
1: Ja jestem pewien, że taki mały ogród o wiele bardziej wspiera właśnie bioróżnorodność niż ogromny ogród, w którym jest tylko trawnik. Więc dla mnie to one są często właśnie inspiracją tego, jak to powinno wyglądać. Ale ostatnio właśnie miałem podobną też rozmowę, że my trochę nie lubimy tego, bo mówimy na to, że to jest babciny ogród.
0: Tak.
1: I jeżeli jest babciny, to jest obciachowy, staroświecki, to jest zarośnięty.
0: To jest bida.
1: To jest bida, to jest takie niefajne, nie cool, a przecież trawnik z tują jest cool i z takim tym małym, samokoszącym robotem jeszcze. To jest super. Więc ja jestem mega fanem takich babcinych ogródków, ogródków działkowych właśnie, na których właśnie cały czas coś kwitnie. I też dla mnie jest niepojęte na przykład, że jeżeli mamy ogród, no to przecież to jest też miejsce, gdzie możemy uprawiać swoje jedzenie. Więc właśnie szczególnie w takich babcinnych ogrodach zawsze są czy porzeczki, agres, jakaś wisienka rośnie i tak dalej. A w tych tak zwanych nowoczesnych ogrodach trudno znaleźć jakieś owoce czy warzywa. I dla mnie jest to po prostu martwa, niewykorzystana przestrzeń, więc jak macie taką babcię czy dziadka z takim ogródkiem, to powiedzcie, że są super cool.
0: Ja mam maminy ogródek, wczoraj się agrestu najadłam, który jeszcze właśnie idealnie dojrzał i no to, co wspomniałeś, że możemy sobie coś własnego wyhodować. Czy to jest trudne, żeby na przykład posadzić i wyhodować pomidory? Też mam, czekam na cokolwiek. W zeszłym roku były dwa małe pomidorki, oczywiście to były dwie sadzonki, więc umówmy się, to tylko tak hobbystycznie, ale czy wyhodowanie pomidorów na przykład, czy ogórków, to jest łatwa sprawa? No, tak, żeby chociaż coś zjeść, a nie tylko obserwować.
1: Ja też tak zawsze powtarzam, że to nie jest fizyka kwantowa i 100 lat temu to naprawdę 98% społeczeństwa musiała coś uprawiać i wszyscy mamy to w rękach. I w duszy, więc naprawdę...
0: I we krwi, i w genach.
1: I w genach i w ogóle jesteśmy też jednak częścią natury i tak naprawdę przez całą historię to robiliśmy, więc tak naprawdę to jest jakieś kwestia ostatnich 100 lat, że ludzie mniej uprawiają niż więcej, więc ja zachęcam każdego do uprawiania czegokolwiek, ale
0: można proszę zacząć się... od rukoli, bo ona jest jak chwast.
1: Tak, tak, ale proszę się nie zniechęcać, jak coś nie wyjdzie, bo zawsze na początku coś nie wychodzi, ale potem jak wyjdzie, to jest najlepsza satysfakcja możliwa. Jeżeli może każda osoba, która kiedyś uprawiała pomidora i zjadła swojego pomidora, to wie, że to jest najlepszy pomidor na świecie.
0: Nawet jeżeli będzie tylko jeden.
1: Dokładnie, jak będzie jeden i będzie wielkości po prostu złotówki, to i tak to jest najlepszy pomidor na świecie.
0: Bo koktajlowe zasadził, dlatego taki mały.
1: Tak, tak, dlatego.
0: Ale to rzeczywiście jest też taka moda, żeby na balkonie mieć albo truskaweczki własne, albo właśnie jednego takiego sadzonkę pomidora koktajlowego.
1: Tak. No papryka też jest bardzo łatwa w uprawie. Wszystkie takie sałaty, zioła, więc naprawdę zachęcam.
0: I własne najlepiej smakuje. Niepryskane, dokładnie, bez chemii. Może nie urodziwe, ale smaczne.
2: Ain't nothing like the old school.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Mój balkon zaprojektowałam sobie sama, ale gdybym miała ogród, to na pewno Sebastian Kulis wpadłby i zaprojektował ten mój ogród, bo no, pewnie wspierałby bardziej bioróżnorodność. Tak jak rozmawialiśmy, trochę ten trend babciny wraca, jesteśmy z niego dumni. To nie jest bida, to nie jest obciach, to nie jest wiocha, to jest po prostu natura.
2: Dokładnie.
1: A czy ciebie jeszcze czymś matka natura zaskakuje? Bo przyroda jest nieprzewidywalna.
2: Zaskakuje mnie zawsze, codziennie, że tak powiem, i co roku. I dlatego to kocham, to co robię. I właśnie zawsze na wiosnę, kiedy po tej zimie, która trwa 28 miesięcy, zaczynam właśnie, wracam do ogrodu, zaczynam przycinać i tak dalej. Właśnie jeszcze ten marzec i kwiecień. I tak mi się wydaje, że już jest wiosna, że, ale już powinno być zielono i nadal się nic nie dzieje. I w pewnym momencie to wszystko rośnie. I ostatnio tak wchodzę właśnie do swojego ogrodu i wszystko już tak urosło, że jest po prostu wyższe ode mnie i mam tak... O, urosło. Mimo, że to dzieje się co roku, mam, zawsze jestem zaskoczony i jest to dla mnie po prostu, jakbym widział to pierwszy raz w życiu.
1: No to ja mam podobnie jak jakiś listek na przykład
2: tak.
1: W mojej roślinie domowej się pojawi. O, listek.
2: Dokładnie.
1: No więc dziwne zjawisko.
2: Kilka milionów takich listków i na każdym poziomie właśnie to mnie tak cieszy i jest takie, że wow, znowu się udało.
1: Znowu się

0: Udało, coś się pojawiło, ale pewnie błędy też ci się zdarzają i wtopy, tak. I uśmiercanie jakichś roślin.
1: No jasne, oczywiście, ale no, to też chodzi, żeby się uczyć na błędach, żeby... I na szczęście są tylko rośliny, więc jak umrze roślina, to nie jest nic takiego złego. Ale to też jest część nauki, część doświadczenia, część obcowania z tym, a no, śmierć w naturze jest... tak samo ważna.
0: Naturalną koleją rzeczy. Prowadzisz profil Roślinne Porady. O co cię ludzie pytają najczęściej? Albo z czym się najczęściej borykają i rozwiązujesz te ich problemy?
1: Znaczy już teraz mniej, ale kiedyś mnie pytano prawie codziennie o monsterę i przez to zacząłem nienawidzić te rośliny, bo każdy prawie mnie pytał coś związanego z monsterą. Tak, że na przykład czemu nie ma dziur, dlatego że nie ma, bo nie ma światła wystarczająco dużo, to od razu mówię. I to chyba jest takie najczęstsze pytanie, które było.
0: Ale monstera nie jest w ogrodzie, a coś dotyczącego ogrodu i tego, co tam się dzieje i jakie tam są problemy? Gryzonie, owady, robaki, czy jakieś właśnie szkodniki, czy też właśnie łączenie bardziej roślin, co z czym i dlaczego tych nie wybierać, a te raczej na te stawiać.
1: Tak, to chyba właśnie będą pomidory, o których sobie tutaj też trochę rozmawialiśmy. To pomidory są chyba takimi roślinami, które właśnie czemu chorują, czemu na przykład jest mało owoców albo nie rosną i tak dalej, więc to zazwyczaj są pomidory. I od razu też powiem, że jeżeli macie pomidory na dworze i chorują, to niestety będą chorować, bo znowu wracamy do klimatu i wracamy do tego, że po prostu te skrajne temperatury, że na przykład w ciągu dnia jest 28 stopni, a potem temperatura spada na przykład do 13 w nocy i jeszcze spadnie do tego deszcz, no to też byście zachorowali, gdybyście tak stali na, i tak w wietrze, w deszczu, a potem jak gdyby byłoby 30 stopni i niestety, jeżeli chcecie mieć dobre pomidory, że nie chorują, to muszą być albo w szklarni, albo na przykład właśnie na balkonie, gdzie po prostu nie pada na nie deszcz i nie będzie tak zimno.
0: No i taka porada od Sebastiana. A jeśli chodzi o trawnik, to mówiliśmy trawnikowi, mówimy nie, teraz możemy oglądać, jeżeli lubicie trawę, dużo trawy, na murawie podczas mundialu i niech nam ta trawa wystarczy, a w ogrodzie łąka i dużo kwiatów i dużo bioróżnorodności, dużo dokładnie. Wszystkiego, a nie taka nudna, zielona trawa. Sebastian Kulis, Roślinne Porady, był dzisiaj z nami. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo też dziękuję.

0: 7 minut do godziny 10, a to znak, że ja mogę już iść do ogrodu, bo przyszła Weronika Puszkar, która z wami zostanie przez najbliższe 3 godziny.
1: Tak, ale chyba cię nie zazdroszczę, bo pogoda taka średnia na siedzenie w ogrodzie.
0: Aj, tam nie ma złej pogody, może być złe ubranie, mam parasol i mogę popatrzeć, jak to wszystko kapie, podlewa ten ogród, jak te rośliny piją tę wodę, bo przed nami upały i znowu będziemy narzekać i znowu nam będzie za gorąco i znowu będzie susza, więc no tak to jest w tej naszej pogodzie, że bywa różnie. A co będzie w twojej audycji?
1: No my dzisiaj mimo tej pogody też spędzimy trochę czasu na zewnątrz, bo między innymi połączymy się z Piotrkiem Galusem, który jest w Świnoujściu na zawodach ratowników.
0: Udało mu się zdjąć czapkę i kurtkę, czy nie?
1: Wiesz co, no o tym się dopiero przekonamy. Ja w ogóle mam takie średnie wspomnienia z wakacji nad morzem, bo tam wiecznie padało. No zobaczymy, jak jest u niego i czy ta pogoda jakoś może jednak pomaga tym ratownikom, bo może łatwiej się biega, kiedy pada, ale nie świeci aż tak mocno słońce.
0: No w upale na pewno trudno się biega, więc zaczniecie od Piotrka, a potem więcej atrakcji. Zostańcie razem z nami i z czwórką. Marta Hoppe, dzięki za dziś. Cześć, pa, pa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Z zachodu napływa do nas ciepłe powietrze, dlatego najcieplej będzie dzisiaj właśnie na północnym zachodzie, tam do 27 stopni. W pozostałych częściach Polski temperatury od 19 do 25 stopni. Najchłodniej, bo tylko 18, będzie na Podkarpaciu. Jeżeli jesteście na Mazurach, Warmii czy w centralnej Polsce, ale też właściwie na całym południu, to warto zabrać kurtkę przeciwdeszczową albo parasol, bo tam pada deszcz. U nas chłodno, no i deszczowo, a na świecie znowu upał. Upały sięgające 40 stopni, a lokalnie też gwałtowne burze z ulewami. Tak wygląda to we Włoszech.
2: Włoski resort zdrowia zalecił, by mieszkańcy nie wychodzili z domów i ograniczyli aktywność fizyczną. Wydano ostrzeżenia przed upałami. Czerwony najwyższy dla Florencji i Perugii, pomarańczowy dla Rzymu, Frosinone, Rieti i Campobasso, a żółty dla kilkunastu innych miast, w tym Mediolanu, Bolonii, Bari, Palermo i Turynu. Włoska obrona cywilna ogłosiła z kolei żółty alert meteorologiczny dla 7 regionów, w których mogą wystąpić gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem. Ostrzeżenia obowiązują w Abruzji, Emilii Romani, Friuli, Wenecji Julijskiej, Lombardii, Marche, Piemoncie oraz Wenecji Euganejskiej. Najbardziej zagrożone są tereny górskie i podgórskie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Pamiętajcie o tym, żeby unikać zwiedzania w tych najgorszych godzinach w ciągu dnia i oczywiście pijcie dużo wody, niezależnie od tego, czy czujecie pragnienie, czy nie.
1: Autopromocja.
0: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy.

0: Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki. W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend. Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

8 minut po godzinie 10 rozpoczynamy niedzielną przerwę weekendową. Jak zawsze będę miała dla Was walizkę, dlatego słuchajcie nas uważnie, bo już niebawem wrzucę do niej pierwszy przedmiot. No i pod koniec naszego spotkania ktoś z Was będzie miał szansę taką walizkę zgarnąć. Dzisiaj w programie jeszcze nauka nurkowania z podpowiedziami, gdzie w ogóle nurkować. I co ciekawe, Bałtyk jest świetnym miejscem do nurkowania dla tych, którzy chcieliby zobaczyć zatopione tam statki. No to oczywiście już dla bardziej doświadczonych nurków, ale taka ciekawostka, że między innymi przez zasolenie właśnie Morze Bałtyckie bardzo dobrze konserwuje wraki. Szczegóły niebawem, zostańcie z nami, jesteśmy razem jak zawsze do godziny 13:00.

0: Warto rano wstawać w niedzielę, dlatego że u nas już po godzinie 10 rozpoczynają się konkursy.
1: Konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: Już pewnie bardzo dobrze znacie zasady, ale być może wśród Was jest ktoś nowy, dlatego wyjaśnię. Co godzinę wkładam do walizki czwórkowej jeden przedmiot. Musicie je wszystkie zapamiętać i pod koniec programu, kiedy

0: dam sygnał, zadzwonić do nas i te wszystkie trzy przedmioty wymienić. Osoba, która zrobi to najszybciej, wygrywa naszą żółtą albo czarną walizkę. I tak sobie myślę, że to jest idealny moment, żeby rozpocząć pakowanie.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Pierwszy przedmiot w naszej walizce to etui na karty, takie karty do bankomatu. Pomyślałam sobie, że już często w ogóle nie nosimy zwykłego portfela, bo nie mamy gotówki, więc takie etui na karty raczej, bo tych kart mamy trochę, będzie idealne. Etui na karty do bankomatu to jest pierwszy przedmiot.

0: A razem ze mną dzisiaj gość Michał Maj, autor kanału życiejestpiękne.eu. Cześć Michale.
1: Cześć, cześć. Cześć.
0: I dopiero kiedy wczytujemy się w twoje bio, dowiadujemy się, że nurkujesz. Życie jest piękne pod wodą, czy jest piękniejsze pod wodą?
1: Jest piękne i na powierzchni, i pod wodą. I w zasadzie na początku odkrywałem ten świat podróżując, a nurkowanie pojawiło się w wyniku tych podróży, bo w pewnym momencie uznałem, że takie zwykłe podróże z plecakiem są ciekawe, ale szukałem czegoś takiego interesującego, co pozwoli być też dla mnie pewnym wyzwaniem. No i w taki sposób wróciłem do nurkowania, no i muszę powiedzieć, że ten świat podwodny jest po prostu fascynujący.
0: No właśnie, dzisiaj cię będę głównie pytała jednak o ten świat podwodny. Dlaczego on jest piękny?
1: No myślę, że przede wszystkim dlatego, że woda zajmuje ponad 70% powierzchni Ziemi, więc zdecydowana większość. No i tak naprawdę my ten świat podwodny mamy mało odkryty. Przez długi czas nawet na Księżycu było więcej osób niż na przykład w najgłębszym miejscu na Ziemi. To się zmieniło dopiero po 2019 roku, ale daje to tak do wyobrażenia, ile tam jest jeszcze rzeczy do odkrycia. Mhm. No i ten świat podwodny jest zupełnie inny, bo ja uważam, że natura nigdzie nie stworzyła tak nietypowych stworzeń morskich, czy w ogóle takiego środowiska jak właśnie pod wodą. I możliwość eksplorowania tego, poznawania jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa.
0: I ja sobie pomyślałam, jak powiedziałeś, że był taki czas, że więcej osób było na Księżycu niż w tych głębinach, że może to też jest tak bardzo ekscytujące, dlatego że no, ludzie tego obszaru nie odkryli, no a jednak jest to obszar dużo bardziej dostępny niż Księżyc.
1: Zdecydowanie tak, bo to właśnie daje takie wyobrażenie, jak dużo tam jest jeszcze do zobaczenia. No i też pamiętajmy o tym, że to jest takie zupełnie inne środowisko, gdzie my unosimy się w tej toni i to też jest bardzo ciekawe przeżycie. I to, co tam spotkamy pod wodą, też działa trochę inaczej niż na powierzchni, bo jeżeli spotkamy, na przykład pójdziemy do lasu i spotkamy jakieś dziko żyjące zwierzęta, no to one są płochliwe, możemy je oglądać gdzieś z daleka. A jeżeli zanurzymy się w ten świat podwodny, no to się okazuje, że te stworzenia morskie, które możemy tam spotkać, one są w jakiś sposób nami zaciekawione, a na pewno nie są aż tak płochliwe, więc możemy zobaczyć tą naturę z bardzo bliska i tego doświadczyć.
0: To jakie spotkania ze zwierzętami morskimi masz już na swoim koncie?
1: Takim najciekawszym przeżyciem do tej pory było spotkanie rekina kosogona. To są rekiny, które nie są groźne dla ludzi. Można je spotkać w kilku miejscach na świecie, ale jest takie jedno, gdzie jest największa szansa, to są Filipiny i taka wyspa Malapaska. No i muszę powiedzieć, że to było wybitne przeżycie, bo tych rekinów było dużo. Kosogony mają takie duże, gigantyczne ogony, które służą do łapania, ogłuszania ryb. Tak naprawdę ten ogon działa jak taki podwodny bicz. No i zobaczyć takie stworzenia z bardzo bliska, w ich naturalnym środowisku, daje do myślenia, no i też bardzo pobudza apetyt na więcej.
0: Wiesz co, według mnie już samo hasło rekin jest przerażające, niezależnie od tego, co wiemy o tym konkretnym rekinie, ale to nie przestraszyłeś się?
1: Nie, raczej nie i myślę też, że z tymi rekinami jest tak, że one mają trochę taki mało pozytywny PR przez filmy i różnego rodzaju sytuacje, które mają miejsce, ale tak naprawdę w większości przypadków rekiny nie są groźne dla osób. Tutaj więcej problemów mają pewnie surferzy, bo jeżeli dochodzi do jakichś ataków, no to najczęściej słyszymy o tym w kontekście surfingu, w kontekście nurkowania. To jest mniej popularne, no ale oczywiście trzeba przestrzegać różnego rodzaju zasad i no też trzeba szanować tak naprawdę to środowisko wodne, no bo jesteśmy tylko gośćmi, więc myślę, że to już nawet nie dotyczy tylko samych rekinów, ale ogólnie tych stworzeń morskich, żeby zachowywać pewny dystans, nie wchodzić w takie ich terytorium i po prostu być takim rozsądnym i ostrożnym.
0: Michał Maj, autor kanału Życie jest piękne, dzisiaj jest naszym gościem.

0: Dzisiaj w czwórce naszym gościem jest Michał Maj, autor kanału Życie jest piękne.eu. Michał powiedział, że właściwie te głębiny, czyli to, co możemy zobaczyć nurkując, jest dużo mniej odkryte niż Księżyc, a jednocześnie mamy do tego dużo większy dostęp. Oczywiście wcześniej trzeba się nauczyć nurkować, ale Michale, gdzie w ogóle są takie najpiękniejsze miejsca do nurkowania?
1: Ja mam jeszcze dużo rzeczy do odkrycia, natomiast właśnie z takich ciekawych miejsc, które miałem okazję zwiedzić, to wspomniana już wcześniej ta Malapaska na Filipinach, która była też dla mnie taka fascynująca z tego powodu, że to jest mała wysepka i świat tam kręci się właśnie wokół tego nurkowania, więc to nie były tylko nurkowania, ale też w pewien sposób zatopienie się w taką społeczność nurkową. Z bardzo ciekawych przeżyć miałem też nurkowanie na wyspie Nusa Penida obok Bali i tam nurkowałem z takimi potężnymi, majestatycznymi mantami. No i to też jest takie stworzenie, które jeżeli widzimy pod wodą, to działa na wyobraźnię, ale tak naprawdę nurkowania to nie tylko rafy koralowe, bo jest jeszcze dużo innych

0: możliwości. Kilka tygodni temu miałem okazję nurkować w Turcji, w takim parku Gallipoli Underwater Park. To jest miejsce, w którym kiedyś odbyła się podczas I wojny światowej jedna z największych bitew i na dnie spoczęło dużo wraków. No i tak naprawdę od kilku lat blisko 30 wraków dostępnych jest dla nurków. One są na różnym poziomie trudności i głębokości. Bardzo dobra przejrzystość wody. No i to też było takie moje odkrycie, że nurkowanie to nie tylko te stworzenia morskie, ale chociażby te wraki, które widzimy potężne na dnie, to też jest bardzo ciekawe przeżycie.
1: A tobie się zdarzyło taki wrak zobaczyć?
0: Tak, właśnie na tym Gallipoli, w tym Gallipoli Underwater Park. No i też mam poczucie, że wraki mnie bardzo ciekawią.
1: To jak to wygląda? Bo ja tutaj nawet rozmawiałam w ramach takiego podcastu naukowego, o co chodzi z tą nauką, i rozmawiałyśmy właśnie z moją ekspertką o tym, jak wiele tych wraków jest zatopionych również w Bałtyku, więc nie musimy też wyjeżdżać na drugi koniec świata, ale jestem bardzo ciekawa z twojej perspektywy, jak taki zanurzony wrak statku wygląda.
0: Dla mnie to jest taka ciekawość i tajemnica tego, co tam się wydarzyło. No i już w momencie, gdy się zanurzamy i na przykład gdzieś już tam w oddali widzimy wielką kopułę, a później dopływamy do tego wraku i możemy płynąć na przykład wzdłuż burty, zauważać jakieś drobne szczegóły. W pewnym momencie zauważam jakąś wielką kotwicę czy napis na tej burcie. Więc dla mnie nurkowanie na tych wrakach jest taką eksploracją. Mimo że to są oczywiście miejsca już znane nurkom i regularnie tam różne osoby zanurzają się, to jednak możliwość opłynięcia, zajrzenia w jakieś tam miejsca w środku, czy zauważania właśnie jakichś detali, bardzo, bardzo mnie ciekawi. I wspomniałaś też o Bałtyku. Mhm. Ja na Bałtyku jeszcze nie miałem okazji nurkować, ale mam to w planach na ten rok. Ale właśnie Bałtyk jest takim miejscem, które jest, można powiedzieć, taką mekką wrakową, jeżeli chodzi o nurkowania właśnie na zatopionych wrakach, bo jest ich bardzo dużo. To trochę wynika z tego, że na Bałtyku dużo się działo w przeszłości, bo były różnego rodzaju wojny, ale też handel, więc tego jest bardzo dużo.
1: Też słyszałam, że tam są bardzo dobre warunki sprzyjające konserwacji.
0: Dokładnie.
1: Tych wraków.
0: Ja to właśnie chciałem powiedzieć, że też Bałtyk ze względu na swoje warunki, chociażby zasolenie, to wszystko sprawia, że te wraki są bardzo dobrze zachowane.
1: A jeżeli chodzi o miejsce, gdzie no, jest najpiękniejsza ta morska przyroda, to co byś polecił do nurkowania?
0: No to wspomniane przeze mnie Filipiny, które są super miejscówką, jeżeli chodzi o rafy koralowe. Tajlandia, która też jest takim bardzo znanym kierunkiem i tam też nurkowałem dwukrotnie i za każdym razem to były naprawdę bardzo ciekawe przeżycia. Na Filipinach jeszcze nurkowałem w jednym bardzo ciekawym miejscu, w którym tutaj na przykład nie było rekinów, ale było bardzo dużo takich małych rybek tworzących ławice. No i to działa bardzo mocno na wyobraźnię. Jeszcze z takich kwestii rafowych, no to oczywiście Egipt, który jest dosyć blisko od nas i to jest coś, co też warto doświadczyć. No i tak sobie myślę, że dla osoby, która na przykład zaczyna swoją przygodę z nurkowaniem, to te rafy koralowe są takim, myślę, że celem numer jeden, bo to tylko zwiększa apetyt na to, żeby nurkować więcej, a też nurkowanie na rafach w większości przypadków jest łatwiejsze niż jakieś nurkowania na wrakach, które wymagają na przykład już specjalnych kursów.
1: To za chwilę do tego wątku przejdziemy. Dzisiaj z nami Michał Maj, autor kanału życiejestpiękne.eu. Yeah!

0: czwórce dzisiaj Michał Maj, autor kanału życiejestpiękne.eu. Rozmawiamy sobie o nurkowaniu i ja przypominam sobie, że czytałam też taką książkę o wyspie Jeju w Korei i że tam jest taka tradycja, że kobiety w ogóle nurkują, odprawiają jakieś specjalne rytuały, tańczą wcześniej, śpiewają, no i narażają swoje życie, żeby zdobyć pożywienie, bo nurkują w takich niebezpiecznych miejscach. Michale, a co z takimi osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nurkowaniem? Od czego w ogóle, od czego zaczyna się naukę tego sportu?
1: Myślę, że są takie dwie ścieżki, które można byłoby rozważyć, żeby rozpocząć swoją przygodę. Zazwyczaj większość osób zapisuje się na taki kurs Open Water Diver, czyli to jest taki podstawowy kurs, który daje możliwość nurkowania, przeszkala daną osobę do nurkowania do około 18-20 metrów. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy rozpoczynać kursu, tylko w ogóle chcemy sprawdzić, czy jest to coś dla nas, to można spróbować z takiego nurkowego intro, gdzie mamy możliwość doświadczenia tego i sprawdzenia w ogóle, czy to jest dla nas. Ja mimo wszystko uważam, że warto zapisać się na ten kurs, bo to nie jest tylko kwestia już spróbowania tego nurkowania, ale też stajemy się samodzielni pod wodą i jest to zupełnie inne doświadczenie. No i teraz mamy tak naprawdę dwa warianty. Większość osób robi kurs podczas jakichś wyjazdów wakacyjnych, właśnie chociażby na tych rafach koralowych, gdzie też tych szkół nurkowych jest dużo. No i ma to taki swój też klimat, że jesteśmy na wakacjach i odkrywamy ten świat podwodny. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że często nie wiemy, jak te szkoły nurkowe działają, no i przez to, że one mają też bardzo dużo chętnych, to te kursy często są robione w pośpiechu. I tutaj bardziej chodzi o to, żeby powiedzmy w te 3 dni zrobić ten kurs, co też nie zawsze przekłada się na zdobyte umiejętności i takie poczucie pewności siebie pod wodą. No i wariant drugi, który ja bardziej rekomenduję, to jest zrobienie kursu w Polsce, znalezienie instruktora lub takiego centrum nurkowego w swoim mieście. No i w takim przypadku możemy spokojnie się uczyć bez presji uciekającego czasu, bo zawsze można się umówić na jakieś dodatkowe wyjazdy. A nurkowanie właśnie jest taką dziedziną, która wymaga trochę cierpliwości, więc myślę, że ten pośpiech nie jest wskazany.
0: No i pewnie szczególnie na początku nurkuje się z kimś. Czy nurkowie mają jakiś swój podwodny język?
1: Oczywiście, że tak. Można pod wodą bardzo dużo powiedzieć i można się komunikować. Są specjalne znaki, którymi porozumiewamy się. Są to oczywiście takie podstawowe znaki, które pomagają nam zaplanować to nurkowanie, no i realizować ten plan później pod wodą, czyli takie znaki jak na przykład kciuk w górę, który okazuje się, że nie oznacza OK, tylko oznacza wynurzamy się do góry. Mhm. I takich znaków jest bardzo dużo, no i tak naprawdę w trakcie kursu właśnie tych znaków też się uczymy. Ich jest dużo, ale uczymy się stopniowo i bardzo dobrze to działa pod wodą.
0: A jeszcze jakiś inny przychodzi ci do głowy, który można łatwo opowiedzieć w radiu?
1: To oczywiście taki standardowy znak OK, czyli wszystko w porządku, czyli to jest taki złapanie kciuka i palca wskazującego i zrobienie takiej okejki okrągłej z palców. No i to może służyć zarówno jako pytanie, jak i odpowiedź, czyli na przykład pokazujemy to do partnera, no i to jest wtedy pytanie do niego, czy jest wszystko OK, czyli na przykład instruktor nas może zapytać w taki sposób, czy dobrze się czujemy pod wodą, no i my pokazujemy też okejkę, czyli też, że jest wszystko w porządku. Jeżeli coś jest nie w porządku, możemy poruszać ręką na boki, co sugeruje, że coś jest nie tak i na przykład możemy pokazać, wskazać na nasze uszy, że mamy jakieś problemy z uszami, czy na przykład na maskę, wskazując, że mamy jakiś problem z maską, więc można to pytanie, tą odpowiedź później pogłębiać.
0: Warto zapamiętać, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy swoją podróż z nurkowaniem, swoją przygodę z nurkowaniem. Michał Maj, autor kanału życiejestpiękne.eu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, Michał, za spotkanie.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarze już godzina 11.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 18-20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. W górach dzisiaj tylko od 15 do 19 stopni Celsjusza. Spore zachmurzenie właściwie w całym kraju. Deszcz będzie padał w dużej części Polski, ale głównie na Mazurach, Warmii, w centrum i na południu.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadną do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem Czwórki. Zapraszam Was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
2: 6 minut po godzinie 11, druga godzina audycji Przerwa weekendowa. Trochę zwalniamy latem, szczególnie w weekendy, dlatego w tej audycji też porozmawiamy o miejscu, w którym żyje się no właśnie trochę wolniej. Wybierzemy się między innymi do Normandii. To jest taki malowniczy region w północno-zachodniej Francji nad kanałem La Manche. Ostatnio bardzo dużo czytałam o tym, że Paryżanie szukają sobie spokojniejszych miejsc do życia we Francji i część z nich przenosi się właśnie w okolice Normandii. Spektakularne klify, świeży camembert z bagietką i życie w zgodzie z morzem. Między innymi to charakteryzuje ten region. O tym już niebawem w czwórce opowie Agnieszka Łopatowska, autorka książki Normandia. Życie między przypływem a odpływem. Ale również pojawimy się w Świnoujściu, bo tam jest Piotrek Galus, który opowie, co dzieje się na zawodach ratowników morskich. Także zapraszam do godziny 13:00.

0: Dzisiaj rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania od wyjazdu do Świnoujścia. Właśnie tam odbywają się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim, a na miejscu jest oczywiście Piotrek Galus. Halo, halo.
1: Cześć czwórko, cześć Weroniko. Wiecie co, właśnie zdałem sobie przed chwilą sprawę z tego, że od kilkunastu minut siedzę w naszym czwórkowym namiocie, który rozstawiony jest na plaży przy wejściu numer 15 w Świnoujściu w klapkach. Spojrzałem na gościa, który za chwilę będzie ze mną rozmawiał. No przecież jestem na plaży i siedzę w klapkach, no jak to możliwe? Także zdjąłem, jest już kontakt i uziemienie z piaskiem. Tak jak powiedziałem, wejście numer 15, przed nami drugi dzień Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, ale zanim wystartujemy, szybkie podsumowanie tego, co wydarzyło się tutaj wczoraj. Tak jak wspominałem, 97 zawodników, 10 klubów z całej Polski i jeden klub z Berlina. Pierwszego dnia liczyła się przede wszystkim drużyna. Ratownicy rywalizowali w akcji z pasem ratowniczym, akcji z deską, sztafecie Garmin i sprincie po plaży. Najmocniej swoją obecność zaznaczył CKS Szczecin 1, który wygrał klasyfikację drużynową zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale gospodarze ze Świnoujścia mieli również swój moment. Beach Patrol Team Świnoujście 2 wygrał męską sztafetę sprint po plaży. Czyli wczoraj tak naprawdę liczyła się drużyna i to, jak działa zespół. Dziś zmieniamy zasady gry. Przed nami rywalizacja indywidualna, 300 metrów pływania w Bałtyku. To już za nami. Za chwilę podsumowanie tej konkurencji. Będzie wyścig na deskach ratowniczych, bieg, pływanie, wiek. I na koniec jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji tych mistrzostw, czyli flagi plażowe, gdzie zawodnicy będą leżeć na brzuchu tyłem do kierunku biegu. Flagi będą 20 metrów od zawodników. Na sygnał obrót, sprint i walka o flagę. I tutaj, słuchajcie, jest tylko jeden problem. Flag jest mniej niż zawodników. Nie złapiesz, odpadasz. A już teraz ze mną organizator Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, Krzysztof Piotrowicz. Dzień dobry, Krzyśku.
2: Cześć, witam.
1: Jak leci, jak idzie? Ja widzę wielki spokój. Od tego zacznijmy.
2: Wspaniale. Pogoda nam dopisuje. Dzisiaj nawet troszeczkę morze faluje, więc te warunki są takie już zbliżone do takich może niewymarzonych.

0: jeszcze, ale już takich, gdzie ratownicy, faktycznie zawodnicy, sportowcy lubią rywalizować, więc jest naprawdę fajnie.
1: Tak, rzeczywiście te fale, które są dzisiaj, i tak nie będą przypominały tych z roku ubiegłego, które były naprawdę wysokie i pamiętam, zastanawiałeś się, czy organizować dalej mistrzostwa, ale jednak wszystko się udało. Słuchaj, wczoraj liczyła się drużyna. Co zmienia się dzisiaj w głowie zawodnika, który zostaje dzisiaj sam i walczy o swój wynik?
0: Dokładnie tak. Dzisiaj mamy 4 konkurencje indywidualne, więc już nie tylko ten wynik drużynowy, ale każdy zawodnik walczy o swój wynik. Zgłosiło nam się trochę jeszcze więcej dodatkowych zawodników. Mamy prawie 120 uczestników w dniu dzisiejszym. I tak.
1: Sami indywidualiści.
0: Sami indywidualiści, dokładnie. Z całej Polski, co jest bardzo fajne, że też bardzo dobre wyniki mają zawodnicy z Wrocławia, Rudy Śląskiej, z Poznania, więc nie tylko ci, którzy na co dzień mają dostęp do morza.
1: Mamy około 300 metrów pływania. Przed chwilą obserwowaliśmy tę konkurencję. Dla dobrego pływaka w sumie to brzmi niewinnie. Ty również na co dzień wiele godzin spędzasz na basenie w Warszawie. Dlaczego w otwartym, na otwartym zbiorniku, jakim jest Bałtyk, to jednak jest zupełnie inna historia i trochę nieprzewidywalna?
0: Dokładnie tak. Wielu pływaków, którzy na co dzień pływają właśnie w basenie, w takich zbiornikach zamkniętych, a nie mają styczności z morzem, nie potrafią tego, co potrafią właśnie robić dobrzy ratownicy sportowi i w ogóle ratownicy, czyli tak zwane czytanie wody, czytanie morza, czyli trzeba dokładnie wiedzieć, w którym miejscu wejść do wody, jak pokonywać fale, jak płynąć równolegle do fali, jak wychodzić z wody. To są rzeczy, których się nie nauczy na basenie, więc tak naprawdę pływanie to jest baza, ale umiejętności ratowników przewyższają umiejętności pływaków.
1: To wtedy zawodnicy już wiedzą, jak czytać te fale, a jak my powinniśmy dziś czytać zawodników, na kogo powinniśmy zwrócić uwagę, kto nam się tutaj wybija?
0: No zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, wczoraj najmocniejszy okazał się tylko Szczecin, natomiast mamy kilku naprawdę bardzo fajnych zawodników, mistrzów Europy, mistrzów świata w ratownictwie wodnym, w tym Wojtek Kotowski, Filip Orłowski, Bartek Zimny, więc zawodnicy nie tylko z nadmorza, ale naprawdę utytułowani na arenie światowej zawodnicy, którzy będą robili super wyniki, szczególnie na właśnie konkurencji z deską, ale też świetnych mamy biegaczy po piachu.
1: Jeżeli wszystko się uda, akurat nie będzie w wodzie, to po 12.10 w czwórce spotkanie właśnie z Wojtkiem Kotowskim. Tak jak mówiliśmy, z Krzyśkiem Piotrkowskim. Dziś już nie drużyna, dziś indywidualna walka o tytuły Mistrzów Polski. Słyszymy się za godzinę. Krzysztof Piotrowski, organizator Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, był naszym gościem. Dzięki.
0: Bardzo dziękuję.
1: Oddaję głos Werka.
2: W Świnoujściu jest Piotrek Galos. Piotrze, to ja co? Życzę chyba dobrej pogody.
1: Jest doskonała.
2: Jest doskonała.
1: Oczywiście, Krzysiu,
2: no
1: jeszcze
2: super.
1: Powiedział mi przed chwilą, jestem Piotrowicz, jestem, no tak. No, no to zdarza się, jak się tak szybko mówi podczas Mistrzostw Polski.
2: A tam Wojciech się trzeba
1: Kotowski, Krzysiek Piotrowski.
2: Bardzo wam dziękuję.
1: Dokładnie.
2: Dzięki wielkie.
1: Dzięki, hej.

że na wakacjach można z przymrużeniem oka takie przepowiednie sobie poczytać. Także horoskop, gazeta z horoskopem to jest nasz drugi przedmiot. No to po 12 znowu wrócimy do naszego konkursu. Pojawi się trzecia rzecz, no i trzeba będzie dzwonić. Teraz Dominika Płonka, utwór Co poszło nie tak? No i myślę, że to akurat nie będzie przepowiednia w stosunku do właśnie naszego konkursu.

0: Utwór Runway i między innymi Lady Gaga można było usłyszeć w czwórce.
1: Przerwa weekendowa.
0: Z pewnością są wśród nas tacy, którzy jeszcze nie mają planów na wakacje i jeszcze zastanawiają się nad kierunkiem. Dzisiaj przychodzę do Was z opowieściami o spokojniejszej części Francji, o Normandii. Właśnie o ten region pytałam Agnieszkę Łopatowską, która napisała książkę Normandia – życie pomiędzy przypływem a odpływem. Ostatnio spotykałyśmy się przy okazji książki Paryż to zawsze dobry pomysł. Jak bardzo według Ciebie różni się styl życia mieszkańców tego miasta od mieszkańców Normandii?
2: Może zacznijmy od tego, czym się nie różni. Normandia to też zawsze dobry pomysł o każdej porze roku. Natomiast no, tutaj przede wszystkim mamy morze i tryb życia jest do niego dostosowany, bo to morze daje i odbiera, jak to mówią. Z przypływem i z odpływem zmienia się w zasadzie cały tryb życia. Trzeba do niego dostosować. Wstawanie, chodzenie spać, wychodzenie do pracy, wracanie z pracy, uprawianie jakichś sportów, innych przyjemności, które są z tym związane. Więc tutaj przede wszystkim na to trzeba zwracać uwagę. No i oczywiście kaprysy pogody, która potrafi się tam zmienić w sekundę.
0: A mogłabyś więcej coś powiedzieć o tym dostosowywaniu swojego życia do morza, bo też tak podkreślasz w książce, że tutaj morze to nie jest tylko atrakcja turystyczna, tylko właśnie, że trzeba brać pod uwagę morze, kiedy się pracuje, kiedy się funkcjonuje.
2: Tak, przede wszystkim pływy się zmieniają, więc trzeba też być na bieżąco z kalendarzem pływów, bo na przykład, no możesz sobie wyobrazić, że wybierasz się na wycieczkę na przykład na Mont Saint-Michel, gdzie o odpowiedniej porze możesz się wybrać suchą stopą. Natomiast przypływ może przyjść tak szybko, że odetnie ci drogę na ląd. Więc to jest najważniejsze. Dla ludzi, którzy tam mieszkają, no to też są to sezony. To są oczywiście też miejscowości, które są bardzo turystyczne. Mówimy o tych, które są nad brzegiem morza, bo oczywiście Normandia to znacznie więcej niż tylko plaże, morze i owoce morza czy ryby. To też oczywiście cała część na przykład, chociażby Słonych Łąk, więc tam też to troszkę inaczej wygląda. Natomiast no, trzeba o tym pamiętać, że morze jednak dyktuje ten czas.
0: Szczególnie o tym pamiętają ludzie, którzy nad samym morzem mieszkają?
2: Myślę, że tak, bo wiesz, no, na przykład sztormy w Normandii potrafią być naprawdę dość takie groźne. To są fale, które podmywają promenady, gdzie faktycznie no, nie jest łatwo funkcjonować przy takim żywiole.
0: Ostatnio czytałam taki artykuł o tym, że często dzisiaj młodzi Paryżanie opuszczają Paryż i przeprowadzają się w inne strony Francji. I zastanawiam się, czy może ta Normandia jest takim regionem, skoro tutaj styl życia, tempo życia jest zupełnie inne.
2: Nie wiem, czy akurat nie Paryżanie, natomiast Normandia jest takim dość atrakcyjnym kierunkiem z tego względu, że właśnie do Paryża masz choćby te 2 godziny pociągiem czy samochodem. To nie jest tak bardzo skomplikowane i dobrze bardzo skomunikowane miejsce. Podejrzewam, że jeżeli ktoś faktycznie chce tak rzucić wszystko i jechać na wieś albo wiesz, albo nad morze, no to raczej wybierze lazurowe wybrzeże. Natomiast Normandia jest też takim miejscem bardzo uroczym, więc jeżeli faktycznie szukasz czegoś takiego spokojnego, gdzie życie jakby w sezonie turystycznym bardzo wzbiera na sile, ale poza nim jest znacznie spokojniejsze, to tak. Natomiast no, jeżeli jesteś artystą, malarzem, to ja myślę, że nie ma piękniejszego miejsca, zwłaszcza jeżeli fascynujesz się nurtem impresjonistycznym, niż właśnie, żeby tam te wszystkie piękne pejzaże uwieczniać.
0: To Agnieszka Łopatowska, autorka książek o Francji. Za chwilę wracamy jeszcze do tematu.

0: 20 minut po, zostało do godziny 12. No i właśnie ja mam wrażenie, że wielu z nas dzisiaj przez cały czas patrzy na zegarek, że żyjemy w takiej przestrzeni, że właściwie ściga się trochę z tym czasem, że mamy dużo obowiązków, dużo zajęć, bardzo różnych, niezależnie czy to zawodowych, czy prywatnych. Dlatego latem zabieram was do miejsca, w którym życie podporządkowane jest, no właśnie nie temu zegarowi, ale morzu, do Normandii. I o tej Normandii rozmawiam z Agnieszką Łopatowską, autorką książek o Francji. Jeżeli tam się mieszka, to na co zwraca się uwagę, jeżeli chodzi o morze? Bo tutaj mówisz o tych przypływach i odpływach.
1: Rybacy, załóżmy, którzy wypływają w morze, muszą wiedzieć, kiedy to zrobić. Kiedy wrócić, kiedy będzie jakby sezon na odpowiednie ryby. Ludzie, którzy mieszkają przy brzegu, też lubią tak zwane piesze rybołówstwo, czyli jest to łapanie owoców morza. I można to robić na dwa sposoby. Albo je łapać, czyli jak kraby i krewetki, co jest dość, wymaga dużo refleksu i jest dość zręcznościową sytuacją. Albo też po prostu poszukują różnego rodzaju ślimaków, małż, ostry. No to już jest bardziej jakby stabilne i wymaga takiego sokolego wzroku. Na pewno te sezony właśnie, w których przyjeżdża trochę więcej turystów, wtedy restauracje się otwierają, mają trochę więcej do roboty, żeby kolokwialnie powiedzieć.
0: Tego wszystkiego, co wymieniłaś, to co łowią rybacy, możemy też spróbować na miejscu. No i oczywiście to, czego możemy spróbować w czasie jakiejś przerwy, bagietka z camembertem.
1: O, co najmniej. Kuchnia Normandii to przede wszystkim cztery składniki, to mówi się 4C. Po francusku to jest chem, czyli śmietana, camembert, czyli ser, specjalny normandzki pleśniowy. Jeden z łagodniejszych francuskich serów, który też lubi w zasadzie cały świat. I potem masz cidre, czyli cydry i calvados, czyli ich taki mocniejszy trunek z jabłek. Więc to są takie cztery składniki, na których faktycznie ta kuchnia się opiera, ale oczywiście jest ona znacznie bogatsza, bo właśnie plus ryby, plus owoce morza, plus jagnięcina, zwłaszcza z owiec, które pasą się na słonych łąkach, chociażby niedaleko Mont Saint-Michel. To też różnego rodzaju wołowina, ponieważ też jest bardzo ceniona i jakby w ogóle stada krów normandzkich są bardzo popularne też w świecie, wśród smakoszy. I do tego mamy 5 rodzajów serów, o nie tylko camembert, ale też 4 inne.
0: Są takie miejsca na ulicach, gdzie czuć ten ser, ten zapach sera?
1: To nie, one są wytwarzane w serowarniach, oczywiście do wielu z nich można wejść, można je zwiedzić, ale najfajniejsze, wiesz, po prostu jest iść na targ i znaleźć na targ.

0: taki bóg, który ci najbardziej przypadnie do gustu.
1: Bo mnie zdarzało się w Strasburgu akurat przechodzić i tam, mimo tego, że to były restauracje, to rzeczywiście zapach sera był tak intensywny, że przechodząc obok można było go poczuć.
0: No trzeba przyznać, że akurat specjalność alzacka to jest ser, który jest naprawdę ogromnie aromatyczny, ale też dla mnie Strasburg pachnie też czekoladą. Nie wiem, czy dla ciebie również.
1: No może też. Titanic, który okazuje się, my często o tym nie wiemy, że również tam w porcie, w Normandii, miał swój taki przystanek.
0: To był ostatni jego przystanek europejski w Cherbourgu. Tam też można zobaczyć muzeum poświęcone Titanicowi. 4 dni później nastąpiła ta katastrofa, ale mamy też tam bardzo ważne świadectwo jednego z młodych ludzi, który miał okazję być właśnie na pokładzie Titanica, który opowiadał, jak to wyglądało. Titanic w Europie, we Francji został przyjęty z ogromną pompą. Świadkowie mówią, że to mniej więcej tak, jakby po prostu wpływała tam flota królewska. Grano Marsyliankę, tłumy ludzi były na ulicach, bo to naprawdę było ogromne wydarzenie. A potem ogromna żałoba. Yeah, I'm ballin', I'm ballin'.

0: ballin', I'm ballin', I'm ballin', I'm ballin'. Yeah, it's time to play.
1: Utwór Balin w czwórce, a my wracamy do rozmowy o Normandii z Agnieszką Łopatowską, autorką książki Normandia. Życie między przypływem a odpływem.
2: Przerwa. Przerwa. Weekendowa.
3: Przerwa.
1: Czytając twoją książkę, też odniosłam wrażenie, że to jest taki teren, gdzie jest mnóstwo legend, gdzie jest mnóstwo duchów.
4: Ja w ogóle uważam, że legendy to jest ogromna część tożsamości danego narodu, danej nacji, danego nawet regionu. I zawsze jak zabieram się teraz za nową książkę, to zaczynam od tych legend, bo wtedy jest mi łatwo zobaczyć, jakie są ich wartości, na co zwracają uwagę. Czy jest to na przykład region, który jest rodzinny, czy się boją diabła. Chociaż wszyscy się boją diabła akurat, nie? Podejrzewam, że to było związane z tym, że po prostu kler bardzo straszył ludzi tym, że pójdą do piekła. I faktycznie wiele tych miejsc, o których piszę, ma swoje legendy. To są legendy związane ze strasznymi panami, którzy zakochali się w trzech dziewczynach, które już miały zaplanowane śluby, no a on postanowił pokrzyżować im plany. To też legendy o Etretat, które jest przepięknym miejscem ze swoimi białymi klifami. To legendy o diable, który przerzucał sobie kamienie z budowy kościoła na

0: tkliwy i też trzeba było coś z tym zrobić. To też bardzo dużo opowieści o Wikingach, z których oczywiście część może być prawdziwa, a część jest jakby w tych przekazach z pokolenia na pokolenie przekazywana dalej.
1: Ja akurat zapamiętałam tę legendę o Białej Damie, która czeka chyba na klifie na swojego narzeczonego.
0: Tak, to Biała Dama, którą możecie spotkać podobno na zamku w Dieppe, która właśnie miała narzeczonego, który tak kochał morze i pracę związaną z morzem, że wypływał w to morze, no i któregoś dnia nie wypłynął, a ona z rozpaczy za nim pojawia się tam od czasu do czasu i wypatruje w morzu, czy jej ukochany już wraca.
1: Dieppe to też jest kurort, tak się ogólnie mówi, czy to jest ten zamek?
0: Jest bardziej, jest portem, w którym jest, tak, w którym jest bardzo ciekawy zamek. To jest też port, z którego wypływały bardzo ważne wyprawy odkrywcze. Wyprawy, które poszerzały granice naszego znanego świata, znaczy naszego, no, ówczesnym w XVIII wieku. Tam też jest bardzo ważna szkoła kartografów, bo wszystkie te wyprawy, które wypływały po to, żeby zawijać do nowych portów, właśnie odkrywać nowe lądy, wracały i pracowały z kartografami, którzy nanosili na przepiękne mapy właśnie wszystkie nowe sytuacje, które się tam pojawiały. Na przykład jeżeli któraś z tych ekip spotkała jakieś nowe zwierzę, to ono było tam odrysowywane w tych mapach. One były przepięknie zdobione i faktycznie właśnie za każdym razem coraz większe, no bo coraz większe połacie świata były przez tych podróżników odkrywane. Mówi się, ale nie ma na to dowodów, że Francuzi byli o 4 lata wcześniej w Ameryce przed Kolumbem, natomiast no, nie potrafią tego udowodnić.
1: Piszesz też o miejscu, które kiedyś było takim trochę lekarstwem na złamane serca, na bolącą głowę, na nerwy.
0: Aha, no tak, kurorty. No do tej pory nie potrafię sobie wyobrazić, jak to wymyślono, że takim najlepszym sposobem na korzystanie z uroków wody morskiej było to, żeby zanurzać słynne takie wielkie damy przede wszystkim, bo to było właśnie na serce, na kłopoty z głową i tak dalej, to zanurzano je w wodzie, kąpielowi to robili, do momentu, aż nie zwymiotowały, jakby to ładnie ująć. I wtedy dopiero uznawano, że ta terapia jest kompletna.
1: A zastanawiam się, czy dzisiaj też jest to miejsce, gdzie ludzie trochę przyjeżdżają, żeby odpocząć, żeby się tak totalnie odciąć od innego tempa życia?
0: Oczywiście. Deauville, Trouville to są miejsca, w których czas płynie zupełnie inaczej, w których warto bywać, warto się pokazać. Deauville jest nazywane 21. dzielnicą Paryża. W weekend naprawdę czasami jest tam tak, że, a już zwłaszcza w sierpniu, to już nie ma tam jak szpilki włożyć na plażę. Później, jak kiedy te kurorty zaczęły się robić słynne, no to już takie coraz mniejsze wioski rybackie były przekształcane na kolejne kurorty i coraz więcej słynnych osób się tam pojawiało. Między innymi w takich specjalnych wózkach kąpielowych, to były takie budki kąpielowe, które teraz możemy zobaczyć na plażach, tylko trochę mniejsze i na kółkach, bo żeby panie się nie wstydziły rozbierania, to po prostu były wprowadzone przez swoich przybocznych ludzi do wody i tam mogły korzystać z uroków wody, kiedy nikt ich nie widział.
1: A o tym wszystkim opowiedziała mi Agnieszka Łopatowska, autorka książek o Francji.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 18 do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem. W centrum 22 stopnie, 28 na zachodzie, w górach dzisiaj najchłodniej, tam od 15 do 19 stopni. Na Mazurach, Warmii, w centralnej Polsce, ale też na południu przydadzą się parasolki albo jakieś kurtki przeciwdeszczowe, bo będzie padać przez cały dzień.
1: Autopromocja.
0: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. No, I'm better solo, solo.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Weronika Puszkar.
1: A to już trzecia godzina audycji Przerwa Weekendowa. Sprawdzimy niebawem, co się dzieje nad morzem w Świnoujściu, bo tam jest Piotrek Galus. W związku oczywiście z Mistrzostwami Polski w ratownictwie morskim. Sprawdzimy, jak przebiegają te zawody, no ale też pogodę myślę, że będziemy mieć z pierwszej ręki. I jeżeli ktoś z Was właśnie nad Bałtykiem zamierza spędzać swój urlop, no to myślę, że warto to śledzić na bieżąco, no bo właściwie dzisiaj pogoda zmienia się z minuty na minutę. No to zapraszam do godziny 13:00.

0: 11 minut po 12. No, w Warszawie dzisiaj chłodno i pada, dlatego przenosimy się teraz do Świnoujścia. Piotr Galus jest na miejscu. Halo, halo.
1: U nas nie pada.
0: Nie pada nadal.
1: No może czasem zawodnicy i zawodniczki po wyjściu z wody, z Bałtyku, padają na piasek, aby po prostu się przez chwilę zregenerować. W Świnoujściu 23 stopnie, delikatny wiaterek, lekka fala, naprawdę, słuchajcie, piękna pogoda, polskie morze, wybrzeże zasłużyło na taki weekend, więc sorry Warszawo, powinniście być tutaj z nami, a ja mam nadzieję, że dzięki tym relacjom z Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, choć odrobinę wysyłam wam tej pogody.
0: Jest mi już od razu cieplej.
1: Cudownie. Słuchajcie, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, to miałem w sumie jeden problem. Jak krótko przedstawić gościa, który razem ze mną, medalista World Games, medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny medalista imprez międzynarodowych i jeden z najbardziej utytułowanych zawodników sportowego ratownictwa wodnego w Polsce, Wojtek Kotowski, CKS Szczecin. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich.
1: Wojtku, czy jest jeszcze coś, co może napędzać człowieka, który już tyle razy stał na podium?
2: No mnie już może nie tyle, co te, powiedzmy, cele sportowe, tylko bardziej takie, powiedzmy, już przekazywanie tego swojego doświadczenia młodszemu pokoleniu, bo właśnie w klubie, w którym trenuję, w CKS-ie Szczecin, jest dużo już młodszych zawodników, którzy tak naprawdę no już zajmują troszkę moje miejsce, bo są po prostu lepsi w konkurencjach basenowych, ale na pewno jakieś tam doświadczenie i cenne informacje mogę im przekazywać.
1: Czy chcesz mi powiedzieć, że to jest taki moment, w którym trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym? Czy ty jako mentor będziesz zawsze przy nich i jeszcze będziesz startował jak najdłużej? Bo nie wiem, czy wiecie, ale w ratownictwie morskim tutaj podczas tych zawodów mamy naprawdę ratowników w różnym wieku.

0: No tak, dla mnie to już powiedzmy... Jeszcze w tym roku próbowałem się załapać do składu na Mistrzostwa Świata, które w grudniu odbędą się w RPA, ale już powiedzmy, no troszkę ten wiek, bo mam 32 lata, już zagrał na nie moją korzyść i no po prostu nie złapałem się już do składu na Mistrzostwa Świata basenowe, ale zawody właśnie morskie to są zawsze powiedzmy, gdzie te doświadczenie i spryt troszkę bardziej odgrywa rolę i tutaj zawsze chętnie jeszcze rywalizuję.
1: Patrząc na twój dorobek, zastanawiam się, czy po tylu latach w ogóle jest jeszcze przed startem jakikolwiek stres.
0: No stres zawsze jest, kurczę, myślę, że jeżeli ktoś podchodzi do rywalizacji, tak powiedzmy, no że chce powiedzmy coś pokazać, to zawsze ten stresik powiedzmy występuje.
1: A co ty widzisz, czego my, te zwyklaki stojące na plaży, stojąc na brzegu, widzimy i nie zauważamy? Co ty widzisz w tej wodzie, podczas tych zawodów, podczas tych startów, czego my nie widzimy?
0: No na pewno tutaj dzisiaj widoczne są te boczne prądy. Kurczę, widzę...
1: Słucham? Gdzie?
0: Właśnie to tak, jak się patrzy z brzegu, tego nie widać, ale wielu zawodników po prostu kieruje się prosto, a trzeba troszkę skręcać i właśnie ci, co startują pierwszy raz, widać, że nie każdy jeszcze rozumie te morze, jak ono funkcjonuje, ale dlatego, no powiedzmy, fajne jest organizowanie tych zawodów, powiedzmy, tu już jest kategoria młodzik od 12 lat, żeby właśnie ostartowywali się ci młodsi i też powiedzmy na przyszłość, bo będzie to dyscyplina olimpijska w 2032 roku, właśnie ratownictwo morskie, żeby właśnie nabierać już tego doświadczenia.
1: Wracając do tych prądów, ty je widzisz, czy widzisz po prostu po ludziach w wodzie, że znosi?
0: Tak, właśnie, no najlepiej wejść sobie przed zawodami na tą rozgrzewkę, spróbować obrać sobie jakiś cel na plaży, popłynąć prosto i zobaczyć, powiedzmy, jak bardzo znosi na bok, czy właśnie w prawo, w lewą stronę i wtedy, powiedzmy, trzeba już na odpowiedniej konkurencji sobie to skorygować.
1: Jeszcze na sekundkę wróćmy do tego, co się wydarzyło wczoraj, bo wczoraj twoja drużyna CKS Szczecin wygrała klasyfikację drużynową kobiet i mężczyzn. Co wy robicie w tym Szczecinie, że to wszystko tak dobrze wygląda i świetnie prezentuje się podczas zawodów?
0: No właśnie tutaj myślę, że duża zasługa jest trenera Sławomira Juszkiewicza, który tam powiedzmy, no mocno kładzie nacisk na to przygotowanie takie typowo fizyczne i wypływanie w wodzie. No my mamy akurat to szczęście, że nasz klub jest połączony ze szkołą, czyli Centrum Kształcenia Sportowego. No i to naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje, bo powiedzmy mamy, myślę, że około 100 osób takiego powiedzmy młodszych roczników, którzy cały czas się przebijają. No i powiedzmy dążą do tego, żeby w tej centralnej grupie trenować i powiedzmy podpatrywać później już od najlepszych.
1: Czyli po prostu dobry system szkoleń od najmłodszych lat i później wygrywa się mistrzostwa.
0: Dokładnie, myślę, że to jest taki główny sukces tutaj tego naszego klubu, bo na przykład w konkurencjach basenowych, no, na letnich mistrzostwach Polski od 10 lat już nie przegraliśmy drużynowego mistrzostwa Polski. To jest naprawdę, myślę, że duży wyczyn, bo przed tym, jak powiedzmy, no, my z CKS-u zaczęliśmy wygrywać, to ci mistrzowie naprawdę zmieniali się. Także teraz to naprawdę, myślę, jest duża zasługa tego dobrego szkolenia.
1: No, jak słyszeliście z Wojtkiem Kotowskim, mógłbym rozmawiać jeszcze sporo, ale my w czwórce latem gramy naprawdę sporo dobrej muzyki. Wojtek Kotowski, CKS Szczecin. Dzięki, Wojtku.
0: Dzięki wielkie.
1: Weronika, oddaję głos do studia.
2: A ja w takim razie bardzo dziękuję. No i co, życzę udanych wrażeń. Skoro pogody nie muszę, no to żebyście mieli tam też równie dużo wrażeń sportowych. Dzięki wielki, Piotrze. Piotrek Galus.
1: Dzięki bardzo. Więcej z Mistrzostw Polski w Ratownictwie Morskim dziś w czwórce po 15:00.

0: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: Czas na nasz wakacyjny konkurs. Brakuje jeszcze tylko jednego przedmiotu. Mam nadzieję, że poprzednie dwa pamiętacie.

0: Do walizki czas włożyć.
1: Do walizki czas włożyć.
2: No i tym razem do walizki wrzucam skarpety. U Galusa w Świnoujściu ciepło, ale w znacznej części Polski dzisiaj pada i chłodno, dlatego na pewno skarpety nam się przydadzą. No to co, mamy już trzy przedmioty.

0: czwórce robimy ciekawy podcast, o co chodzi z tą nauką. I to jest taka bardzo konkretna dawka wiedzy, ale w lekkiej i krótkiej formie. Polecam na przykład, jeżeli jesteście w trasie, jedziecie pociągiem albo tramwajem, no i trochę wam się nudzi, to jest idealna rzecz. Ostatnio dostajemy informacje o wybuchu Etny i wydaje mi się, że wielu z nas zastanawia się, czy podróżować na Sycylię. Warto śledzić komunikaty. No a jak bardzo w ogóle niebezpieczne są takie zdarzenia, takie wybuchy wulkanów? Z Markiem Blachą z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk rozmawiałam właśnie o najbardziej spektakularnych erupcjach wulkanu.
1: Erupcje typu siódmego zdarzają się średnio raz na 1000 lat. W przeciągu naszej ery, od czasów narodzenia Chrystusa, takich erupcji mieliśmy 3, a Tambora była najpotężniejszym z nich. Wyobraźmy sobie miasto Quebec w Kanadzie, gdzie w czerwcu temperatura zazwyczaj przekracza 30 stopni Celsjusza, a w czerwcu 1816 roku leżało tam 30 cm śniegu. Wyobraźmy sobie, że rolnicy chcą przystąpić do żniw, ale nie mogą, popada śnieg. Doszła do tego taka zbiorowa panika. Pojawiła się wówczas coś takiego jak tak zwana przepowiednia bolońska. To znaczy dziennikarze w Timesie londyńskim przypomnieli sobie, że ktoś tam kiedyś, jakiś ksiądz w Bolonii stwierdził, że będzie koniec świata. No i takim spasowała ta niecodzienna aura pogodowa z 1816, że stwierdzili, no dobra, to świetny temat, żeby to teraz przywołać. Wspomnieli w gazecie o tym, że 18 lipca będzie koniec świata. 18 lipca 1816. No i jak można się domyślić, ludzie popadli w zbiorową panikę. Przy ówczesnej wiedzy, przy ówczesnej nieświadomości, dlaczego mamy taką pogodę, no bo uświadomimy sobie, Tambora to jest Indonezja, to jest 12 tysięcy kilometrów od Europy. I nagle ludzie zaczynają odprawiać zbiorowe procesje, zaczynają przepijać cały swój majątek, bo stwierdzają, że jak jest koniec świata, to nie warto. Panika była niesamowita.
0: Ale to jeszcze cię zapytam o sam moment erupcji, jak możemy sobie to w ogóle wyobrazić?
1: Sam moment erupcji Tambory akurat jest w miarę dobrze opisany. Dlaczego? Ponieważ wówczas w Indonezji Thomas Stamford Raffles, gubernator, był wielkim zapaleńcem przyrody, fauny i flory. Więc doskonale się orientował w wszelkiego rodzaju topografii terenu, opisywał różne zjawiska przyrodnicze, zwierzęta itd. No i w momencie erupcji Tambory spisał 30-stronicowy raport. No i ten raport daje nam wizję wręcz apokaliptyczną. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że dochodzi do erupcji wulkanu, która jest słyszalna w promieniu 2,5 tysiąca kilometrów. Siła wybuchu o natężeniu 313 decybeli, to tak jakby coś wybuchło w Warszawie i ktoś usłyszałby to w Kairze. I nagle do atmosfery wynosi się 160 km sześciennych pyłu. To tak jakby Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został zmielony w drobny mak, wyrzucony do atmosfery i to byśmy pomnożyli razy 150 tysięcy. To jest ta skala. I na 2 dni, na 48 godzin zapada całkowita ciemność.
0: A to tylko fragment tego podcastu. Cały znajdziecie na czwórka.online. People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love.

0: 22 645 2100. Po co podaję ten numer?
1: Weekend, weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: To oznacza, że to jest ten moment. Dzwonicie do nas. Jeszcze raz przypomnę, 22 645 2100. Wymieniacie trzy przedmioty, które wrzuciłam dzisiaj do walizki. No i zgarniacie jedną z nich.

0: see this fucking brother.
1: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
2: Kwadrans pozostał do godziny 13, także najwyższa pora, żeby rozwiązać nasz konkurs. No i dodzwonił się do nas Krzysztof. Halo, halo.
3: Cześć, cześć.
2: Cześć Krzyśku, skąd do nas dzwonisz?
3: Powiem ci, aktualnie z Bydgoszczy, z racji, że jestem kierowcą tira, więc się cały czas przemieszczam.
2: A, no ale walizka mam nadzieję ci się przyda. Czy jak jesteś kierowcą tira, to zawsze się tam miejsce znajdzie, żeby wszystkie swoje rzeczy wepchnąć.
3: Dokładnie, więc za darmo podróżuję, więc nigdy nie wiem, gdzie jestem.
2: No tak, no to na pewno musisz się zawsze pakować. No to co, czas, żebyś wymienił wszystkie trzy przedmioty, które wrzuciłam do bagażu i mam nadzieję, że uda się zgarnąć walizkę.
3: W takim razie jest to etui na kartę, gazeta z horoskopem oraz skarpety.
2: Super, udało się, gratulacje. Krzysztofie, to jeszcze na koniec powiedz, gdzie ci się właściwie ta walizka teraz przyda? Poza tym, że podróżujesz no, do pracy, że to jest twój zawód, że jesteś kierowcą tira, to może uda się wyskoczyć jednak na jakiś urlop?
3: Jest to w sierpniu, na końcówce sierpnia jadę na festiwal do Niemiec, więc ideolo.
2: Idealnie, idealnie. To masz już walizkę, jeszcze tylko się spakować i możesz ruszać. Dzięki wielkie i udanych wakacji życzę.
3: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: A wy będziecie mieli oczywiście jeszcze nie raz okazję, żeby taką walizkę zgarnąć, no bo u nas ten konkurs przez całe lato, całe wakacje, a więc tak naprawdę do końca września.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Withen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na withen.com.

0: A w czwórkowym studiu już Olga Drenda. Cześć.
1: Cześć.
0: Pojawiłaś się w płaszczu, pada jeszcze na zewnątrz i zimno.
1: Trochę siąpi.
0: No, to słuchajcie, niestety, takie to lato mamy. 12 lipca i właściwie trochę mieliśmy upałów przez kilka dni, każdy narzekał, no to teraz mamy ze swoje.
1: Tak, ale ja myślę, że taka pogoda to jest dobry pretekst, żeby obejrzeć sobie film, bo właśnie o takich klasykach wakacyjnego kina dzisiaj chciałabym porozmawiać, trochę wrócić do wspomnień ze starej telewizji i starych kaset VHS.
0: Ja szczerze mówiąc marzę o tym, żeby wrócić do mieszkania, zamknąć się i właśnie odpalić sobie jakiś film czy serial, także z przyjemnością posłucham. No to zachęcam do pozostania z Olgą. Ja dziękuję za dzisiaj. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy.

0: Razem ogarniają sport i rekreację Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro wciąż trochę słońca i trochę deszczu na zmianę. Zwłaszcza w wschodniej i południowej części Polski możemy spodziewać się większych opadów, a pod koniec dnia, po południu i wieczorem możemy spodziewać się nawet burz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Będzie cieplej niż dzisiaj. Temperatura wszędzie przekroczy 20 stopni, a w Poznaniu, Gorzowie czy Bydgoszczy sięgnie nawet 28-29.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć! W niedzielne, wczesne popołudnie, jak zwykle, witam Was w audycji Duchologia w czwórce, gdzie przywołujemy ducha czasów, ducha lat 80., 90., a czasami trochę starszych. Dzisiaj to będzie taka troszeczkę szkatułka ze wspomnieniami, ponieważ jest akurat taka pogoda, trochę deszczowo, trochę sennie. Myślę, że to znaczy, że pora na film. Albo przynajmniej warto się zastanowić, jaki film dzisiaj po południu by sobie obejrzeć. Takie zjawisko jak kino letnie to nie jest tylko kino plenerowe, które coraz częściej towarzyszy nam pewnie w wakacyjne dni i które myślę, że wielu z Was pewnie bardzo lubi, ale też była to nazwa takiego cyklu, który przez myślę, że dobre 20, może nawet 30 lat był w programie telewizyjnym. Jeżeli ktoś jest regularnym gościem takiej fanowskiej strony Stara Telewizja Fandom.com, to może tam przeglądać sobie stare programy i sprawdzać, co kiedy nadawano, na którym kanale. No i faktycznie tam taka kategoria kinoletnie jest. I to po prostu dla jeszcze w czasach zdecydowanie offline'owych, przedinternetowych, dla dzieciaków to był sposób na nudę, ale też okazja, żeby zapoznać się tak trochę przypadkowo przez nieplanowany kontakt czasami z klasykami kina, zwłaszcza polskiego, i myślę, że troszeczkę do takich fajnych niespodzianek, które spotykały mnie, a może też Was, przez telewizję czy przez przypadkowo wypożyczone VHS-y. Będziemy dzisiaj się nad tym wspólnie zastanawiać, to znaczy wakacyjne filmy, wakacyjne klasyki, filmy, które obejrzeliśmy w wakacje i które rozbudziły w nas miłość do na przykład jakiejś estetyki. Zostańcie z nami.
2: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
3: Ci, którzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Duchologia w czwórce.
1: Dzisiaj wywołujemy duchy starego kina, starej taśmy VHS, a także starego obrazu telewizyjnego, z takiego najlepiej telewizora kineskopowego. Myślę, że możemy sobie wyobrazić taki troszeczkę zaśnieżony obraz w letnie popołudnie kolorowy, a może nawet czarno-biały. Zagraliśmy teraz motyw, myślę, że dość rozpoznawalny, znany Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z komedii Nie lubię poniedziałku, która pochodzi z roku 1972. Jej premiera odbyła się pod sam koniec wakacji, wtedy 27 sierpnia. W kinie obejrzały ją 2 miliony osób. I ja pamiętam Nie lubię poniedziałku jako właśnie taki klasyk letniego kina, że w jakiś wakacyjny dzień, w środku dnia, bo zwykle po prostu te stare filmy, archiwa przeglądano tak, żeby wyciągać je na ten środek dnia, kiedy po prostu można spędzać leniwe godziny przed telewizorem. Oczywiście mówię tutaj z perspektywy osób, które cieszyły się wtedy wakacjami i wręcz takim błogim nadmiarem czasu, który można było spędzić właśnie na przykład na nadrabianiu klasyki kina czy zapoznawaniu się z nią. No i stare polskie komedie to jest taki samograj, który myślę, że do dzisiaj cieszy się popularnością, ale właśnie w latach 90., kiedy ja sama byłam dzieckiem, nadawano je często w kinie letnim. Nie lubię poniedziałku, to jest bardzo urokliwa komedia, która no myślę, że nie zestarzała się pomimo tego, że dotyczy absurdów swojej epoki, lat 70. W osią scenariusza tam są rozmaite niedociągnięcia i braki ówczesnej rzeczywistości. Główny bohater, włoski przedsiębiorca, znajduje się nagle, przyjeżdża podpisać kontrakt w Warszawie i zostaje wciągnięty w wir wydarzeń, z których jedno pociąga za sobą kolejne, to znaczy każdy po prostu wpada w jakieś niezbyt szkodliwe, ale kłopoty. No i prawdopodobnie to jest film, który przyczynił się do popularności

możliwości powiedzenia takiego bardzo, bardzo łagodnego przekleństwa. Kurka wodna. Tam wypowiada je bardzo często zaopatrzeniowiec Zygmunt Bączyk, grany przez Kazimierza Witkiewicza. No i myślę, że jeżeli ktoś lubi tematy warszawskie, jeżeli ktoś lubi stare widoki miast, to Nie lubię poniedziałku to jest jedna z najpiękniejszych filmowych pocztówek właśnie z Warszawy lat 70. Więc jeśli ktoś chce znajome krajobrazy zobaczyć na żywo, na filmowej taśmie w starszym wydaniu, to na pewno jest bardzo dobry pomysł, żeby po ten film sobie sięgnąć. Polskie komedie i nie tylko, bo to klasyka kina letniego, dzisiaj wakacyjna filmografia, ale nie tylko. Czeka nas jeszcze wątek obiadowy. O nim już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce kino letnie, czyli klasyki kina wakacyjnego i filmy, które kiedyś można było obejrzeć w popołudniowym paśmie w telewizji. Takie filmy, na które czasami trafia się przez przypadek, okazuje się, że mają w sobie zaskakująco dużo uroku. Tutaj taka przez długi czas zapomniana i przypomniana właśnie dzięki tym powtórkowym seansom w kinie letnim, polska komedia Mocne uderzenie, polska komedia muzyczna Mocne uderzenie, czyli Big Beat, bo tak wtedy nazywano w Polsce rock'n'rolla w latach 60. No i te urokliwe, nostalgiczne melodie, myślę, że bardzo, bardzo budują czasami wakacyjną atmosferę, pomimo tego, że są już bardzo wiekowe, to jednak jest coś takiego w tych letnich dniach, że ta muzyka brzmi wtedy, moim zdaniem przynajmniej, ponadczasowo. Mocne uderzenie to jest oczywiście taka klasyczna komedia omyłek o pewnym chłopaku, który na skutek przedziwnego zbiegu okoliczności wciela się w gitarzystę o imieniu Johnny Tomala i pomimo tego, że w ogóle nie umie grać, to nic nie szkodzi, bo i tak zostaje idolem. I na ścieżce dźwiękowej do tego filmu właściwie same kultowe kapele lat 60., takie jak Skaldowie, którzy grali nam przed chwilą, a także Niebiesko-Czarni. Więc pomimo tego, że to bardzo vintage komedia, to kto lubi vintage klimaty, chce poobserwować sobie ówczesną modę i posłuchać ówczesnego brzmienia, to warto odnaleźć sobie ten film i go włączyć. A obiecałam wam też wątek obiadowy, bo mamy porę obiadową, jest 13:22, więc albo pora jeść, albo przygotowywać sobie coś dobrego. No i myślę, że tutaj klasyczne danie obiadowe, dodatek, to znaczy mizeria. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawej dyskusji, która wywiązała się trochę przypadkiem i dowodzi różnorodności przepisów na mizerię. Nie wiedziałam, że jest tak wiele wariantów, bo jest to przecież danie bardzo proste, bazujące na ogórku, ale właśnie ten ogórek może być przyrządzony w bardzo różny sposób. Może być albo starty, albo może być pokrojony w plasterki, a do tego kanoniczny zestaw przypraw też bardzo się różni. I tutaj teraz głos oddaję wam, bo mamy dla was konkurs z nagrodą. Najlepszy, najciekawszy przepis na mizerię. W jaki sposób wy robicie mizerię? Najbardziej oryginalna mizeria zostanie nagrodzona parą renomowanych klapek marki polskiej, w których zaręczam stopa oddycha. Jędrzej, który prowadzi program po mnie, może zaręczyć, ponieważ na kanale czwórki na Instagramie jak prawdziwy wodziraj demonstruje możliwości tej klapki i jej zbawienne właściwości dla stóp. Także dzwońcie ze swoimi przepisami na mizerię 22 645 2100, powtarzam, kierunkowy 22 645 2100. Czekamy na wasze porywające przepisy na mizerię. Klapki czekają. Dzwońcie.

0: A tutaj wracamy do studia dzisiaj w Duchologii w czwórce kinoletnie, ale z przerwą na orzeźwiającą mizerię. I właśnie o wasze przepisy na mizerię poprosiłam. Już mamy pierwsze telefony. Przypominam jeszcze nasz telefon 22645-2100, a na linii już Karolina. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć, tak.
0: Cześć. To powiedz, jaka jest twoja tajemnica udanej mizerii?
1: Myślę, że mizeria to jest rzeczywiście coś, co każdy kojarzy i ma swój smak, z którym zawsze ta mizeria jest u niego w głowie związana. I babcia zawsze lubiła mizerię ze śmietaną. My później dążymy do wersji bardziej lekkiej, a równie smacznej. I powiem szczerze, że po wielu próbach niestety zostałam przy przepisie, który dostałam przy obiedzie szkolnym. Śmietanę zamieniam już na jogurt, najczęściej na jogurt grecki, bo jest gęsty, więc tą mizerię tak zepnie w dobrej konsystencji. Jest sól, jest pieprz, jest niestety trochę cukru i trochę octu. Rewelacyjnie, jak do tego jest jeszcze koparek. To mamy już wisienkę na torcie i to jest naprawdę super fajny smak, który jest mocno przybliżony do tego babcinego z młodymi ziemniaczkami z jajkiem sadzonym. Także jak najbardziej polecam do sprawdzenia.
0: Klasyczny zestaw letni. Bardzo, bardzo tak. Dziękuję. Powiedziałaś niestety trochę cukru, czyli to jest składnik kontrowersyjny, rozumiem.
1: No, nie ma co się oszukiwać, że każdy z nas szuka tego jedzenia już takiego jak najbardziej zdrowego i mało kalorycznego. Cukier, no, biała śmierć, cukier, sól, to samo, nie nadużywać, nie robić, ale jednak ten wariant smakowy czasami chociaż odrobinę.
0: Tak,
1: chociaż
0: czyli
1: odrobinę.
0: Mały grzeszek.
1: Tak, zrównoważenie ocet, więc wszystko zdrowe.
0: Dzięki.
1: Na końcu idealny.
0: Dzięki, Karolino. A teraz czas na przepis na mizerię od tutaj bardzo mocna ekipa. Marcin, Wiktor i Hubert. Aż we trójkę. To znaczy, że macie przepis rodzinny.
2: Halo, halo, cześć.
0: Halo, cześć. Ja? Cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. To powiedzcie właśnie.
2: Mamy jednego wielkiego fana mizerii. Wiktor jest fanem klasycznej mizerii, którą zawsze jej u babci i podzielimy się dwoma przepisami.
0: Wow,
2: jeden
0: super.
2: Jeden z klasycznej, chłopaki go właśnie zdradzą.
3: Ogórki, śmietana, pieprz i sól.
0: Dobra, no czyli minimalizm wygrywa, tak?
2: To jest ta klasyka, natomiast ja dorzucam pewną wariację i zmieniam pieprz na pieprz cytrynowy i dodaję łyżkę majonezu oraz trochę płatków chili.
0: Wow, czyli spicy. Na ostro i kwaśno, tak?
2: Czyli mocno podkręca ten

0: ten smak i dodaje takiej pikanterii.
1: Dobra, no okej, czyli to jest taka wersja trochę dla starszego konsumenta chyba.
0: Trochę tak.
1: Dobra, super, dziękuję bardzo i myślę, że tutaj zapraszam jeszcze do dołączenia się do kolejki. Telefon 22 645 2100 i po przerwie na muzykę zapraszam Was do podzielenia się kolejnymi przepisami na mizerię, bo przypominam, za najciekawsze czekają klapki.

Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Dzisiaj co prawda naszym tematem numer jeden jest kino letnie, ale ponieważ mamy też porę obiadową, to zachęcam Was do podzielenia się Waszymi przepisami, Waszymi pomysłami. No tak, połączyłam przepis i pomysł i wyszedł mi przemysł, więc pomysły Wasze na mizerię, Wasz sekret udanej mizerii. Za najciekawszy przepis czekają klapki znanej i lubianej polskiej marki, w których stopa czuje się jak w raju. Jeżeli

0: Chcecie podzielić się waszym przepisem na mizerię? Macie ochotę wygrać takie klapki? Dzwońcie 22 645 2100, wasz sekret mizerii. A już gotowy do podzielenia się z nami swoim pomysłem na mizerię czeka Michał. Cześć!
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć.
1: Ja myślę, że wszyscy się przedmówcy skupiali na produktach, a tutaj tak naprawdę ważna jest technika przygotowania samych ogórków. Otóż te ogórki trzeba pokroić i one muszą odleżeć najlepiej kilka godzin, żeby wypuściły całą wodę. Wodę się odlewa, zastępuje się ją śmietaną. No i wtedy ta mizeria jest taka, jak ma być. I to mi się wydaje jest kluczowy element robienia dobrej mizerii. A to, czy jest więcej pieprzu, czy więcej soli, to już, tak jak mówią kucharze, do smaku.
0: To bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ nie wiem, czy wiesz, Michale, że to łączy twój przepis z pomysłem na mizerię z książki kucharskiej z 1855 roku, czyli pierwszym zapisem w druku, w którym mizeria się pojawiła, pisana przez Y, czyli mizeria. Dzięki, Michale.
1: Niesamowite, tak, dziękuję.
0: Tak, czekamy na wasze telefony. Mamy kogoś, tak? Halo, halo?
2: Halo, halo, cześć.
0: Cześć.
2: Z tej strony.
0: Cześć. Słucham, jaki jest twój pomysł na mizerię?
2: Sekretny składnik to odrobina cukru.
0: O, to już drugi raz się powtarza. Tak, powiedz mi, co ten cukier sprawia? Co, jaką magię czyni?
2: Dodaję tą słodycz, plus jeszcze do tego sól i tak jak kolega wcześniej powiedział, trzeba te ogórki odsączyć. I wtedy jest petarda i śmietana do tego.
0: Petarda i śmietana do tego. No, brzmi to bardzo zachęcająco. Ja jestem pewna, że jak wrócę ze studia do domu, to będę zajadać się mizerią. Macie jeszcze przepisy na mizerię? Może macie jeszcze jakiś sekretny składnik? Jak na razie jest trochę na ostro, trochę na słodko. O, mamy telefon, słucham. Cześć, Majka.
3: No, cześć. Ja akurat dzwonię, przedmówca... Wcześniej mówił o tym, że jest ważny czas przygotowania mizerii, a ja mam...
0: Halo, halo? Oj, chyba straciliśmy połączenie.
3: Chrup.
0: O.
3: Halo?
0: Halo, tak, słyszę cię, Majko.
3: Moim zdaniem ogórki powinny być w mizerii chrupiące i trzeba je przygotowywać tuż przed podaniem. Nie czekać, nie solić. Wszystko na raz, śmietanka, sól, cukier, tak jak wszyscy tu przedmówcy mówili. I one są właśnie chrupiące, a nie takie flakowate.
0: Okej, okay, dobra, czyli tutaj chrupiące kontra flakowate.
3: Tak, tak,
0: mamy
3: tak, czyli trzeba je po prostu pokroić i od razu doprawiać śmietaną i mają nie odleżeć, tylko od razu do spożycia.
0: Niesamowity zwrot akcji. Właśnie mamy tutaj obozy mizerii, chrupiące kontra flakowate, trochę słodkie tak. Kontra trochę ostre i trochę kwaśne. Jeżeli jeszcze chcecie podzielić się z nami swoimi przepisami na mizerię, za najoryginalniejszy, przypominam, czekają klapki. Telefon 22 645 2100. Wracamy za moment.

0: Tu Duchologia w czwórce, czyli Olga Dranda, audycja, w której przywołujemy rozmaite ślady i duchy przeszłości, i dzisiaj mamy audycję filmowo-obiadową, bo przypominamy troszeczkę klasyki wakacyjnego kina, które można było oglądać w telewizji i na VHS, ale też dzielimy się przepisami na mizerię i jest z nami na linii Michał, który też ma swój przepis. Cześć.
1: Witajcie, cześć.
0: Powiedz
1: no
0: proszę.
1: No mój przepis, tak. Dobra, przechodzimy do sedna. Podstawa, no to ogórki pokrojone, posolone, poczekać z godzinkę, dwie, żeby puściły wodę, odlać. Do tego dodać śmietanę i mamy już podstawę. Ale moja mizeria jest troszeczkę wykwintna i wytrawna, gdyż do tego dodaję dla takiej porcji dla dwóch osób jeszcze łyżeczkę stołową francuskiej musztardy z pełnymi ziarnami gorczycy. I 3-4 łyżeczki małych, drobnych kaparów w zalewie.
0: O kurczę, to jest mizeria na bogato, naprawdę.
1: Na bogato i na bogato, jeżeli chodzi o smak i doznania na kubkach smakowych.
0: Trochę kwaskowata chyba, no tak. Brzmi dobrze, myślę, że wypróbuję. Bartek jest z nami też. Bartku, twój pomysł na mizerię.
2: Cześć. Oczywiście klasyczna mizeria z solką szparagową na masełku, bułką, tartą, to jest hicior. Ale ja nie lubię mizerii bardzo płynnej, więc dlatego często zamiast śmietany daję serek śmietankowy, bądź nawet fetę. Wtedy mniej sole, ale wtedy ta mizeria jest taka bardziej zbita i rusza w stronę nawet tzatzika i wtedy bardziej nie do ziemniaczków, ale do grilla, do takich dań, no, gdzie to służy jako taki dodatek nie bardzo wodnisty, tylko takie bardziej w stylu greckiego mezy, więc to coś takiego polecam wypróbować.
0: Ojej, to chyba potrzebuję jeszcze chwilki na zastanowienie, kto dostanie tutaj miejsce w studio. Przeprowadzimy chyba jakieś poważne narady, do kogo ostatecznie trafią klapki, bo przede wszystkim wszystkie wasze mizerie brzmią niesamowicie smakowicie i chciałabym zjeść je wszystkie. Już wkrótce dowiemy się, kto klapki dostanie, a teraz wracamy do was za moment.

Tu Olga Drenda, Duchologia w czwórce. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze przepisy na mizerię. To naprawdę tutaj po prostu było i chrupiąco, i ostro, i słodko, i kwaśno, i śmietankowo, i kaparowo. Bardzo trudno było nam zdecydować, kto otrzyma klapki. Będziecie mieć, drodzy zwycięzcy, dylemat, bo tylko jedna para klapek, a aż sześć nóg. Marcin, Hubert i Wiktor za dwa przepisy z dwóch różnych szufladek, czyli wersja klasyczna i wersja troszeczkę z ostrzejszym twistem. Bardzo Wam gratuluję i dziękuję jeszcze raz wszystkim za przepisy. Naprawdę zapisałam je sobie wszystkie, jak mówiliście, to zapisywałam je sobie w notatniku i na pewno wszystkie wypróbuję, bo wszystkie brzmią po prostu super. A my wracamy do kina letniego, bo oprócz tego, że mamy audycję dzisiaj obiadową, to mamy także audycję filmową i zagrałam Wam Here Comes the Sun Beatlesów, ponieważ dla mnie przez wiele, wiele lat takim repertuarem filmowo-wakacyjnym właśnie były powtarzane bardzo, bardzo chętnie przez telewizję, zwłaszcza przez niezapomnianą telewizję regionalną Katowice. Były filmy właśnie z Beatlesami. I mam na myśli tutaj przede wszystkim dwie klasyczne komedie Richarda Lestera, w których ten zespół występował. Pierwszy w Polsce był dystrybuowany jako po prostu The Beatles, a tytuł, podobnie jak płyta z 64 roku, to A Hard Day's Night, Noc po ciężkim dniu, i pod takim tytułem teraz najprawdopodobniej ten film najłatwiej znajdziecie. Obie produkcje to są takie zakręcone komedie. Pierwsza z nich dotyczy po prostu typowego dnia z życia Beatlesa. Przypominam, że był to zespół, który wówczas cieszył się sławą nieporównywalną z jakimkolwiek innym fenomenem, więc nie mógł być to zwykły dzień, a drugi film Help również tak samo jak tytuł płyty, może troszeczkę może wtórny właśnie w stosunku do tego pierwszego, ale również bardzo fajny z wątkiem kryminalnym, troszeczkę komediowo. No i oczywiście kultowa animacja Żółta Łódź Podwodna, która zainspirowała mnóstwo animacji, które dzisiaj pewnie znacie i kojarzycie, od Simpsonów po Futuramę i Atomówki. Ten charakterystyczny, psychodeliczny taki styl 2D jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, więc myślę, że zanim do kin wejdą filmy o Beatlesach, które teraz powstają, zdaje się, że aż 4, to można przypomnieć sobie właśnie filmy, w których Beatlesi występowali albo na żywo, albo jako postacie rysunkowe. Wracam do Was po godzinie 14 i co? Smacznej mizerii, i wracamy do kącika filmowego, do naszego czwórkowego kina letniego już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadną do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bedwaniego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem Czwórki. Zapraszam Was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Jutro słonecznie. Będą także chmury i nie żegnamy się jeszcze z deszczem, ale na pewno czeka nas bardziej letnia pogoda niż dziś. Słońce pojawi się w przeważającej części kraju, ale na wschodzie i na południu spodziewamy się większych opadów, a po południu i wieczorem nawet burz, więc lepiej pilnować, żeby znaleźć sobie jakieś bezpieczne miejsce i mieć parasol pod ręką. Po południu i wieczorem może być trochę burzowo, temperatury także letnie powyżej 20 stopni, a w centrum kraju i na zachodzie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gorzowie mogą sięgać 28-29 stopni.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
1: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce, Olga Drenda, witam Was w drugiej godzinie naszej niedzielnej, wczesno-popołudniowej audycji, w której jak zwykle przywołujemy ducha czasów, duchy przeszłości, a dzisiaj staramy się stworzyć taki program duchologicznego kina letniego, który opiera się przede wszystkim na takich filmach, które chętnie w latach 80. czy 90., czy nawet wczesnych 2000. przypominała telewizja, ale także takich, które na przykład wypełniały długie letnie popołudnia dzięki dostępowi do kaset VHS czy potem płyt DVD z wypożyczalni filmów. O tym za chwilę, ale ja chciałabym jeszcze wrócić do tego wątku telewizyjnego, bo dla mnie ten program, który umownie nazywał się Kinem Letnim, czyli takie pasmo, w którym telewizja przypominała rozmaite filmy ze swoich archiwów. Często to były filmy kompletnie jakieś anonimowe, zupełnie nieznane filmy, powiedzmy jakieś zapomniane komedie produkcji czechosłowackiej, które okazywały się dużo fajniejsze niż sądziłam. Także klasyka polskich filmów i seriali dla wielu młodych widzów to był z nimi pierwszy kontakt i uważam, że to naprawdę było bardzo, bardzo cenne. Jedno z takich wspomnień, które do dzisiaj siedzi mi w głowie, to jest deszczowe lato. No teraz mamy lato trochę deszczowe, a trochę super, super gorące, więc mam momentami takie skojarzenia z pewnym latem w 96 roku, kiedy właściwie cały lipiec był bardzo wietrzny i deszczowy, a ja z moimi rodzicami i siostrą siedziałam w domku typu brda, takim trójkątnym drewnianym domku charakterystycznym letniskowym, w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Drawsko i akurat w momentach, kiedy nie robiliśmy sobie wycieczek, bo to naprawdę nie była pogoda na jezioro zupełnie. To była raczej pogoda na przebywanie pod dachem, więc o ile nie zwiedzaliśmy jakichś okolicznych miejscowości, to wtedy oglądaliśmy telewizję z takiego bardzo zaśnieżonego, prastarego odbiornika, bo ten domek miał naprawdę takie historyczne już wyposażenie. I pamiętam, że to był chyba pierwszy kontakt z serialem, który do tej pory jest moim ulubionym serialem polskim, czyli późny, ostatni serial Stanisława Barei, Zmiennicy.

czyli oczywiście absolutna parada absurdów, absurdów trochę z życia wziętych, a troszeczkę z wyobraźni, jak to w kinie lat 80. I zdarzało mi się, że w wakacje do Zmienników także wracałam. No i innym takim filmem wspominałam o bardzo wysokich temperaturach, które jeszcze niedawno nam towarzyszyły i podobno mają też wrócić, więc w sam raz tutaj na czasie będzie film polski z lat 60., który także kino letnie przypominało, czyli Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka. To jest film, w którym osią akcji, komedia science fiction właściwie można powiedzieć, taka trochę samoróbkowa, oparta na naprawdę świetnym, super komicznym scenariuszu. I główny bohater, super bohater As, ma rozwiązać zagadkę tego, dlaczego z Warszawy w bardzo, bardzo gorące lato zniknęła cała woda. Temat zupełnie na czasie. Ślad prowadzi do super Złola, czyli doktora Plamy, który tutaj przedstawia się jako jestem bezwzględnie inteligentny, tak mówi o sobie. No i Hydrozagadka oprócz przede wszystkim takiej absolutnie absurdalnej siły komicznej, czyli czegoś, co w polskiej komedii, także w polskim komiksie było naprawdę przez długi, długi czas mocną stroną, jest też kopalnią powiedzonek, które do dzisiaj do nas wracają, między innymi Zdejm kapelusz. A o tym, jakie filmy, nie tylko polskie, bo teraz myślę, że przejdę już trochę do takich filmów, które może niekoniecznie są bardzo stare, ale które mają w sobie dużo, dużo wakacyjnego klimatu i których ścieżka dźwiękowa także ma bardzo wakacyjny ton.

To Duchologia w czwórce, Olga Dranda, a dzisiaj przywołujemy filmowe duchy wakacyjnego kina letniego. Przypominamy sobie filmy, które, no tutaj kieruję się trochę osobistym kluczem, takie, które i ja, i także moi rówieśnicy pamiętają z telewizji lat 90., wczesnych 2000, takie, które były no właściwie biletem do poznania, zwłaszcza klasyki polskiego kina komediowego, bo wtedy bardzo chętnie takie filmy przypominano, ale drugim sposobem na spędzanie długich letnich popołudni w wakacje, kiedy jeszcze taki luksus wolnego czasu po prostu był wręcz w nadmiarze, ale to było po prostu spędzanie czasu czasem w kinie, a czasami przy takich długich seansach na wideo, po prostu na wypożyczanie się mnóstwa kaset wideo. Myślę, że pewnie o tym też fajnie będzie pogadać, jakie zwyczaje związane z wypożyczaniem.

uszczelniami wideo i wy pamiętacie, no ale nowości były na jedną dobę, a trochę starsze filmy na 8 dni. I te na 8 dni były często tańsze i zdarzało się, że tam można było znaleźć takie filmy, które no, wyglądały może trochę anonimowo, a okazywało się potem, że naprawdę można było odkryć coś kultowego. No i właśnie ten kawałek Aerosmith, Sweet Emotion z lat 70. pochodzi ze ścieżki dźwiękowej takiego filmu, który dzisiaj jest absolutnie kultowym klasykiem. To jest jeden z 10 ulubionych filmów Quentina Tarantino, Dazed and Confused. On był dystrybuowany w Polsce, jak to czasami bywa, że polskie tytuły są nadawane tak, żeby on no, brzmiał zupełnie anonimowo. W oryginale to jest tytuł piosenki Led Zeppelin, która także pojawia się na ścieżce dźwiękowej. No, natomiast polski tytuł brzmiał Uczniowska Balanga, czyli właściwie no, jak zupełnie jakaś anonimowa komedia, na którą można nie zwrócić uwagi i machnąć ręką. Tymczasem to jest drugi film po Slackerze Richarda Linklatera, reżysera, którego być może kojarzycie także na przykład z Boyhood, z nowszych tytułów, ale to jest też film, w którym po raz pierwszy takie duże role zagrali aktorzy i aktorki, którzy potem stali się wielkimi gwiazdami, jak Matthew McConaughey, czy Milla Jovovich, czy Parker Posey. I można ich tutaj zobaczyć naprawdę w takiej bardzo, bardzo młodzieńczej wersji. To jest film z 93 roku, który mówi o latach 70. i dzieje się w czasie jednego wieczoru, jednej nocy, to jest ostatni dzień szkoły. No i grupka młodzieży w Stanach próbuje albo imprezować, albo celebrować różne zwyczaje związane z takie zwyczaje uczniowskie, które, no nie wiem, w Polsce chyba nie obowiązywały nigdy. No ale w każdym razie można trochę taki kanon zwyczajów wówczas szkolnych poznać, takich różnych rytuałów przejścia, chyba tak to trzeba określić, ale także sposobów spędzania wolnego czasu, nawiązywania relacji towarzyskich, zabijania nudy, a temu wszystkiemu towarzyszy muzyka, klasyka rockowa lat 70. To jest film, który nie odniósł sukcesu w kinach, natomiast dzięki dystrybucji na wideo stał się filmem bardzo, bardzo kultowym, także przez jego taki, no raczej wyluzowany klimat, że właściwie jego akcja jest bardzo luźna, to są po prostu takie przypadki, które mogły się jakiejś grupie nastolatków wydarzyć w ostatni dzień szkoły. I dla wielu osób był to film nostalgiczny, ale tak naprawdę to też jest film, który bardzo, bardzo kojarzy się z klimatem lat 90., które tak naprawdę latami 70. się mocno fascynowały. Także Dazed and Confused to jest też mój typ na kino wakacyjne, jeśli lubicie klimaty lat 70., nostalgiczne, do nich możecie także powrócić.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Tu Olga Dranda w naszej audycji, w której wywołujemy ducha czasów, ducha przeszłości i minionych dekad. Tu oczywiście lata 90., bo nie wiem, czy istnieje bardziej 90-sowy zespół niż Pearl Jam, który przywołujemy nie przez przypadek, ponieważ właśnie ten kawałek State of Love and Trust znalazł się na ścieżce dźwiękowej z filmu Singles w Polsce dystrybuowanego pod tytułem Samotnicy i o ile dobrze pamiętam, tylko na kasecie VHS i pamiętam z moich pobytów w wypożyczalni wideo tę niesamowicie stylową okładkę. Jeśli lubicie estetykę lat 90., to koniecznie zwróćcie uwagę i na ten film, i na okładkę ścieżki dźwiękowej i plakat filmowy. Oczywiście typografia nawiązująca do maszyny do pisania, bardzo modna w tamtym czasie. No i niesamowicie stylowa para Bridget Fonda i Matt Dillon na okładce. Film Singles Camerona Crowe'a to są no, przygody, perypetie miłosne młodych ludzi z generacji X z miasta muzyki grunge, czyli Seattle. To jest film, który zdecydowanie można oglądać dla stylówek, dla inspiracji estetycznych. Jeśli ktoś lubi klimat lat 90., taki bardziej surowym, grunge'owym wydaniu, to znajdzie tutaj mnóstwo inspiracji i dla mnie pomimo tego, że ja byłam trochę za mała, żeby jednak załapać się na tą polską modę, na muzykę grunge, która co prawda trwała dość długo tak naprawdę i właściwie ta subkultura u nas w Polsce zaczęła szybko łączyć się z innymi, trochę z punkiem, trochę z polskim reggae i przez to żyła pewnie dłużej niż gdzie indziej, to jednak generacja X to musiało być moje sporo starsze rodzeństwo, ale była to generacja, która słynęła ze świetnego gustu, jeśli chodzi o muzykę i jeśli chodzi o ciuchy i właśnie to w filmie Singles, który ja pamiętam z kaset wideo i oglądałam i myślałam, że o rany, ale bym chciała mieć już 20 lat. Oglądałam po prostu notując sobie inspiracje odzieżowe, które także okazały się zupełnie ponadczasowe, więc to jeśli chodzi o wakacyjne seanse duchologicznego kina letniego, także Wam polecam.

0: Psychologia w czwórce.
1: Z wami Olga Dranda i przed chwilą Orbital, czyli nowocześniejsza 90'sowa wersja, bo z 97 roku ponadczasowego tematu z serialu i filmu Święty. To była wersja filmowa, która w wakacje 97 roku weszła na ekrany. Natomiast był to film oparty na ponadczasowym, klasycznym serialu o detektywie i włamywaczu dżentelmenie, Simonie Templarze, w którego wcielił się Roger Moore, i ten serial także był często przypominany latem w telewizji, więc ten motyw z serialu Święty ma dla mnie także bardzo, bardzo letni klimat. A tymczasem, jeżeli chcielibyście w Warszawie wpaść na kino letnie na żywo, w wolnej przestrzeni ogrodowej, bo mówimy o kinie w Ogrodzie Trójki, to macie taką okazję i opowie nam o tym Katarzyna Borowiecka, z którą jestem na linii. Kasiu, cześć.
2: Tak, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Opowiedz proszę, co będziemy mogli i kiedy zobaczyć w filmowym Ogrodzie Trójki.
2: Tak, nazwaliśmy ten cykl Kino w Ogrodzie i każdy piątek w lipcu o 21.30, w sierpniu o 21.00, oczywiście to jest powiązane z tym, kiedy zachodzi słońce, zapraszamy na filmy, i tak się okazało już po tym, jak je wybrałam, że wszystkie są z XXI wieku.
1: Czyli niezbyt stare, tak.
2: Założenia górnego, ale rzeczywiście ten najstarszy to jest film z początków XXI wieku, animacja japońska na wielki finał, Spirited Away w Krainie Bogów Hayao Miyazakiego. A poza tym mamy filmy, które myślę, że z jednej strony będą budziły dużo uśmiechu, a z drugiej także będą wzruszać, bo już jesteśmy po pierwszym pokazie, tym inaugurującym Kino w Ogrodzie, chociaż z pewnym niedosytem muszę powiedzieć, że ze względu na piątkową pogodę, te szachownice, słońce i deszcz, musieliśmy ten pokaz przenieść do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale było wspaniale, widzowie dopisali, a właściwie słuchacze dopisali, i wydaje mi się, że ten pokaz należy zaliczyć do bardzo udanych. No ale już od przyszłego tygodnia, mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi, rozkładamy nasze trójkowe leżaki i w ten najbliższy piątek będziemy oglądać film Pawła Maślony Kos, nagrodzony na festiwalu w Gdyni, nagrodzony 6 orłami. Film, który jest pewną historyczną wariacją, brawurowo opowiedzianą gatunkowo, ze świetnymi rolami. No i Paweł Maślony, który jest takim czołowym hultajem polskiego kina, tutaj naprawdę w najwyższej formie.
1: Czyli trzeba się nastawić na repertuar przygodowy na leżakach.
2: Trochę tak, ten Kos to będzie jedyny polski film, ale później będzie trochę też takich

0: które ja pamiętam ze swojego odbioru w kinach. I bardzo się cieszę, że udało mi się do tego cyklu włączyć także film australijski sprzed kilku lat, który nie był ten tytuł tłumaczony na polski, może to i dobrze, wiesz jak to jest z polskimi tytułami.
1: Różnie bywa, tak.
0: Ale no właśnie, ten film nosi tytuł Baby Teeth i gra w nim główną rolę nastoletnia wówczas wspaniała australijska aktorka Eliza Scanlon. I to jest film o dziewczynie, która jest ciężko chora, która być może odchodzi i chce przeżyć jak najwięcej, jak najszybciej i w jak najkrótszym czasie. Jest to niezwykle zostający w pamięci film i bardzo się cieszę, że w sierpniu będziemy mogli go obejrzeć, ale będzie też film o macierzyństwie, kopnęłabym cię, gdybym mogła, z Rose Byrne. To jest nowsza produkcja z zeszłego roku. Film, który zebrał kilka nominacji do Oscara i film, który pokazuje taką mroczniejszą stronę macierzyństwa i przez cały seans zostajemy bardzo blisko tej matki, tej głównej bohaterki, świetnie zagranej. Co jeszcze? No może powiem jeszcze o filmie, który za dwa tygodnie pokażemy, czyli Konklawę ze świetnymi rolami. To jest taki thriller watykański o wyborze nowego papieża i tutaj za dużo nie można zdradzać, ale intryg i forteli, których musi główny bohater, które musi główny bohater przedsięwziąć, żeby doprowadzić tę sprawę do szczęśliwego końca, jest mnóstwo i śledzi się tę historię z zapartym tchem.
1: Dobrze, czyli przeróżne emocje czekają nas, tak, w piątkowe wieczory w ogrodzie radiowej Trójki. Także bardzo ci dziękuję, Kasiu. Czyli czy na stronie Trójki bardzo można zapoznać się z całym repertuarem?
0: Na wszystkich naszych mediach społecznościowych zapraszam serdecznie do tego, żeby się zapoznać. Zapraszamy telefonicznie. Można też do mnie mailowo pisać. Ja wczoraj rozpoczęłam rozdawanie na ten kolejny seans w swojej audycji. Ale jeszcze jeśli mogę, bo słuchałam twoich opowieści o wakacyjnych seansach, dwa tytuły dołożyć?
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie
1: może
0: z tego
1: właśnie
0: naszego
1: masz
0: programu.
1: Tak.
0: Ale, ja mam takie
1: swoje wakacyjne, tak.
0: Środkowej podstawówki i one nie dotyczą wakacji letnich, ale zimowych. I nigdy nie wróciłam do tych filmów, bo boję się, że nie wytrzymałoby to konfrontacji z moim już powiedzmy życiowym doświadczeniem.
1: Tak bywa, tak bywa.
0: Ale niesamowicie na mnie wpłynęły i bardzo pobudziły moją wyobraźnię i pamiętam, że żyłam w świecie tych filmów przez bardzo długi czas wówczas, jako 12-13-latka. To był film Flash Gordon z muzyką zespołu Queen.
1: O tak.
0: Prawda? I taki film, który pewnie słusznie został zapomniany, zagrała w nim Brooke Shields główną rolę, to się nazywało Brenda Starr. I z tego filmu została mi miłość do komiksów. I to są dwa moje filmy, które kojarzą mi się z czasem wolnym od szkoły.
1: Każdy ma na pewno taki swój kanon.
0: Tak.
1: Czyli tak, na letnie kino w ogrodzie trzeba zamówić sobie rezerwację, prawda?
0: Tak, zarezerwować. Trzeba zamówić rezerwację, ale nie ma z tym żadnego problemu, czy mailowo do mnie. Jeśli mogę, to mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W piątki wieczorami zapraszamy. Już zaczynają się odzywać także osoby, które chcą sobie zarezerwować wejściówki na te nadchodzące seanse, bo akurat będą w Warszawie, więc to propozycja nie tylko dla tych z Państwa, którzy mieszkają w pobliżu Myśliwieckiej, ale też dla tych, którzy akurat w dany weekend będą w Warszawie. Zapraszamy serdecznie.
1: Dobrze. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. A
0: dziękuję
1: słuchaczy
0: bardzo.
1: Zachęcam. Piątkowe wieczory możecie spędzić na leżaku i przed ekranem w ogrodzie Trójki. Tylko pamiętajcie o tym, żeby zarezerwować sobie leżak.

Dziękuję wam bardzo za wszystkie filmowe i obiadowe emocje. Kończę już dzisiejszą audycję Duchologia w czwórce i zapraszam was za tydzień, a teraz już za chwilę przekazuję mikrofon, zaraz audycja sportowa w trójce, Michał Piwowarek i Andrzej Rosiewicz, tak, dziękuję. Już tutaj koledzy zmierzają do studia, także było filmowo, będzie sportowo. Do usłyszenia za tydzień. Olga Dranda, Renata Żuchowska oraz Kuba Szczepaniak. Cześć.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego

0: ciśnienia.
1: Litorsal Senior.
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Po reklamie. No, I'm better solo, solo.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Niedziela, godzina 15, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
2: Dzisiaj w zależności od regionu Polski możemy mieć takie wrażenie, że mamy trochę różne pory roku w tym samym jednym kraju. Najwięcej

0: I lata będzie na zachodzie, w Poznaniu około 26 stopni, we Wrocławiu 24. W ciągu popołudnia mogą się tam jednak pojawić przelotne opady deszczu, więc przy dłuższych planach spędzenia czasu na świeżym powietrzu zabieramy kaloszki, pelerynkę i parasol.
1: Ale się jesiennie zrobiło. No jesiennie jest trochę na wschodzie, bo Warszawa 16 stopni. W Terespolu jest nieco cieplej, prawie 20. To jest taki biegun ciepła, jeśli chodzi o wschodnią część kraju. Białystok 18, Rzeszów 19, natomiast marzną mieszkańcy Zakopanego, tam zaledwie 12 kresek.
0: A w Świnoujściu, do którego już za moment się wybieramy, około 22 stopni, słonecznie i bez deszczu. Jak na polskie morze, to myślę, że całkiem przyjemnie. W Gdańsku troszkę zimniej, około 20 stopni i zdecydowanie więcej chmur.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: There's the fire. One, zero.

0: Justin Sky, Just a Girl, 6 minut po godzinie 15.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Linda Noszkowa je najlepsza tenistka Wimbledonu, wygrała swój pierwszy Grand Slamowy tytuł. No i wydarzyło się, mieliśmy nie czeską komedię, tylko czeski finał. Panie pod tytułem Karolina Muchowa i Linda Noszkowa zagrały ze sobą w finale Wimbledonu pań. Lepsza okazała się Noszkowa 6-2, 5-7, 6-3. Będziemy o tym rozmawiać w audycji 3 godziny sportu i rekreacji, bo tak ona się właśnie nazywa. A skoro słyszycie mój głos, to usłyszycie też głos Michała Piwowarka, który jest naprzeciwko mnie.
2: Ten biegle władający czeskim to Jędrzej Rosiewicz i ja rzeczywiście, Michał Piwowarek. Kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na 3 godziny sportu i rekreacji. Jestem pod takim wrażeniem tego, jak rozpocząłeś program, jak ty pięknie powiedziałeś po polsko-czesku, kto jest mistrzynią Wimbledonu. No po godzinie 17 zacznie się męski, więc tam raczej po niemiecku będziesz zapowiadał, gdybyś miał zapowiadać. Natomiast zostawmy na moment Wimbledon, do tych emocji z przyjemnością wrócimy. Myślisz, że kąpanie się w Bałtyku o tej porze roku przy temperaturze naszego polskiego morza to jest no właśnie kąpiel, czy to tak naprawdę jest jakiś test charakteru, kim jesteś
0: test
2: naprawdę?
0: Test charakteru albo masochizm. Nie, no wiesz co, moim zdaniem...
2: A ty wchodzisz do polskiego
0: zawsze,
2: morza?
0: Zawsze i wszędzie po prostu sinice, nie sinice. Ja wiem, oczywiście bezpieczeństwo i tak dalej, ale ja uwielbiam nasze polskie morze.
2: Ale ja pytam głównie o temperaturę. Czy
0: to
2: jesteś
0: zawsze
2: w stanie po prostu iść w długą przez to morze prawie w kierunku, wiesz, bieguna? Czy to jest tak, że najpierw trochę stópki, potem trochę łydeczki, potem
0: no wiesz
2: trochę
0: co, to jest dobre pytanie właśnie, bo ja zawsze miałem tak, że jak wchodzę, to od razu ciach, bo po prostu im dłużej stoję w tej wodzie, to ja się tam trzęsę na górze i wiesz, i tutaj jak do tych bioder ci woda podchodzi, to Matko Boska Święta, więc ja od razu wbijam. Można, tutaj może być też szok taki termiczny, więc to z tym też trzeba uważać, ale ja zawsze jestem tak, wiesz, idę, jak to się mówi, na rympał. A jak jest u ciebie?
2: No to nie, to mnie to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, żeby się zanurzyć, nawet jak jestem gdzieś za granicą, gdzie ta temperatura jest wody troszkę wyższa, co jest bardzo ważne, co jest bardzo dziwne, bo myślałem, że to trochę w naszych genach jest. Na przykład moja kochana mama zawsze idzie właśnie tak jak ty, w długą na rympał, jej nic nie zatrzymuje, a synek kroczek po kroczku, kroczek po kroczku. Dlaczego my o tej wodzie w ogóle rozmawiamy?
0: No właśnie, bo przenosimy się za chwilę już do krainy 44 wysp Świnoujście, a tam Piotrek Galus.
2: A weź jeszcze zapowiedz piosenkę po czesku.
0: Po czesku Eldo. A, to nasz kolega redakcyjny.
2: Eldoczka.
0: Eldoczka, smaticzku na paciczku, mieć batory, fity, Tomsoneczku, no to grameczku. W takim razie
2: gramy.
0: Dziesięcieczku po piętnasteczku.
3: Tam nie znajdziesz tu Doroty i

0: Tak brzmi czwórka na 15 minut po godzinie 15. Za nami Ailee i Baby Chan.
1: Sport w czwórce.
2: To jest audycja 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, Kacper Kukier. W takiej ekipie dziś się bawimy do godziny 18 i zaczynamy od sportów nietypowych. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, buzka shi. Zaraz powiem, o co chodzi. Michał, ty jakiś nietypowy sport. Poproszę cię o propozycję.
0: Nie mam pojęcia. Jak się nazywa to bieganie z patyczkiem, który jest zakończony głową konia?
2: Hobby horsing.
0: Hobby horsing.
2: Tak jest. No to ja też bym sobie dopisał tutaj do listy najdziwniejszych sportów. Natomiast buzka shi, o którym mówię, to bieganie z kozą bez głowy, wrzucanie tego do betonowych studni i to się odbędzie.
0: Byłem.
2: Bardzo blisko byłeś, tylko zabrakło tej kozy jeszcze. To się odbędzie w ogóle w tym roku, bo mamy igrzyska, światowe igrzyska nomadów, które wystartują pod koniec sierpnia, potrwają gdzieś tak do połowy września w Kirgistanie, ale również mamy inny nietypowy sport, czyli chodzi o ratownictwo sportowe, ratownictwo wodne. W tej odmianie basenowej to Polska jest potęgą. Kacper Majchrzak. Ci, którzy znają się na ratownictwie wodnym, znają też to nazwisko. Kacper jest rekordzistą świata, mistrzem świata. No w ogóle nie ma sobie równych. Ale dlaczego w ogóle o ratownictwie wodnym mówimy?
0: Dlatego, że w Polsce, w Świnoujściu trwa drugi dzień Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. To jest taka impreza, której czwórka rok do roku się bardzo dokładnie przygląda. Lubimy ratowników, lubimy to, co robią i sprawdzamy, jak idą im te zawody. Dziś zawodnicy rywalizują między sobą indywidualnie. Są i konkurencje pływackie, i wyścigi na deskach ratowniczych, bieg, pływanie, bieg i widowiskowe flagi plażowe. Tak się nazywa jedna z konkurencji. Nasz człowiek, Piotrek Galus, jest na miejscu. No to Piotrek, zabieraj nas w takim razie na tę plażę. Powiedz, co się dzieje na zawodach i która konkurencja robi największe wrażenie.
3: Tak, tak, jestem na plaży w Świnoujściu, gdzie trwają Mistrzostwa Polskie w ratownictwie morskim. Słuchajcie, trochę taka może brzydka sytuacja, bo mówi się, że kobietom się pomaga, a ja nie mogę pomóc ratowniczkom, które idą przez całą długą i szeroką plażę w Świnoujściu i muszą nieść deskę. Chciałbym pomóc, ale nie mogę. Ze mną Ala Gaca, która reprezentuje Beach Patrol Świnoujście, czyli drużynę gospodarzy, choć dziś indywidualnie już na własne nazwisko pracujesz. Cześć, Alu.
4: Dzień dobry.
3: Mówiłem właśnie przed chwilą o tym, że nie mogę ci pomóc. Sama musiałaś tę dechę tutaj dotachać. Ciężka?
4: Nie ma problemu.
3: Z tego, co mi powiedziałaś, że wy dzisiaj jako Beach Patrol Świnoujście, to tak zrywacie się trochę z pracy, aby wziąć udział w zawodach, ale powiedzmy wprost, stanowiska są obstawione i plażowicze mogą czuć się bezpiecznie.
4: Tak, oczywiście my mamy nadmiar osób, więc tutaj nawet jak kilka osób przyjdzie na tą samą konkurencję, to i tak zawsze mamy przynajmniej te minimalne 3 osoby na stanowisku i wszystko jest
3: domknięte. Mówisz nadmiar osób, to znaczy, że w Świnoujściu ratownictwo morskie i ten zawód cieszy się tak dużą popularnością?
4: No, nasz koordynator dba o to, żeby na skrajnych wieżach zawsze było 5 osób, po to, żeby można było puszczać patrole piesze, więc zawsze te dodatkowe osoby gdzieś są.
3: Przed nami konkurencja, wyścig z deską na desce. Czy w swojej pracy na co dzień tutaj na plaży miałaś już okazję używać tego sprzętu podczas akcji ratowniczej?
4: Podczas akcji nie, ale patrolowo tak, w ramach obserwacji z wody. Ja też surfuję tak już na własną rękę, więc to jest mi dość dobrze znany sprzęt.
3: Otwierasz kolejny piękny temat w naszej audycji. Surfujesz w Świnoujściu czy wylatujesz gdzieś za granicę?
4: Oj nie, na Bałtyku jest ciężko, zwłaszcza po tej stronie. Ja zazwyczaj jeżdżę do Portugalii.
3: Czyli Portugalia, piękne, wysokie i długie fale na surfing. Opowiedz mi więcej o tej konkurencji. Jak się czujesz na tej desce, nie surfując, tylko pływając, klęcząc tak naprawdę na niej?
4: No ja brałam już udział w zeszłym roku, wtedy poszło mi średnio, ale wtedy Wetiza nigdy nie dotknęłam.
3: Wetiz to ta deska właśnie.
4: Tak, zgadza się. A że teraz trenowałam sobie ze 2 razy, to myślę, że powinno być okej.
3: Ja nie wiem, czy nasi słuchacze powinni o tym słyszeć. Trenowałem ze 2 razy, ale jak ma się ten dar, ten gen sportu w sobie, to czasami naprawdę niewiele wystarczy, aby

0: czuć dechę, zwłaszcza, że ty surfujesz. Ile metrów macie do przepłynięcia?
1: To jest między 200 a 300 metrami. Dokładnie ciężko określić.
0: Patrzysz teraz na falę, na morze, bo widzę, że trochę się albo rozmarzyłaś, albo skupiasz na tym, co się dzieje przed nami, czyli na tych falach. Czy już wiesz, jak podejść do tego?
1: No myślę, że jak jest większa falka, to na początku na brzuchu, żeby mieć większą równowagę, potem już na kolana, żeby było szybciej. No i lecimy.
0: I widzisz się dzisiaj na podium?
1: Nie wiem, nie chcę robić przewidywań, bo ciężko to określić. Słyszałam, że mam ciężką konkurencję, więc...
0: To znaczy ciężka konkurencja, mówisz, pływanie na deskach, czy ma patrząc na pozostałe zawodniczki?
1: Mówię o konkurentkach, bo kilku kolegów, z którymi pracuję, zna panie, które też startują i mówili, że...
0: Ale wiesz, to jest zawsze dodatkowa motywacja.
1: Dokładnie.
0: Alu, trzymam za ciebie kciuki, powodzenia. Reprezentantka Beach Patrol ze Świnoujścia dziś w kategorii indywidualnej, pływanie na deskach. Trzymam kciuki, dzięki.
2: To Piotr Galus, Piotr prosto ze Świnoujścia. Tam wracamy już za moment, a wysłuchacie Czwórki.

0: Jazzy Chris Lorenzo i Invisible, czwórka.
1: Rusz się, człowieku. To była nowość na naszej playliście. 29 minut po godzinie 15. Wracamy do Świnoujścia, bowiem w krainie 44 wysp drugi dzień Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Wiemy już, jak wyglądają takie zawody, ale w jaki sposób trenuje zawodnik sportowego ratownictwa wodnego? Na miejscu jest Piotrek Galus.
2: Sporo dzisiaj w czwórce mówimy o Mistrzostwach Polski w ratownictwie morskim, sporo o zawodach, o piasku, wodzie, pływaniu, ale myślę, że przyszedł czas na to, aby opowiedzieć o treningu. Ponieważ same mistrzostwa i te zawody, na których się znajdujemy, to już jest uwieńczenie ciężkiej pracy ratownika, zawodnika, a już teraz ze mną Kamil Szafrański, ratownictwo wodne Poznań. Kamil przed chwilą opuścił podium po konkurencji pływanie, trzecie miejsce Open i pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. Dzień dobry, Kamilu.
3: Dzień dobry.
2: Kategoria wiekowa, 19 lat.
3: Tak jest, dokładnie. Tam wiem, że to się sięga jeszcze 21, coś takiego.
2: Wróćmy do tego, co się działo w wodzie. Szybko podsumujmy 300 metrów pływania. Jaki jest Bałtyk dzisiaj dla ratownika, zawodnika?
3: No w porównaniu do wczoraj, no to lekkie fale są. Wczoraj była totalna flauta, więc dużo łatwiej się pływało. Czy to jest 300 metrów pływania? No nie do końca, bo pierwsze 100 metrów praktycznie się biegnie. To bardziej przy samych bojkach płyniemy i później biegamy też, wybiegamy z wody.
2: Czyli samego pływania ile jest? 100 metrów? 150?
3: No, można tak powiedzieć. No ciężko oszacować, nie? Bo też ja głównie pływałem na basenie, więc tam mi jest łatwiej oszacować dystans, ale wydaje mi się, że coś koło 100 metrów.
2: Tam się przygotowywałeś, tam trenowałeś, jednak te zawody mają odzwierciedlać prawdziwe akcje ratownicze. Stąd ten bieg tak naprawdę po tej płyciźnie przez pierwsze 100 metrów, ale trzeba chyba też umieć biegać. Ja po raz kolejny przyglądam się ratownikom, jak wbiegają i każdy ma swój indywidualny sposób na to, aby szybko wstawić stopę do wody i żeby ta fala nie przeszkadzała.
3: No dokładnie, niektórzy biegają bezpośrednio, niektórzy można powiedzieć, że galopują, bo sam wyskok jakby już im ułatwia przeskoczenie fali. No ja próbuję też galopować, ale przez to, że jestem w miarę świeżym ratownikiem, nie zawsze mi to wychodzi, więc po prostu...
2: Jak wyglądają twoje treningi, bo o tym chciałbym teraz porozmawiać. Zanim skoczyłeś tutaj dzisiaj do tej wody, zająłeś pierwsze miejsce swojej kategorii wiekowej, przygotowywałeś się na

0: na basenie? Ile basenu, ile siłowni, ile cardio, ile masy?
1: No ogólnie pływam już sporo lat. W kwietniu co prawda skończyłem i poszedłem tak na własną rękę. Zacząłem pływać, trenować, jakby siłownie, bieganie i jeżdżenie na rowerze, bo planuję się pod Ironmana przygotowywać. Ale 3 razy w tygodniu pływam, również biegam i siłownie też, wszystko tak mniej więcej po 3 razy. No i wydaje mi się, że wytrzymałość i kondycja całkiem jest. Wiadomo, w tym basenie przez to, że zmniejszyłem te jednostki treningowe z 10 do 3, to trochę odczuwam, ale wszystko jest w porządku.
0: Czy ktoś pomógł ułożyć twój plan treningowy, czy wszystko sam poprzez wyczucie własnego organizmu?
1: Przez te 13 lat, które trenuję, to już takie doświadczenie jakby własnego organizmu, poznałem go w miarę dobrze. Wiadomo, na początku pływałem w klubach, tam w Warcie Poznań, w AZS-ie i na początku to tam było kilku trenerów w Warcie i pod koniec pływałem pod okiem Andrzeja Olszewskiego, który jest dosyć powszechnie znany na całą Polskę. Ale teraz właśnie od tego kwietnia zacząłem wszystko na własną rękę, bez niczyjej pomocy, po prostu na zasadzie własnych doświadczeń, bo też planuję być trenerem, więc najlepiej się uczyć na samym sobie.
0: Jeżeli miałbyś podać jeden najważniejszy element treningowy każdego ratownika, co to według ciebie będzie?
1: Kurczę, jeden element.
0: Bieganie, pływanie, rower, no co takiego?
1: No wydaje mi się, że jednak zdecydowanie pływanie, przez to, że każdy mięsień pracuje w mniejszym lub większym stopniu. Później można dodać bieganie i szczerze to wszystko wystarczy. Siłownia wiadomo, ale raz, 2 razy w tygodniu na podtrzymanie siły, podbudowanie jej, czy dodanie lekkiej dynamiki, to w zupełności wystarczy.
0: Ratownictwo to plan na wakacje czy na życie?
1: No, różnie. Przez to, że miałem szkołę teraz, to ciężko mi było pracować jako ratownik, ale ogólnie to staram się pracować właśnie regularnie, a szczególnie w wakacje, jak mam wolno, bo wiem, że to jest połączenie i pożytecznego i wiem, że to jest odpowiedzialność też, z której da się po części czerpać fan, no bo pomaganie innym to jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
0: I to jest piękne. Kamil Szafrański, Ratownictwo Wodne Poznań. Kamilu, trzymam kciuki za kolejne konkurencje.
2: Piotrek Galus ogląda z bliska Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Za chwilę wracamy na wybrzeże. Zostańcie z 4.

0: Crack Rock, Crack za 21 minut, godzina 16. Wysłuchacie audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: A słuchając relacji, które przygotowuje dla nas Piotrek Galus z Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, można pomyśleć, odnieść takie wrażenie, że niektórzy ratownicy czują się w wodzie tak samo jak inne osoby na lądzie. Natomiast jest tak, że dla wielu osób sama woda może wcale nie kojarzyć się z żadną przyjemnością. Wystarczy jedno trudne doświadczenie, żeby potem przez lata unikać basenu, jeziora czy morza.
3: U nas warun pogodowy wręcz idealny do plażowania, pływania i oczywiście do udziału w Mistrzostwach Polski w ratownictwie morskim. Ja od 2 dni patrzę tutaj na ludzi, którzy w wodzie czują się równie naturalnie jak na lądzie, ale pomyślałem o tych, którzy stoją po drugiej stronie, o osobach, które nie potrafią pływać. Albo potrafią technicznie, ale po jednym trudnym doświadczeniu z wodą już po prostu jej nie ufają. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać z Konradem Kornaszewskim, założycielem szkoły pływania Swim Power, trenerem i zawodnikiem. Konradzie, zacznijmy od takiego najprostszego pytania. Czy naprawdę każdy może nauczyć się pływać?
4: Tak, myślę, że każdy może się nauczyć pływać, tylko to jest też bardzo kwestia indywidualna, no bo niektórzy mogą się nauczyć pływać w parę zajęć, ale innym może to zająć pół roku albo rok, żeby się nauczyć pływać, bo no woda to jest inne środowisko, w którym człowiek normalnie nie funkcjonuje, więc tutaj nauka pływania jest bardzo, bardzo indywidualna, ale każdego da się nauczyć pływać, nawet z tymi ograniczeniami.
3: Mam wrażenie, że dorosły do wody, do basenu czy do morza wchodzi już nie tylko ze swoim ciałem, ale też z całą historią i różnymi przekonaniami, które tworzą gdzieś w głowie.

0: Ja nie umiem, zawsze bałem się wody, w naszej rodzinie na przykład nikt nie pływa i w sumie co jest trudniejsze do nauczenia, samego ruchu czy zaufania do wody?
1: Wydaje mi się, że samo zaufanie do wody jest najtrudniejsze do nauczenia, bo są osoby, które na przykład swobodnie pływają na płytkiej wodzie, ale jak już wejdzie się na głęboką wodę, jak widzą właśnie tą głębokość pod sobą, no to nagle jest u nich blokada i zapominają o wszystkim i też potrafią się osoby takie topić. Mi też się zdarzyło z osobą, która już dosyć dobrze pływała na płytkim basenie, pójść na głęboki basen i też musiałem wskoczyć, żeby tą osobę wyłowić, no bo nagle no, wszystkie umiejętności jak magiczną różdżką odcięło i osoba no, zaczęła mi po prostu się topić.
2: To rozmowy, które Piotrek Galus przygotował z Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. My już za moment sprawdzać będziemy, co robić, kiedy ktoś ma realny problem w wodzie. Jak rozpoznać, czy to jest zmęczenie albo zabawa, czy od razu powinniśmy wskakiwać do wody i ratować, pomagać, czy właśnie nie można tego robić bez odpowiednich umiejętności. To sprawdzimy już za moment w czwórce na zegarach 42 minuty po godzinie 15:00.

0: To Jamie XX, który czekał całą noc.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: No i pytanie, czy się doczekał. 3 godziny sportu i rekreacji, tak się nazywa ta audycja. Słuchajcie, ponad 100 najlepszych ratowników w kraju spotkało się w

0: jednym wyjątkowym miejscu. Plaża w Świnoujściu, mistrzostwa w ratownictwie morskim Garmin Rescue Heroes, a czwórka ma przyjemność patronować temu wydarzeniu. Dzień drugi, Piotrek Galus na miejscu, no i nie samą rywalizacją człowiek żyje. Ważne jednak, by robić wszystko z głową, dlatego Piotrek sprawdzał też, jak zadbać o bezpieczeństwo w wodzie.
1: Co zrobić, kiedy ktoś już się topił, zachłysnął się, stracił grunt pod nogami, ktoś musiał mu pomóc. Niby fizycznie wszystko jest już wszystko dobrze, ale głowa pamięta. Jak wraca się do wody po takim doświadczeniu i co jest pierwszym celem tak naprawdę?
2: Tak, no pierwszym celem jest tak jak ponowne nauczenie się zaufania do wody. Jeśli właśnie ktoś się topi, no to złym krokiem jest przestanie pływania na przykład na parę miesięcy czy lat, no bo jak ktoś od razu później jak się utopi, no to nawet na tej samej lekcji albo nawet już dzień później znowu przyjdzie na zajęcia i zobaczy, że no jednak jest wszystko bezpiecznie, no to ta głowa troszeczkę inaczej reaguje niż jak osoba właśnie ma przerwę i wtedy no po prostu te myśli one są coraz gorsze i ludzie sobie w głowie piszą różne takie czarne scenariusze, a no tak naprawdę no to jest jeden incydent i on się bardzo rzadko zdarza.
1: Czyli trochę takie utrwalanie strachu, jeżeli będziemy za szybko, za dużo i za głęboko.
2: Tak, to prawda, to jest właśnie takie utrwalanie.
1: A co w momencie, kiedy osoba, która jest po takim incydencie, uczy się, pływa, mówi ci, że jest okej, a jego ciało mówi zupełnie co innego, bo ty jako nauczyciel myślę, że potrafisz czytać również ciało.
2: Tak, znaczy no, jak zdarzają się osoby, które są właśnie zbyt pewne siebie i tu na początku no trzeba ich troszeczkę przyhamować, bo jak ktoś jest zbyt pewny siebie, no to no po prostu dużo łatwiej się jest utopić, bo też no trzeba mieć bardzo duży respekt do jezior, do morza i nawet osoba, która dobrze pływa na basenie, no to czasem też potrafi spanikować w jeziorze. Na przykład jak na jakiegoś glona napłynie albo na jakąś siatkę. Mi też się zdarzyło raz pływając open water, natrafić na siatkę i no i też mimo, że potrafię pływać, oczywiście się nie utopiłem, ale czułem ten stres, że coś jest nie tak, coś jest innego. No więc tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo duży respekt do tej wody.
1: I na koniec najważniejsze pytanie. Jeżeli słucha nas ktoś, kto od lat mówi, nie umiem pływać i już się nigdy nie nauczę, co mu powiesz?
2: Powiedziałbym mu, że liczą się na początku chęci. Należy zrobić jeden krok, zapisać się albo do trenera, albo na YouTubie sobie coś zobaczyć, takie początkowe ćwiczenia z wodą, żeby po prostu się zaznajomić. Nie trzeba od razu pływać, ale najlepiej się zaznajomić i później małymi kroczkami do przodu każdy potrafi się nauczyć pływać.
1: Słyszeliście? Nauczycie się. Naszym gościem był Konrad Karnaszewski ze Szkoły Pływania Swim Power. Dzięki bardzo.
2: Dzięki, do zobaczenia.
3: My też dziękujemy Piotrkowi Galusowi za te wszystkie wspaniałe relacje. Ratownictwo wodne, sportowe ratownictwo wodne to jest coś, z czego nie można oczywiście żartować. Sprawa ważna i poważna, dlatego w tym momencie opowiem żenujący żart prowadzącego na niedzielę. Jędrula, dlaczego ratownik nie powinien rozpowiadać plotek?
0: Dlaczego?
3: Bo wszystko prędzej czy później wypłynie.
0: Kacper, dziękuję Kacprze. Nie, no pięknie.
3: Żart, którego nie piękna da się uratować.
0: Na koniec pierwszej godziny od Michała Piwowarka. Jędrzej Rosiewicz, Kacper Kukier, to jest nasza ekipa pracująca przy audycji 3 godziny sportu i rekreacji. Słyszymy się już po godzinie 16. O tenisie będzie słów kilka, o tym jak zostać trenerem, certyfikowanym trenerem tenisa. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer 1.

0: Autopromocja. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
4: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Słuchacie czwórki Polskiego Radia. Na zegarach wybiła godzina 16.
1: Pogoda.
0: I właśnie po godzinie 16 nadal najcieplej będzie na zachodzie Polski. W Szczecinie około 26 stopni, tam sporo słońca i na szczęście dla osób, które są tam na miejscu, bez deszczu. W Poznaniu mniej więcej 25 stopni, ale tam mogą pojawić się przelotne opady. Podobnie we Wrocławiu około 25 stopni, możliwy krótki deszcz. Nad morzem nieco chłodniej, w Gdańsku około 20 stopni, ale z czasem powinno pojawić się trochę więcej przejaśnień. Teraz jeszcze centrum Polski, Warszawa, około 19 stopni i może

0: możliwe przelotne opady.
1: Wschodnia.
2: Autopromocja.
3: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadną do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem Czwórki. Zapraszam Was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Po reklamie.
10: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Rytm zza oceanu, Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly i Grind Every Day, 5 minut po godzinie 16.
1: Sport w czwórce.
2: I kłaniamy się cały czas niezmiennie, bardzo, bardzo nisko. Jędrzej Rosiewicz,
0: nie, no bez przesady,
2: i Michał Piwowar,
0: jak
2: ja potrafię.
0: Słuchaj, ja to plecy mnie zaczną boleć.
2: A dotkniesz rękoma do ziemi?
0: No wiesz co, musiałbym sprawdzić już dawno. Dawno nie próbowałem, jeśli o te...
2: To zaraz zrobimy w takim razie prawdziwy...
0: Ale czekaj, umiem jedną rzecz fajną.
2: Dawaj.
0: Bierzesz rękę o coś takiego za głowę i lewą rękę teraz wziąłem... Obracam sobie tutaj pod brodą i mogę dotknąć tego ucha lewego. Weźcie lewą rękę i dotknijcie lewego ucha, ale nie tak sobie, o tak, wiesz, za kolczyk.
2: No to są umiejętności istnie cyrkowe.
0: Szkoła wiolinku.
2: No właśnie, jeśli chodzi o umiejętności cyrkowe, one trochę się przydają na przykład podczas rozgrzewki przed lekcją tenisa, kiedy możesz sobie pożonglować.
0: No,
2: ciekawe, czy nasza gościni potrafi żonglować piłkami. O tym za moment. Dlaczego my od cyrku do tenisa? Dlatego, że Katrin Grzegorzewicz już za moment pojawi się w naszym studiu. To jest dziewczyna w trakcie certyfikacji trenerskiej w tenisie. Ja się totalnie jaram tą rozmową, no bo sam gram w tenisa i opowiadam o tym tak często, to jak studenci prawa,
0: my się musimy,
2: że...
0: w końcu zmierzyć.
2: Na
0: ja
2: prawo.
0: Ci takie dropshoty tu będę cisnął, że wiesz, że nie dobiegniesz.
2: No dobrze, zobaczymy. Będzie dropshot na dropshot.

0: 13 minut po godzinie 16, a ta audycja to 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: I w naszym studiu pojawiła się ona, zapowiadana i obiecywana, ale nie cała na biało. Katrin Grzegorzewicz, no jak mogłaś?
0: Jak to się stanęło?
2: W tygodniu wimbledonowskich finałów?
3: No właśnie, tenisistka? No kompletnie nieprzygotowana przyszłam, ja nie wiem, nie wiem.
2: Może jak w Małgośce białe koszule na sznurze, skoro nie było co założyć na siebie.
0: Słuchajcie, ja ratuję honor, bo ja jednak założyłem tak, ja mam białą sportową, a pod spodem jeszcze białą elegancką, także ja po prostu, wiesz, nie patrzyłem się na nikogo, ubrałem się po swojemu. Myślę, że honor uratowany, ale dobrze.
2: Bardzo ci dziękujemy.
0: Katrin, oglądasz Wimbledon w ogóle? No,
2: oczywiście, że ogląda. Moje pytanie jest takie, czy ona to ogląda jako przyszła trenerka, czy jako Katrin, czy jako tenisistka?
3: Ja to oglądam jako pasjonatka totalna. Mm. Ja oglądam te mecze i to nie jest tak, że ja siedzę i analizuję pod kątem tego, co mogłabym przekazać swoim podopiecznym. Mm-hmm. Tylko to jest rzeczywiście tak, że ja siedzę, oglądam, kibicuję i no, dla mnie to są totalne emocje. Totalne. Chociaż nie jest to mój ulubiony wielki szlem, więc teraz się pewnie tutaj niektórym tenisowym freakom narażę. Mam inne ulubione szlemy, natomiast...
0: Na przykład?
2: Nie pasuje w Wimbledonie.
3: To nie jest tak, że nie pasuje. Na przykład lubię bardzo US Open, bo generalnie lubię grać na hardzie, więc to się bierze z tego. A co mi w Wimbledonie nie pasuje? Wszystko mi pasuje, natomiast... Wiąże się to między innymi właśnie z nawierzchnią, nie jestem pasjonatką gry na trawie, myślę, że to też robi swoje. Klimat, cały vibe Wimbledonu jest zupełnie inny niż na przykład innych wielkich szlemów, tak? No jest to jednak bardziej elegancki klimat, taki
0: US Open taki US Open rozkrzyczany, tam przecież można poczuć się trochę na tych trybunach jak na stadionie piłkarskim, prawda?
3: Zgadza się. No, klimat jest zupełnie inny. Na Wimbledonie nie byłam. Chciałabym pojechać, no bo rzeczywiście jest to też ogromna historia tenisa. Natomiast zobaczymy.
2: Przedstawmy cię tenisowo na antenie czwórki, bo pojawiałaś się już u nas.

0: wielokrotnie w różnych rolach, oczywiście zawsze jako gość, ekspertka. Natomiast kiedy pojawił się tenis w twoim życiu? Czy ty masz za sobą karierę zawodniczą? Czy rodzina cię popchnęła do tego, żebyś się jako malutka dziewczynka już chwyciła rakietę? Jak to było?
1: No do kariery zawodniczej niestety nie doszłam z różnych przyczyn, ale to zaraz też mogę opowiedzieć. Ja zaczęłam trenować, jak to się mówi, za dzieciaka. Po prostu. Interesowałam się różnymi dyscyplinami. Moi rodzice poznali wtedy w mieście, w którym mieszkaliśmy, trenera, który akurat trenował tenis. No i tak zaczęłam chodzić na te zajęcia. Bardzo długo się spełniałam. Grałam systematycznie, ale wiecie jak to jest. Rodzice mają też pewne plany w stosunku do swojego dziecka.
2: Czyli medycyna i prawo była ci pisana, tak?
1: No właśnie, czy medycyna i prawo, nie wiem, ale na pewno no tutaj ja miałam skupiać się nie na grze, tylko na nauce. Więc wcześniej czy później no musiałam trochę zwolnić z grą w tenisa. A żeby grać zawodowo, no to jednak trzeba dużo trenować.
0: To co w takim razie kliknęło, że stwierdziłaś, że dobra, to ja chcę uczyć innych?
1: To, że uczę, jest no tak naprawdę no, większość życia ze mną. Ja uczyłam języków obcych. Pochodzę też z rodziny, w której są nauczyciele. No i co? I tak naprawdę jak doszłam do tego momentu zawodowego swojego, kiedy po prostu poszłam do pracy, stwierdziłam, że no dobrze, czas wrócić do swoich pasji. A w związku z tym, że bardzo chciałam przeżyć w ogóle samą ideę grania w tenis, stwierdziłam, że no dobra, no to w takim razie może ja po prostu zacznę uczyć.
2: Katrin Grzegorzewicz, już niebawem certyfikowana trenerka tenisa, jest razem z nami w Studiu Czwórki. Ta audycja to 3 godziny sportu i rekreacji. Za chwilę do was wracamy, a teraz na naszej antenie The Think Things. No pamiętam, to było w FIFA 09, najlepszy soundtrack ever. 17 minut po godzinie 16.

0: The Thing Things, czyli brytyjski, angielski, dokładniej rzecz biorąc, duet w FIFA 09, sprawdzony kawałek Keep Your Head, a teraz na naszej antenie We Walk.
1: Rusz się, człowieku.
2: Z największą przyjemnością do tego dziś zachęca Katrin Grzegorzewicz, która jest obecnie w trakcie certyfikacji trenerskiej w tenisie. Wiemy już, jak rozpoczęła swoją drogę tenisową i jak ją to zaprowadziło do drogi trenerskiej. Ja bym chciał się teraz skupić właśnie na samym trenowaniu ludzi, bo to musi być niesamowicie ciekawe, kiedy wybierasz sobie trochę, jaką ty personą chciałabyś być, jeśli chodzi o to trenowanie. No to pofantazjujmy sobie pytanie właśnie, czy ty sobie fantazjowałaś na temat siebie, jaką ja trenerką chcę się stać? Czy właśnie taką trenerką treserką, czy może trenerką przyjaciółką?
0: Walisz rakietą, czy nią głaszczesz?
3: Krótko zwięźli na temat.
2: Czy strzelasz piłkami?
3: Wiecie co, no ja trochę poszłam tym kierunkiem, tą drogą, na której zawsze samej mi zależało, jak ktoś mnie będzie traktował, czyli ja chcę być osobą, do której ktoś z przyjemnością wraca, po prostu. U mnie jest zawsze dużo śmiechu, dużo humoru, natomiast wiecie, no też dzień dziecka się kończy, jeżeli widzę, że ktoś zbyt lekko traktuje.
2: A już chciałem grać dżingiel autopromocji przy tej wypowiedzi, natomiast we wspaniałym momencie przerwałaś. A bardziej zmierzasz w kierunku bąbelków, czyli młodszych graczy, czy jednak równych sobie osób już dorosłych?
3: Znaczy, to jest przede wszystkim pierwszy taki krok, że my po certyfikacji musimy zacząć od najmłodszego pokolenia. Natomiast ja docelowo chciałabym jednak trenować osoby starsze, dorosłe. Takie, które mają też jeszcze jakieś inne swoje życie i traktują ten trening jako właśnie coś dla siebie przyjemnego.
2: A dobry trening dla siebie, taki właśnie przyjemny, o którym mówisz, to jaki?
3: No to zależy od definicji. Dla mnie, dla siebie, czy dla mnie jako instruktora dla nowych ludzi? Bo to zależy.
2: Najpierw, jaki trening tobie sprawiał przyjemność, jak grałaś, jak ciebie trenowano?
3: Intensywny i bezpośredni. W sensie też oczywiście z dobrym nastrojem i tak dalej, natomiast ja lubię konkrety. Mi trzeba konkretnie, trzeba intensywnie i jak ja trenuję, no to chciałabym też mieć jakieś efekty z tego.
0: Ja chciałem zapytać teraz w ogóle o samą certyfikację, tak z praktycznego punktu widzenia. Jak to wygląda? Czy ty musisz przejść później jakieś egzaminy? Jak wygląda przygotowanie do takich ewentualnych egzaminów i jak to jest rozciągnięte w czasie?
3: No jeżeli chodzi o taką certyfikację, to w ogóle zacznijmy od tego, że te certyfikacje są różne, bo mamy certyfikację animatorską, mamy instruktorską i mamy właśnie trenerską. Każda z tych certyfikacji łączy się z tym, że musicie odbyć kurs. Kurs jest rozłożony w czasie, miesiąc, dwa, trzy. To naprawdę zależy od tego, jak po prostu trenerzy są dostępni i kiedy są zjazdy. I taki egzamin końcowy składa się z teorii i praktyki.
0: No i teoria i praktyka. No i właśnie, i rozwiń ten wątek w takim razie. Teoria i praktyka, czyli co? Jakieś egzaminy ustne, musisz jakiś sprawdzian, coś wypełnić na kartce? Też coś takiego istnieje?
3: Istnieje coś takiego, tak. Jest to test wyboru najczęściej, ABCD. Musimy się
0: przygotować. Jakie są przykładowe pytania?
3: W którym roku rozegrano pierwszy mecz Wimbledonu?
0: Naprawdę, tak?
3: Na przykład.
0: Ale to akurat bardzo fajne.
3: Albo jeszcze na przykład są pytania. Albo jeszcze są pytania odnośnie tego, dlaczego tak, a nie inaczej liczymy. Na przykład w tenisie, nie? 15, 30, 40.
0: A dlaczego tak liczymy?
3: A to jest akurat związane z XIII-wieczną Francją. Bo tam sobie ludzie trenowali na początku, znaczy trenowali, to za dużo powiedziane, grali i było liczone normalnie. 1, 1, 2, 1 i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że to granie zajmowało im po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, wiele godzin, no to dochodziło do punktacji, wiecie, 2000, 2200 i tak dalej. No i po prostu jedna teoria mówi o tym, że kwadransy godzinowe, tak, 15 minut, no to 15, pół godziny, 30.

0: wiadomości i tak dalej. Ale jest też teoria, która mówi o tym, że w związku z tym, że po serwisach w tej XIII-wiecznej Francji oni się przesuwali o 15 stóp, 30, 40, no to w ten sposób też zaczęto liczyć po prostu.
1: Tenis to gra błędów, czyli rzecz bardzo wieloelementowa. No to jak uczyć, żeby pozbyć się tych błędów? O tym porozmawiamy już za moment w czwórce.

0: Ake i utwór o tym, co większość z nas widzi w lustrze po przebudzeniu. Demon in the Mirror. 29 minut po godzinie 16.
1: Sport w czwórce.
2: Ja i Katrin zrobiliśmy wielkie oczy na tę zapowiedź, bo totalnie się nie zgadzamy z twoimi przeżyciami.
3: Ja chciałem w ciebie
2: natomiast
3: uderzyć,
2: rozumiemy, że możesz w ten sposób mieć. Katrin Grzegorzewicz
0: cały czas w lustro.
2: W studiu czwórki, osoba, która jest w trakcie certyfikacji trenerskiej w tenisie. W wielu właśnie sytuacjach, kiedy rozmawiamy z trenerami, czy to jest nauczyciel tańca, czy to jest trener personalny na siłowni, pojawia się takie pytanie, czy sama musisz być dobra, bardzo dobra w tej dyscyplinie, czy jeśli jesteś trenerem na siłowni, no to czy musisz być po prostu dopakowany i dźwigać na klatę 160, no to jeśli jesteś trenerką tenisa, no to właśnie serwujesz pod 200 i walisz skróty z każdej piłki. Jak to wygląda w praktyce? I nie mów, że to zależy.
4: Słuchajcie, no każdy, kto naucza, chciałby mieć przekonanie, że jest w tym, co robi, najlepszy. Natomiast stan faktyczny jest taki, że żeby być dobrym instruktorem tenisa, ty nie musisz grać na poziomie wielkiego szlema.
2: Jasne.
4: Często jest tak, że naprawdę wybitni trenerzy na korcie są poprawni, natomiast, że tak powiem, kawa nie wyklucza herbaty. Oni są w stanie świetnie przekazać inny rodzaj wiedzy, który jest potrzebny do tego, żeby się poruszać na korcie.
2: A jak trenować w takim razie samego siebie? Bo pod koniec ostatniej części naszej rozmowy ja podsumowałem, że tenis to jest gra błędów. No i teraz podchodzisz do swojego podopiecznego, ustawiasz

0: rękę ustawiasz nad garstek, odkręcasz, pokazujesz co i jak, rzucasz 10 piłek, 20, 30, no widzisz, że to po prostu nie działa. To jak być cierpliwym, kiedy uczy się sportu, który wymaga powtarzalności, wymaga tej ogromnej cierpliwości?
1: A tutaj o czymś bardzo ciekawym powiedziałeś. Rzucasz piłki 10, 20, 30, a my jednak uczymy się trochę innego podejścia do nauczania, czyli żeby grać i żeby grać stosunkowo dobrze, trzeba grać. Czyli to nie jest tak, że ja staję, mam swój koszyk z piłkami i napierdzielam 30, 50, 100 piłek. Tylko rzeczywiście staram się też pokazywać, że hej, to jest gra dynamiczna. No i staram się, żeby ci ludzie też się ruszali, a nie tylko po prostu stali i próbowali odpowiednio, pod odpowiednim kątem wykonać jeden czy drugi ruch, bo to jest... albo może być frustrujące dla jednej i drugiej strony.
2: Ja mam pytanie w takim razie już o bardziej materialne kwestie. Wybaczcie, że z tych chmur na chwilę zlecimy na sam dół. Czyli ile kosztuje taki kurs i czy to jest dobra inwestycja w ogóle, jeśli chodzi później o udzielanie takich zajęć, lekcji tenisa?
1: Słuchajcie, no to zależy od, tak jak powiedziałam, rodzaju kursu, ale no poruszamy się tutaj w obrębie kilku tysięcy złotych, ale nie kilkunastu tysięcy, tylko naprawdę kilku tysięcy złotych, co myślę jest ceną rozsądną za to, czego się uczymy, co dostajemy i z kim mamy też zajęcia. Czy to otwiera dalej drzwi? Jeżeli jesteśmy zdeterminowani i umiemy w networking, to na pewno, no bo umówmy się, wszyscy mówią, że czy ja potrzebuję papierek? No w niektórych sferach warto mieć papierek. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli chcemy pójść w tym kierunku, warto być certyfikowanym trenerem albo instruktorem.
0: To skoro Jędrzej podniósł temat pieniędzy, to ja w takim razie skręcę w jeszcze bardziej ciemny zaułek.
2: Nie, no nie spodziewałem się tego po tobie, Michał.
0: Często jest tak, właśnie w przypadku różnych sportów, że mówi się, że w tej dyscyplinie trenerem może zostać każdy. Czy w przypadku tenisa też są tego typu patologie branży, że osoby, które no nie powinny, biorą się za to i potem uczą?
1: Myślę, że tak. Umówmy się, finalnie na każdym kursie no jest się w stanie przygotować do egzaminów. Czy to lepiej, czy to gorzej. Natomiast myślę, że istotne jest to, co się dzieje dalej, no bo no robimy sobie jakiś tam self-branding i ja myślę, że opinie krążące bardzo szybko krążą i myślę, że daleko nie zajdziemy, jeżeli jesteśmy słabi w tym, co robimy. Mimo zdanych egzaminów oczywiście.
0: Czy da się na tym porządnie zarobić i czy może to być praca do końca życia, która sprawia przyjemność, ale też pozwala opłacić rachunki? O tym już za moment w czwórce.

0: DJ Blik i H2O, a na ficie nasza redakcyjna koleżanka Dominika Płonka.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: Ta audycja to 3 godziny sportu i rekreacji. Oczywiście w czwórce, no przed chwilą utwór H2O w studiu Katrin Grzegorzewicz, już niebawem certyfikowana trenerka tenisa. Ja mam do was w ogóle pytanie. Oglądaliście H2O Wystarczy Kropla?
3: Nie.
2: Nie.
3: Nie.
2: Dobra, to nie, to ja się opisuję. To nie było pytania, wracamy do tenisa w takim razie. Nie, te Disney Channel, tak, a dobra, nieważne. Właśnie, jeśli chodzi o bycie trenerem tenisa, tutaj Michał już mówił o tym, że poruszymy kwestię zarobków, pieniędzy. Ile średnio bierze trener, trenerka tenisa za godzinę nauki?
4: To zależy, twoja ulubiona odpowiedź?
0: Pewnie.
4: Słuchajcie, to zależy, kto ma jakie doświadczenie, kto z jakimi graczami grał, czy sam jest byłym zawodowcem, czy nie. No ale no, myślę, że obecnie no, to poruszamy się między 150 a 250 zł za godzinę.
2: To
4: oczywiście
2: jest
4: bez kortów,
2: sumka.
4: Słuchajcie, bez kortów, bo kort zawsze pokrywa osoba grająca, ucząca się.
2: No to uczciwa sumka w takim razie. Michał, no bo ty regularnie grasz w tenisa, ja gram sporadycznie, natomiast ty nie miałeś jakichś takich, wiesz, przemyśleń, żeby coś tego?
0: Żeby zacząć uczyć?
2: No.
0: chcę mnie wykopać ze studia czwórki.
4: Nie no, chcę
2: ledwo po prostu się zainstalował. I
4: chcę, żebyś tutaj ze mną jakiś biznes stworzył chyba.
0: Ja mam za sobą doświadczenia bycia trenerem, ale w zupełnie innej dyscyplinie i myślę, że rozdział trenerstwa w moim życiu na ten moment jest zawieszony, plus najpierw muszę sam zorganizować swoje zdolności, żeby móc przekazywać je innym. No dobrze, to w takim razie czego tobie życzyć, jeśli chodzi o tę karierę trenerską? To nie jest tak, że się już żegnamy, tylko właśnie, jakie ty masz oczekiwania względem tego, co się zaraz rozpocznie? Odbierzesz certyfikat, będziesz certyfikowaną trenerką tenisa.
2: I lecisz na Bali pewnie.
0: I jak to sobie wyobrażasz dalej?
4: No słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie, no bo ja na co dzień pracuję oczywiście w zupełnie innej branży, o której nawet kiedyś rozmawialiśmy tutaj z Jędrkiem na antenie, więc to na pewno nie jest tak, że ja z dnia na dzień zmienię swoje życie o 360 stopni. Na razie to muszę powrócić do zdrowia, móc znowu zacząć chodzić, więc życzcie mi, słuchajcie, szybkiego powrotu do zdrowia po kontuzji.
0: A co się stało?
2: No właśnie.
4: No właśnie.
2: Bo ja wiem, ale teraz niech się słuchacze dowiedzą.
0: Ja nic nie wiem.
4: No, słuchajcie, sport to zdrowie, tenis również, ale gorący apel do klubów tenisowych, kiedy mamy ponad 30 stopni na zewnątrz, podlewajmy mączkę, ponieważ naprawdę staje się lodowiskiem, jeżeli jest za sucha. No a tak naprawdę no to właśnie niestety wypadek przy pracy, czyli mączka na zewnątrz przy 35 stopniach i skręt kostki.
2: Katrin, to szybkiego powrotu na kort i jeszcze krótka piłka na sam koniec. Zwieriew czy Sinner?
4: Sinner.
2: Michał?
0: Sinner.
2: A ja Zwieriew w takim razie. Dziękuję bardzo. Katrin Grzegorzewicz, już za momencik certyfikowana trenerka tenisa. Katrin, dzięki serdeczne za wizytę i za rozmowę.
4: A dziękuję bardzo.
0: Dzięki.

0: Jeśli chcesz imprezować, przyjdź do mojego domu. Tak można przetłumaczyć ten kawałek Fuckers i If you wanna party, come over to my house.
1: Rusz się, człowieku.
0: Michał, co ty takie zęby pokazałeś? Jakiś taki tutaj grymas na twarzy.
2: Ja bym chciał, żebyś jeszcze raz przeczytał tytuł zespołu.
0: Ale posłuchaj, mój kochany, tak się nazwali, szanowni państwo, to w takim razie tak się ich czyta, dobrze?
2: No wiesz, w polskim radiu.
0: Słuchaj no, człowieku. Audycja 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Taki młody, a już klnie.
0: No widzicie, ostatnio, ale to jest, naprawdę się to wydarzyło. Babeczka sprawdzała legitymację. W markecie wzięła ode mnie legitymację, ale nie partyjną, tylko dowodową.
2: A co kupowałeś?
0: Wodę sodową.
2: Energetyk.
0: Tak jest. Energol wjechał cały na czarno, na biało. Natomiast my o tematach sportowych calusieńki czas. Michał zaproponował, żebyśmy porozmawiali trochę o Erlingu Haalandzie, bo co, on torebki zaczął nosić?
2: No to jest w ogóle news, który zrobił mi poranek, bo ja już się do tego przyznawałem na antenie czwórki, w ogóle się tego nie wstydzę. No nie interesuję się piłką nożną, nie obejrzała nawet pół minuty meczu, ale dziś jak wpadła informacja o tym, że ten potężny Norwek zbiera torebki i jego kolekcja jest warta totalnie krocie, no to rzuciłem okiem, o co w tym wszystkim chodzi.
0: No właśnie, nawet ostatnio była taka akcja, że Erling Haaland chciał obejrzeć meczyk w domu, jego żona już czy partnerka ma absolutnie dość oglądania piłki nożnej. On jej powiedział: kobieto, gdyby nie piłka nożna, to nie siedzielibyśmy w tym domu. Ona potulnie usiadła, przykryła się kocykiem i obejrzeli meczyk. I żyli długo i szczęśliwie. W ogóle o samym mundialu, o Wimbledonie, bowiem słuchajcie, za 10 minut wielki finał. Aleksander Zwieriew kontra Jannik Sinner. Starcie tytanów, kto sięgnie po tytuł. No może ten Niemiec po swój pierwszy tytuł wimbledoński. French Open już ma. No ja kibicuję Niemcowi. Sorry, soreczka.
2: A ja stawiam wszystkie pieniądze, jakie mam, czyli całą okrągłą dychę na to, że będzie to ponownie Sinner. Wracam po 17:00.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka, Polskie Radio, godzina 17.
1: Pogoda.
2: Najcieplej cały czas na zachodzie Polski, nad morzem wyraźnie chłodniej, w Gdańsku cały czas około 20 stopni i trochę przejaśnień, na południu bez większych zmian, w Krakowie około 18 stopni, w Rzeszowie około 19, w obu miastach dużo chmur, ale po wcześniejszych opadach teraz już powinno być spokojnie, czyli najwięcej lata w Szczecinie, w Poznaniu warto mieć ze sobą pod ręką parasol, a w Krakowie lipiec wciąż tylko z nazwy.
0: No więc właśnie, a jeśli chodzi o burze, łowcy burz, nie łączcie się, bowiem tych będzie albo bardzo mało, albo w ogóle. Jeśli ewentualnie gdzieś mają wystąpić, to słabe burze w południowo-wschodniej Polsce, Podkarpacie, Małopolska. Tam ewentualnie może lżej zagrzmieć, natomiast w Londynie 28 stopni. Gorąco też na korcie wimbledońskim. Finał Wimbledonu rozpoczyna się już w tym momencie. Jannik Sinner kontra Aleksander Zverev. No i czekamy, zobaczymy, kto wygra. Czy Sinner, który już wie, jak smakuje Wimbledonu, czy może Aleksander, który jak na razie poznał zaledwie jeden smak i to jest French Open, jeśli chodzi o wielkiego szlema. O tym już w tej godzinie.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20.

0: artysty zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Trueno, tak się nazywa ten artysta, który nam tutaj tak latynosko-amerykańsko zagrał, ale my o Czechach teraz, czeski finał.
1: Sport w czwórce.
2: O czym to on opowiada? Ja wdrożę w takim razie w temat osoby, które może nie są w temacie, bo przecież może tak być. Wczoraj na korcie centralnym w Wimbledonie spotkały się dwie Czeszki, 21-letnia Linda Noskowa i starsza od niej o 8 lat Karolina Muchowa. Początek meczu wskazywał na to, że będzie to kolejne spotkanie bez historii, a mniej więcej w połowie okazało się, że to spotkanie będzie prawdziwym tenisowym thrillerem. Z wyniku 5-2 w drugim secie Karolina Muchowa wyciągnęła drugiego seta na 7-5, po czym niestety z mojej perspektywy przegrała 6-3. Myślę, że tej starszej Czeszce jeden tytuł wielkoszlemowy przynajmniej się należy za jej finezję w grze. To jest dziewczyna, którą w tenisie nazywa się Rogerem Federerem w spódnicy. Nie wiem, czy ona sama prywatnie lubi to określenie. Myślę, że w ogóle
0: chyba nie, takie porównanie to zawsze ci sportowcy.
2: Najwyżsi tenisiści, jeśli chodzi o

0: rangę. Oni nie są fanami takich określeń, ale młodsza Czeszka zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Wiele wskazuje na to, że być może nie ostatni. Ona ma dopiero 21 lat. Już sięgnęła po jedno z najbardziej prestiżowych trofeów. Po bardzo zasłużonej walce. Natomiast myślę, że wiele emocji też przysporzyło w rozdanie nagród. Było bardzo emocjonalne z dwóch stron.
1: Tak jest, bo przecież Linda Noskowa niestety pożegnała swoją mamę, która była takim naprawdę bardzo dużym wsparciem dla niej w trakcie jej kariery. Jeszcze nie aż tak długiej, no bo tak jak mówił Michał, Linda jest młodą tenisistką, ale dowiedziała się w 2024 roku przed Wimbledonem, że niestety jej mama odeszła. Mimo to postanowiła wziąć udział w turnieju i też zadedykowała zwycięstwo w tegorocznym Wimbledonie swojej mamie. Wysłała takiego całusa w kierunku nieba. Tam w ogóle było bardzo, bardzo dużo takich ładnych obrazków, bo Muchowa też zalała się łzami, popłynęły jej łzy, natomiast zażartowała sobie, że Linda Noskowa, moja była przyjaciółka, cały wtedy stadion, tam podniósł się gwar, ludzie zaczęli się śmiać, mają poczucie humoru, no wiadomo, no, czeski humor zawsze w cenie i panie w ogóle się znają, bo Linda Noskowa i Karolina Muchowa grały już ze sobą wcześniej w Deblu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Natomiast co do powiedzenia miała sama zwyciężczyni, czyli Linda Noskowa? To zdecydowanie coś, co zapamiętam na zawsze, ale na pewno zajmie mi kilka dni, zanim zdam sobie sprawę z tego, co właśnie się wydarzyło. W drugim secie było mi bardzo ciężko. W pewnych momentach ręce mi zesztywniały. Moje nogi nie były już tak szybkie jak wcześniej. Przy ostatniej piłce meczowej nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mam mecz bola. Parłam do przodu, nie poddawałam się. To właśnie dało mi zwycięstwo. Sympatyczna Noskowa, tutaj jeszcze nawiążę do tych obrazków wzruszających, no bo Noskowa jest szóstą Czeszką, która sięgnęła po trofeum po słynnej Martynie Navratilowej. Sama Martina też, jej łzy poleciały po policzkach. Natomiast Karolina Muchowa, która też naprawdę radziła sobie w trakcie tegorocznego Wimbledonu świetnie, nie ukrywała, że przegrana sporo ją kosztowała.
2: To
1: bolesna porażka. Jestem bardzo rozczarowana. Ale w ciemno wzięłabym grę w finale przed rozpoczęciem turnieju. Przeżyłam kilka wspaniałych tygodni. Myślę, że z czasem będę zadowolona z wyników, jakie osiągnęłam w ostatnich tygodniach.
0: To finały damskie, które już za nami, a my już za moment całkiem na żywo będziemy komentować to, co dzieje się teraz pod Londynem. Tam finał męski. No tak, zobaczymy, czy będzie to mecz bez historii, czy może.
1: Nie no, lecimy, to będzie taki hicior, że ja już po prostu się nie mogę doczekać. Zara Larsson, Pink Panthers na naszej antenie teraz.

0: Szybko i miło mija czas na Antenie Czwórki. Mamy 15 minut po godzinie 17.
1: Aktualności sportowe.
2: Najbardziej aktualna rzecz, jaka tylko może być ze świata tenisa, to to, że rozpoczął się finał Wimbledonu chłopów. No dobra, Wimbledon to jest kulturalny turniej, to ja powiem panów. Panowie, którzy potrafią dogadać się w języku niemieckim, Aleksander Zverev i Jannik Sinner. No i o co w tym wszystkim chodzi? Aleksander, który gra pod flagą niemiecką, ale jego rodzice po upadku Związku Radzieckiego opuścili ZSRR i Aleksander urodził się już w Hamburgu. Zresztą tak samo jak nasz gość z poprzedniej godziny, czyli Katrin. Z kolei Jannik Sinner, wydawać by się mogło, no co, no to gra pod włoską flagą, ale, moi drodzy, on się urodził w Tyrolu Południowym, a tam mówi się przede wszystkim w języku niemieckim. To jest taki region niemieckojęzyczny. Sinner urodził się tuż przy granicy z Austrią. No i właśnie, o 17:00 mecz się rozpoczął. Ile tam jest teraz, Michał?
0: Przed sekundką Sinner wygrał pierwszego gema, on też wygrał

0: losowanie, także to on rozpoczął to spotkanie. Było przez chwilkę po 30, więc zapowiadało się, że może to będzie jakiś gem, w którym to Zwieriew zwęszy jakieś szanse na to, żeby już na samym początku przełamać. No to się nie wydarzyło.
1: No tutaj jeśli chodzi o bilans bezpośredni, to zdecydowanie prowadzi Sinner, bo wygrywał 10 razy ze Zwieriewem, natomiast przegrywał 4-krotnie i 9 ostatnich potyczek na konto Włocha. Zwieriew raczej nie pała miłością szczególną do trawy. No i jego najlepszym wynikiem dotychczas na Wimbledonie była 4. runda. Ale co sami zainteresowani mieli do powiedzenia o swoim przeciwniku, Jannik Sinner? Wiemy, jak agresywnie gra i jak potężnie serwuje Alexander. To trudny przeciwnik. Śledziłem jego grę przez te 2 tygodnie, choć nie jakoś bardzo szczegółowo. Oglądałem półfinał, bo grał przed moim meczem. Cechuje go duża pewność siebie. Jest teraz bardzo rozluźniony na korcie, co jest dobrym znakiem. To będzie jednak bardzo trudne starcie, zupełnie inne od wszystkich naszych dotychczasowych pojedynków. Reprezentant Niemiec Alexander Zverev, czyli triumfator tegorocznego French Open. Pierwszy tytuł wielkoszlemowy na koncie Niemca. No i on jest podbudowany swoimi wynikami. Jedno jest pewne. Gdy raz wygrasz turniej wielkoszlemowy, wiesz już, jak to zrobić i czujesz, że stać cię na powtórzenie tego sukcesu. Druga sprawa to fakt, że mocno pracowałem nad swoją grą. Mam wrażenie, że mój poziom się podniósł. Czasami w sporcie wszystko sprowadza się do tak prostych rzeczy. Jeśli poprawisz forehand, backhand, serwis czy return, będziesz wygrywać więcej meczów. Czasami to naprawdę bardzo proste. Można dyskutować o różnych kwestiach mentalnych, o konkretnych sytuacjach, zmianach trenerów czy czymkolwiek innym, ale jeśli rozwijasz się jako zawodnik i podejmujesz decyzję, by pracować nad swoim poziomem, to będziesz osiągać lepsze wyniki w turniejach.
0: Co wygra w tym meczu? Czy zjawiskowy serwis Zwieriewa, który mierzy 1,98 cm i to jest jego największa broń, wprowadzanie piłki do gry, czy return Sinnera, który obecnie uważany jest za jeden z najlepszych na świecie? Cokolwiek się dziś wydarzy, to Zwieriew już jutro obejmie drugie miejsce w zestawieniu ATP, natomiast Sinner, no tu się nic nie zmieni, cały czas będzie numerem 1.
2: O tym się mówi.

0: Sfadajniczos, Nedospane Noce, a to jest audycja 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Nadają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Jak tam spanko, Michał? Nedospane Noce ostatnio było, czy dospane?
2: Nie, ja bardzo dobrze śpię, dziękuję, że ty tym aspektem mojego życia tak również interesujesz. Wiesz, tak się na chwilkę zawiesiłem, bo cały czas jednym okiem śledzę to, co dzieje się na korcie głównym Wimbledonu. Na razie mecz bez większej historii, dlatego że każdy z grających pilnuje po prostu swojego serwisu.
0: No, my pilnujemy

również tego, co się dzieje na mundialu, bowiem nie będzie już walenia w bęben, nie będzie wiosłowania. Norwegia out, pożegnała się z mistrzostwami świata tegorocznymi, no i poznaliśmy

0: i Argentyna, która tak trochę no ledwo zipie, bo dogrywka z Wyspami Zielonego Przylądka, z Republiką Zielonego Przylądka, teraz tej nocy dogrywka ze Szwajcarią, oni tam już ledwo zipią, więc z jednej strony bym im kibicował, z drugiej strony trochę mnie zawiedli. No i właśnie o szczegółach starcia Anglia-Norwegia Jan Pachlowski.
1: Nie był to piękny mecz, nie był też łatwy. Mimo to Anglia po raz czwarty w historii awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Norwegię 2-1 po dogrywce w upalnym Miami. New York Times pisze: było to chyba najbardziej chaotyczne spotkanie Anglii w tym turnieju. Po udanym początku nastąpiła druga połowa pełna dezorganizacji. Thomas Tuchel zdecydował się na zmianę Rice'a w przerwie, a drużynie zajęło zbyt wiele czasu odzyskanie właściwej struktury gry. Norwegia była blisko objęcia prowadzenia 2-1 po golu Hegema, jednak trafienie to zostało anulowane po interwencji VAR. Podsumował na gorąco New York Times: rezultat jest fantastyczny, drugi gol był niesamowity, ale ogólnie nasza gra wcale już taka nie była. Podsumował selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. W późniejszej fazie meczu nad spotkaniem zaczęła dominować dobrze znana taktyka. Anglikom brakowało świeżości, grali niedokładnie i z wyraźnymi trudnościami. Samo dotrwanie do dogrywki było już sukcesem. Najbardziej prawdopodobną drogą do zwycięstwa wydawały się rzuty karne. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Synowie Albionu wygrali z Norwegią 2-1 po dogrywce, ale to naprawdę było bardzo ciekawe spotkanie. Widać było tę taką północną moc Wikingów. Oni tam się wzięli za łby, nikt nie odpuszczał, więc to naprawdę bardzo dobry był powrót też Norwegii, wspaniały powrót po 28 latach, ale była kontrowersja, bo tuż przed przerwą piłka po wybiciu norweskiego bramkarza trafiła ewidentnie w kabel podtrzymujący kamerę Spider. Wyobrażasz sobie to, Michał?
2: I to nie zostało uwzględnione.
0: Bardzo ci dziękuję. Anglicy przejmują piłkę, Jude Bellingham trafia do siatki, no i to jest gol, który taki stracony gol przed przerwą, to zawsze podcina skrzydła, a jak zareagowała nasza litościwie panująca nam FIFA? Opublikowała post w mediach społecznościowych, w którym deklaruje, że sensor jakimś cudem nie wykrył kontaktu. No coś takiego. A w meczu Chorwacja-Portugalia chip znajdujący się w piłce wykrywa kontakt z włosami Igora Matanowicza. No to ja jestem naprawdę tutaj zaskoczony i zastanawiam się, jak w tym współczesnym świecie piłki nożnej, tak naszpikowanym technologią, takie sytuacje mają miejsce. Nie będzie wielkiego Norwega już, Michale, bardzo mi przykro. Ty w ostatnim czasie jakby trochę się do niego przywiązałeś, prawda?
2: No tak, to jest fascynujący fenomen. Człowiek, który ma prawie 2 metry, strzela gole najlepszym zespołom piłkarskim, a do tego nosi torebkę Hermesa i nie ma potrzeby tłumaczenia się z żadnej z tych rzeczy.
0: No to jeszcze może o tej modzie trochę porozmawiamy, tej piłkarskiej, bo jednak koszulki piłkarskie to jest w ogóle inny wymiar. To jest też swego rodzaju moda i niektóre to są po prostu małe dzieła sztuki. Gorillaz teraz na naszej antenie, ale jeszcze zanim Gorillaz, ile tam teraz jest, Michał?
2: Cały czas po dwa. W piątym secie prowadzi Zverev, a serwuje Sinner.
0: No zobaczymy, i elegancko. I lecimy, Aleksandrze, w takim razie. Gorillaz, lecimy.

0: Niebo jest pułapem.
1: A gdzie tam niebo jest pułapem? Sięga ich gwiazd i sięga i tam, gdzie wzrok nie sięga. Jakoś tak to leciało.
2: Sport. W czwórce.
3: Mnie też się to nie zgadza, bo niby to niebo jest pułapem, a jednak linka, która trzyma kamerę, wyznacza pułap,
1: no, do którego właśnie
3: musi dolecieć piłka, żeby no potem wydarzyły się niefajne rzeczy.
1: Rzeczy i żeby Anglia awansowała, no kurczę, no byłem za tą Norwegią mocno. Właśnie Erling Haaland, czyli co? Czyli człowiek mody, który wygląda świetnie nie tylko na boisku, ale także poza nim.
3: Vogue wylicza, że ma kilkanaście modeli...

0: torebek bardzo drogiej marki. Jest z nimi regularnie fotografowany w podróżach, podczas zgrupowań i na turniejach. I trochę to wygląda nie tak, jakby to był po prostu piłkarz, który wszedł sobie do drogiego butiku i powiedział, że poproszę wszystko, co najdroższe. Trochę to zaczyna. Trochę to wygląda tak, jak on miałby bardzo świadomie budowaną po prostu kolekcję tych toreb. Ma w tym zestawieniu dwa ogromne modele Hermesa, które są zdobione pejzażem, który jest inspirowany twórczością Davida Hockneya, więc tu o przypadku absolutnie nie ma mowy. Zainteresowało mnie to, tylko tego niestety nie sprawdziłem. Może ty jako specjalista
1: od mody.
0: Również od mody mundialowej wiesz, czy to jest prawda, czy ściema, że on dobiera gumki do włosów, do
1: koszulek piłkarskich.
0: No wiesz co,
1: a w jakich on najczęściej tam kolorach miał te gumki? No bo on gra w Manchesterze City. Manchester City to jest błękit przede wszystkim, więc te gumki musiałyby być najpewniej błękitne. Chyba że występuje w kadrze Norwegii, no to może się pojawić też równie dobrze czerwień.
0: Ale wiesz, pytanie, co byłoby bardziej wartościową rzeczą na aukcji? Czy jego koszulka z jego autografem, czy jednak jego torba bez jego autografu?
1: No to słuchaj, to ktoś wpadł na pomysł, teraz mi przypomniałeś, że ostatnio przecież jak Taylor Swift z Travis Kelce, tak? Travis Kelce, ten jej nowy partner. Mhm. Czasem niektórzy Kelce mówią, tam przecież ktoś pozbierał te wszystkie śmieci z ich imprezy, powsadzał w takie ładne plastikowe torebeczki i opylał to za, wiesz, jak jedna torebeczka 100 dolców, no to jest dosłownie, ten to ma łeb do biznesu. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o tę modę, ja tak przypatrzyłem się różnym koszulkom piłkarskim tegorocznego mundialu. Hiszpańska koszulka skradła moje serce, ale też ta koszulka RPA, piękna, zielona koszula ze złotymi elementami, tylko ja mam trochę taki dysonans, wiesz, jeśli chodzi o to, co na siebie wrzucam, że jeśli coś ubieram, to jednak muszę mieć z tym jakiś związek, bo jakbym sobie kupił koszulkę RPA, to tak trochę po tym, co pokazała ta reprezentacja na mundialu, no słabizna i tak, wiesz, nie, no chyba nie, chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu. Tak samo jak widzę człowieka w koszulce Barcelony, to od razu mówię, człowieku, wymień mi pierwszą jedenastkę, nie? Masz koszulkę Beatlesów albo masz koszulkę Nirwany? To jak się nazywał wokalista?
0: Wiesz co, ja mam jedną fajną koszulkę, która się już nie jednemu, nie drugiemu podobała dziś akurat na sobie.
1: A, dobra, dobra. Nie, no jest fajna, naprawdę. To ja podpisuję się, rzeczywiście jest stylowa, ale ja poluję teraz na koszulkę Juan Pablo II College. Kojarzysz? Taki peruwiański klub?
0: Nie, cały czas się zastanawiam nad tym pytaniem, które zadałeś a propos koszulek, jaki zespół?
1: Juan Pablo II.
0: Nie, wcześniej pytałeś o Nirwanę?
1: Tak, o Nirwanę.
0: Kurt Cobain.
1: No to dobrze, to masz prawo nosić tę koszulkę na tej twojej piersi, natomiast Juan Pablo II College, koszulka, logo piłkarskie, a w tym logo nasz papież Polak. Jest taka, naprawdę. Ja po nią sięgnę. To teraz jest hit tego rynku polskiego naszego.
0: To ja już nic nie mówię, bo moja mina opisała całościowo moją reakcję na tę historyjkę.
1: A my teraz gramy Kenya Grace i Mr. Cool. To są 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce.

0: Jędrek, a 51 283 to jest twoim zdaniem dużo czy mało?
1: To jest dużo.
0: W 2017 roku taki właśnie rekord najdłuższej wymiany tenisowej pobiło dwóch Włochów. No i ciekaw jestem,
2: co ty mówisz, czy... naprawdę?
0: Tak, tyle razy. Rozpoczęli odbijać tę piłkę nad samym ranem. Skończyli w okolicy 19. Tyle trwała najdłuższa wymiana. Oczywiście no, wśród amatorów jednak no, imponująca regularność.
2: To trzeba być świrem już.
0: I wyobraź sobie teraz, że oni kończą tę wymianę i podają sobie rękę i mówią, no dobra partnerze, rozgrzewka za nami, to co, gramy meczyk?
2: Lecimy meczyk. Nie, no to naprawdę trzeba mieć nie po kolei w głowie, ale po prostu tacy, tylko ludzie są, tacy są coś warci, tylko szaleńcy są coś warci. Co tam się dzieje na korcie centralnym, Sinner Zverev?
0: Nie zmienia się nic, cały czas panowie bardzo dokładnie pilnują swojego serwisu. Była drobna szansa na to, żeby Sinner przełamał teraz właśnie twojego faworyta.
2: Nie dał rady.
0: Ale to się nie wydarzyło. Spokojnie, spokojnie.
2: Zverev w serduszku, lecimy, co panie Aleksandrze.
0: Ma, co ma pływać, nie utonie.
2: Albo wisieć, Francja, Hiszpania. Moi drodzy, jeszcze to jest pierwszy półfinał mundialu. Szykujemy się, bo to już za dwa dni, we wtorek o 21:00, a dzień później, czyli w środę też o 21:00, Anglia, Argentyna. A my powoli zmierzamy do końca.
0: I jeśli już jesteśmy przy kalendarzach, to zapiszcie sobie każdą niedzielę między 15 a 18. 3 godziny sportu i rekreacji to program, w którym ja odpowiadam za zakwasy, a Jędrek odpowiada za tabelki
2: wspólnie
0: i za
2: rozrywkę.
0: Wyniki.
2: Michał Piwowarek,
0: Jędrzej Rosiewicz,
2: Kacper Kukier. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.

Let me see your ass in the air real quickly.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadną do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bedwaniego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem Czwórki. Zapraszam Was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

Soczyć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Minęła 18 i na termometrach 18 stopni Celsjusza w Warszawie. No niestety jest pochmurnie, ale słońce może jeszcze wychodzić za chmur, więc wieczór raczej będzie bezdeszczowy. No, ale w nocy może popadać i jutro nad ranem również, tak od piątej jak zacznie padać, no to będzie padać do godziny 11. Ale procentowo nie jest to jakoś strasznie potwierdzone, bo tylko 30 i parę procent, więc możliwe, że tego deszczu jutro nie będzie. Ciśnienie dzisiaj to 1015 hektopaskali i obecnie szybko rośnie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Gorące lato z Tour de Pologne.

0: Północy i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy czwórki. Witam też naszą gościnię. Dzisiaj Bowska na fotelu. Cześć, siemanko. Oczywiście ja nie zapraszałem Bowski, tylko zapraszałem jej pupila.
2: Dokładnie, to jestem po prostu tylko towarzyszem przypadkiem. Lusia, powiesz coś?
3: Halo?
2: Halo! Fajnie was tu widzieć, ale fajnie, cieszę się.
1: No właśnie, no z psami jest wszystko fajne, tylko szkoda, że nie potrafią mówić, ale nie wiem, czy to w ogóle jest dobry pomysł, bo ponoć naukowcy jacyś japońscy, już jest translator psiego głosu, tak, psich myśli, ale ponoć teraz mają tak dopracować, że faktycznie będzie można z tym psem pogadać. Nie wiem, na jakich zasadach. Przepływ tutaj myśli, będzie jakiś głośnik, ale nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, bo psy są naszymi powiernikami, naszych tajemnic często. To. I nie wiadomo, czy byśmy się na przykład z takim psem nie chcieli pokłócić, bo by coś za dużo powiedział wtedy.
2: Boże, nie chcę, żeby... Ja chyba wolę tak, jak jest. Nie zmieniajmy tego, to jest dobrze wymyślone. Rzeczywiście to jest super, że pies może, wiesz, wszystko, absolutnie wszystko można mu powierzyć, a on...
1: Nic nie powie.
2: On po prostu słucha. No. I to jest niebywałe, jak on potrafi słuchać.
1: To prawda. No w ogóle, moim zdaniem psiaki to są najcudowniejsze zwierzęta. Często to powtarzam, że to są anioły zesłane z góry, żeby dawać nam poczucie jakiegoś takiego, no przede wszystkim chyba miłości totalnie niezaprzeczalnej i bez żadnych granic, a jednak ludzie do tych zwierząt często nie mają aż tak dobrego serca i często możemy zobaczyć w internecie, ale nie po to się spotkaliśmy tutaj, chociaż takie tematy też poruszam, bo to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne.
2: Bardzo ważne, tak.
1: Od dziecka miałaś psy w domu?
2: Moim marzeniem było mieć psa ogromnym i na początku ja musiałam się o tego psa postarać. Moi rodzice powiedzieli mi, że muszę pozbierać na psa.
1: Okej.
2: Ale było wiadomo, że ten pies, który trafi do mnie, to będzie pies po prostu tam mojej mamy znajoma z pracy, miała jamnika i ten jamnik, co jakiś ta jamniczka miała właśnie mieć małe pieski, więc ja tak czekałam, zbierałam każde moje jakieś kieszonkowe albo jakieś kieszonkowe zdobyczne za, nie wiem, za coś tam. I pamiętam ten moment, ja nie zapomnę tego dnia, kiedy ja po tego psa pojechałam rzeczywiście do tej pani. Wcześniej oczywiście już widziałam te pieski i miałam takiego właśnie gładkiego jamnika, który w koszyczku jechał ze mną autem do domu. I nie zapomnę tego, jak siedziałam po prostu z tym koszykiem na kolanach w samochodzie i jak potem przyniosłam ten koszyk do domu i jak wiedziałam, że to jest mój pies i jak pierwszy raz on wyszedł i był tak strasznie się bał wyjść poza tylko...
1: Dziwne.
2: Był tylko w takim holu w mieszkaniu, bał się zrobić krok. Miał na imię Fabiusz, jak rybka z Małej Syrenki.
1: Okay.
2: Taka żółto-niebieska, tak. To była moja ulubiona bajka Disneya. No i został i żył ze mną w sumie, z nami w domu, z rodzicami przez 17 lat. Także miał bardzo długie życie. I dorósł, ja wtedy miałam 7 albo 8 lat, więc byłam już, właściwie to już nie wiem, czy nie zdałam, to już był koniec liceum, czy może już zdałam na studia? Chyba już zdałam na studia i ten pies jeszcze był. Także...
1: Okej. Okay. No ale to moim zdaniem to w ogóle pierwsze zwierzaki. Ja miałem psa żabę, która była ze mną od urodzenia i jak miałem 18 lat, 19 to umarła. Żyła, żyła chyba z 20 lat, no bo jeszcze była przed moim urodzeniem i w wieku 20 lat, czy tam 19 właśnie ona odeszła. No i to też było niesamowite, ale myślę, że też to jest... świetna rzecz, żeby jednak małym dzieciom, żeby małe dzieci też żyły z psami. Ja zawsze jak widzę kogoś, kto na przykład idę z moim Filipkiem, który jest malutki, no nie taki malutki jak twoja Lusia, ale malutki i widzę tych rodziców spanikowanych, te dzieci za kark po prostu, żeby tylko ten pies nie powąchał. Zawsze jakoś ugryzę tego kogoś delikatnie, bo mówię no serio. No ale to moim zdaniem jest kwestia tego, że jak się wychowujemy ze zwierzętami, mamy też od rodziców taki tip dany, że te zwierzęta powinny nam towarzyszyć, no to jednak inaczej to wszystko wygląda niż...
2: Zgadzam się z tobą. Też w mojej rodzinie krążyły opowieści o tym, bo tata miał psa,

0: a który miał na imię Jim. I mieszkał na Mokotowie, był takim po prostu psem z Czerniakowa. I on był takim psem, co jeździł sam autobusem i przechodził przez przejścia i chodził do cukierni. I znali go wszyscy na osiedlu i potrafił wyjść. Nie było go na przykład 3 dni i wracał. I to są takie legendy. Ja nie wiem, ja nie mogę w to uwierzyć czasem, co on, ten pies, to był jakiś w ogóle super mądry. Natomiast jakby w mojej głowie ta legenda trwała, poza tym też gdzieś wychowywałam się w takim domu, gdzie mimo tego, że na początku nie było psa, chociaż jak tylko znalazłam, nie wiem, miałam jakąś świadomość, od wtedy zawsze chciałam mieć psa, więc jakby zawsze to było gdzieś we mnie. Nie wiem, rodzice czekali, no bo wiadomo, że to jest jakby zmiana w życiu.
1: No jest to też odpowiedzialność, moim zdaniem.
0: Odpowiedzialność wielka,
1: też,
0: tak.
1: Tak, danie dziecku możliwości, żeby miał psa, no to przede wszystkim jest to też taka akcja, że zawsze rodzic mówi, no dobrze, ale to ty będziesz wychodził, ty będziesz dawał jeść.
0: Otóż i to.
1: Dziecko zawsze mówi, oczywiście. A potem to różnie wygląda. Ale ja na przykład mam taką sytuację, że jak byłem w wieku nastoletnim i tak naprawdę gdzieś tam zaczynałem swoje życie, to jednak ten pies, który zawsze był, bo przez całe życie miałem psy, no był trochę takim problemem, że ja wracam z imprezy i jeszcze muszę z nim wyjść na dwór, nie?
0: No,
1: to
0: tak.
1: Było straszne. A teraz powiem ci, że ja nie mogę się doczekać, aż wrócę z imprezy i wyjdę na spacer z psem po prostu, żeby cię jeszcze przejść.
0: To jest świetne, niesamowite. To jest świetne. No ja czasem powiem ci szczerze, jak jest tak zimno, jak na przykład ta zima była, to ja mam tak, że o Boże, nie. Żeby się ubrać w to wszystko. Jeszcze ją trzeba ubrać.
1: No właśnie, bo to maleństwo.
0: Bo to jest maleńki piesek, który jednak też ma włosy, a nie sierść. Więc trzeba o nią specjalnie dbać i właśnie o takie małe pieski trzeba szczególnie dbać. Też nie zdawałam sobie z tego sprawy, zanim do mnie nie trafiła. Człowiek się uczy całe życie.
1: Oczywiście.
0: Ale też w ogóle to jest wielka zmiana, bo mój pierwszy pies, właśnie Fabiusz, no to był po prostu takim facetem, z dużą energią, pewną agresją, takim zdecydowaniem. Poza tym jamniki też mają bardzo silny charakter.
1: No to są psy do polowań też, więc one
0: też
1: mają...
0: Tak, zdecydowanie. Bardzo silny instynkt. Jak na przykład szliśmy do lasu, jak jeździliśmy na działkę na Roztocze i szliśmy do lasu, no to on potrafił znikać i rzeczywiście trzeba było czasem na niego poczekać w tym lesie i tylko było z oddali słychać takie głosy wysokiego szczekania, kiedy pewnie tam była jakaś zwierzyna.
1: No pewnie tak.
0: Wracał, zawsze wrócił. Nie wiem, dlaczego mój tata w ogóle miał taką odwagę, bo ja sobie bym nie pozwoliła na to, by tego psa tak w las
1: puścić. Ja też bym się bał.
0: W życiu bym tego nie zrobiła. Dziś nie wiem, dlaczego. On dawał radę, on to robił. Miał jakiś po prostu swój... Muszę go o to zapytać w ogóle. No tak, to ciekawe jest bardzo.
1: Ja myślę, że też trochę, bo często jest tak, że faktycznie te psy traktujemy jak dzieci i no czasami ludzie się śmieją, nie? No bo nie wiem, są wózki dla psów teraz, tak?
0: Tak.
1: Można mieć wózek, można z tego psa naprawdę zrobić dziecko i no niektórzy ludzie się strasznie z tego śmieją, bo jednak no, jakieś świrnięci ludzie, ale ja w ogóle się tym totalnie nie przejmuję, bo jednak no dla mnie pies jest nawet ważniejszy niż człowiek w wielu przypadkach.
0: Ja się też tym nie przejmuję i uważam, że to jest wspaniałe, że dzisiaj właśnie, no jest mnóstwo psów, które, nie wiem, mają jakieś wielkie problemy. Na przykład stare psy ludzie często właśnie wożą w tych wózkach i dlaczego mają po prostu temu, nie wiem, psu jakoś wykluczać go z życia,
1: dokładnie.
0: Kiedy jest stary i kiedy naprawdę można wziąć go do tego wózka. Ja
1: oczywiście.
0: Jestem absolutnie przeciwna temu sposobowi. Myślałem, że to jest jakieś słabe.
1: Chwilostwo.
0: Aczkolwiek rzeczywiście, jak się patrzy na te jakieś filmiki, które oczywiście mi się wyświetlają z Korei, gdzie oni mają naprawdę bzika i po prostu na przykład już ubierają te psy, jakoś tak dekorują je. Nie po to, żeby im było ciepło, tylko na przykład w zimie, tylko po to, żeby nie wiadomo po co, żeby im się to podobało. No to
1: tak.
0: Tutaj powiedzmy to już jest takie, to jest edgy.
1: To trochę
0: już...
1: jak z moimi dziećmi i są te wszystkie konkursy piękności i te małe dziewczynki wyglądają jak 40-letnie panie.
0: Tak.
1: Dobrze, za chwilę wrócimy do rozmowy. Z Bowską pojedziemy już od razu. Tak, żebyśmy już mieli. Pierwszy utwór Kołysanka z filmu, który jeszcze można obejrzeć w kinach.
0: Tak, i chcę o nim powiedzieć, bo jest związany ze zwierzętami, ale
1: dobrze,
0: to po przerwie.
1: To powiemy po utworze. Posłuchajmy.

0: 18 minut po godzinie 18. Kołysanka boska, utwór z filmu,
1: tak,
0: o którym
1: utwór
0: powiesz
1: z filmu,
0: teraz.
1: Który zrobił mój mąż, pracował na nim 8 lat, ale chciałam o nim powiedzieć i puścić tą piosenkę dzisiaj w studio, dlatego że ten film jeszcze rzeczywiście w kinach, on jest dla dzieci 7+, ale ja uważam, że to jest też taka historia, że dorosły będzie się świetnie bawił. I chodzi o to, że tam główny bohater, Omul, on rozmawia, ma taki wisiorek i dzięki niemu rozmawia ze zwierzętami, wszystko słyszy, rozmawia właśnie ze swoim psem Telą. I właśnie dla wszystkich wrażliwców i tych, którzy kochają zwierzęta, a mam, myślę, że dużo osób słucha tej audycji tutaj, no to polecam bardzo, bo jest to taka właśnie opowieść, która bardzo uwrażliwia na to, na ten język, świat zwierząt i na to, że właśnie ten świat jest taki trochę też nieprzenikniony, inny niż nas, rządzi się swoimi prawami, świat dzikiej przyrody.
0: Popłakać też można na tym filmie?
1: Można się wzruszyć zdecydowanie, ale
0: lubię.
1: Jest też przygoda. Także,
0: jest przygoda.
1: Także zapraszam.
0: Ja tylko przypomnę, że w naszym studiu Lusia ze swoją właścicielką boską dzisiaj. Lusia za dużo nie mówi, ale coś z gardłem, jakieś problemy, więc nie będziemy jej ciągnąć za bardzo za język.
1: Ale wiesz co, ona nie musi mówić, bo jak ona wychodzi z domu... to ludzie na mnie nie zwracają uwagi, tylko mówią, ojejku, jaki sładki piesek.
0: No tak.
1: I proszę,
0: a
1: od razu reaguje.
0: Piesek.
1: I ona wtedy się tak, jakoś tak, wiesz, wyciąga.
0: No
1: i
0: tak.
1: Po prostu jest gwiazdą. Ona po prostu się urodziła gwiazdą.
0: No, wygląda na gwiazdeczkę. Fajnie, że to jest mały pies, a też do takiego pytania chciałem przejść, bo jednak tak się mówi, duży pies, większy problem.
1: Tak.
0: I faktycznie coś z tym jest. W szczególności jak jesteśmy artystami, którzy jednak czasami trochę żyją na tych walizkach, trochę jeżdżą po Polsce, po świecie, po Europie.
1: Tak.
0: No i wtedy jest to pytanie, co z psem? Bo mamy już trochę takie czasy, że faktycznie tego psa można prawie wszędzie zabrać. Ludzie są bardziej otwarci, dog friendly. Nie wszędzie, potrafi się zawsze jakiś, za przeproszeniem, baran, który powie, że z psem nie wolno, bo to w ogóle pobrudzi. Najbardziej mnie bawi tekst, że pies pobrudzi. Ja
1: Słuchaj,
0: mówię, chłopie.
1: No wczoraj nas wyprosili za Złotych Łuków, bo wracaliśmy o 1:00 w nocy z koncertu. Także niestety.
0: Okay.
1: Ale akurat to nie była Lusia, tylko pies mojej koleżanki. To mi się bardzo nie spodobało, no ale co poradzić.
0: Tak, w makach nie można, to jest
1: nie można.
0: Przedziwne. Bo
1: i uważam,
0: ja
1: że to naprawdę powinno się zmienić, bo ja rozumiem, że tam dbają o higienę i tak dalej, no ale we wszystkich restauracjach dbają i uważam, że to jest cudowne, że właśnie w Warszawie nie ma z tym problemu za bardzo.
0: Oczywiście.
1: Praktycznie wszędzie. Zdarzyło mi się, że ktoś, że przy takich otwartych restauracjach nie można było. Natomiast jeśli chodzi o podróże, no to ja się staram, szczerze mówiąc, jak najmniej ją zabierać na koncerty. Jeśli muszę, no to biorę, ale ona... Ona na szczęście ma z kim zostawać, zostaje w domu z moim mężem, albo czasem jest u mojej mamy, która jest...
0: Czyli do babci najlepiej.
1: Do babci, oczywiście, no to jest po prostu najlepiej. W ogóle ona się tak cieszy, jak tylko słyszy, idziemy do Ani,
0: no.
1: To po prostu w ogóle, wiesz, jest po prostu hit. I jest jeszcze, właśnie mamy takich stałych opiekunów, jest jeszcze moja przyjaciółka Natalia Kopiszka, ona też dostaje Lusię, tam jest jeszcze Winston, tam na nią czeka, czyli trochę większy pies, więc ona wtedy jeszcze ma dodatkowe zadanie, że musi sobie radzić, bo ona jest trochę aspołeczna, znaczy generalnie lubi bardzo ludzi, natomiast inne psy mogłyby za bardzo nie istnieć.
0: Okay.
1: Tak, tak. Także jeśli

0: Muszę, to ją zabieram. Zdarzyło mi się, na szczęście ona kocha podróże, nie ma choroby lokomacyjnej, ale za to nie lubi bardzo hałasu, więc nawet staram się nie zabierać jej do studia, bo ją to po prostu strasznie męczy.
1: Tak, no jednak hałas. Ja pamiętam, w zeszłym roku zabrałem mojego Filipka na próbę do Sopotu i zamknąłem go w garderobie, która była takimi drzwiczkami harmonik.
0: Tak. I to tam dudni.
1: Ja nawet nie wiedziałem, że te drzwi są otwarte. No i nagle schodzę ze sceny po próbie z Mariką i mówi, i chłop mi mówi, ty, twój pies tam pobiegł. Mówi, gdzie? I już zawał serca gorąco, bo mówię, no tak. W Sopocie jestem, nie wiadomo. A on z Kubany pobiegł do hotelu tego, który jest pod Operą Leśną, tak. Tam gdzie była akredytacja, tak. Bo ja z nim tam przyszedłem wcześniej do dziewczyn, żeby wziąć akredytację i on tam poleciał, bo wiedział,
0: Boże,
1: gdzie.
0: Całe szczęście.
1: I mówię, jejku, po prostu jakiś cud naprawdę, że on nie uciekł gdzieś, gdzie go nie mogłem znaleźć. Dobrze, przechodzimy do kolejnego utworu. Tym razem będzie to Mamy Bowską, Dzwonisz, tak? Dobrze, mamy, tak, bo tutaj mamy jakąś Georgię, to Georgię sobie na później zostawimy, a zagrajmy Dzwonisz i myślę, że będzie dobrze. Jest Kacper,
0: super.
1: Ogarnął wszystko, dziękuję.

0: Wspaniały jest ten dżingiel.
1: Kozacki dżingiel, specjalnie stworzony na potrzeby audycji na cztery łapy. Ja w ogóle od wielu lat już mierzyłem się z tym, że chciałem mieć audycję o psiakach. Tym bardziej, że ja tu ze swoim Filipkiem przychodzę, jest moim redaktorem pomocniczym. Czasami poszczeka, czasami nic się odezwie, ale faktycznie

to niesamowite, że ja na przykład przez ostatnie tam 8 lat jeżdżąc do Włoch, zauważyłem, że oni tam w ogóle mają taki luz, jeżeli chodzi o psy. Tam pies wchodzi wszędzie, do każdej restauracji, do przychodni, do apteki. Nie ma żadnych granic. Jest to dla mnie niesamowite. Ciekaw jestem, kiedy my dojrzejemy do takiego etapu, społeczeństwo nasze, że jednak ten pies

0: koło siebie aptekę, gdzie jak idę z Lusią, to w ogóle mam specjalne traktowanie. Pani okay. kocha Lusię i po prostu zawsze jest historia i rozmowa. Tak samo jest w Żabce. Lusia się wita z panią w Żabce buziaczkami, także po prostu wiesz.
1: Ale panie w ogóle w Żabkach zauważyłem, że szczególnie w tych naszych takich tutaj osiedlowych, to już są smakołyki naszykowane. I na przykład mój Filipek jak wchodzi, już idzie za ladę, bo tam już pani ma dla niego smakołyka.
0: No. No to jest wspaniałe. W ogóle uważam, że właśnie dlatego świat się robi wspaniały, że ludzie mają tą wrażliwość na zwierzęta. Mm-hmm. I naprawdę myślę, że możemy się od nich tylko uczyć. Mm-hmm.
1: Dobra, a co byś powiedziała tym wszystkim, którzy jednak mają trochę odmienne zdanie? Mamy DIOS, mamy tych fundacji teraz bardzo dużo, które walczą z tym, co się dzieje z pieskami i tak naprawdę jest to... udaje im się to coraz bardziej. Kiedyś było to nie do pomyślenia, bo ci ludzie na wsiach naprawdę mieli jakieś zupełnie inne pojęcie o zwierzaku, że pies jest tylko i wyłącznie na łańcuchu. Czy ty kiedyś myślałaś o tym, żeby coś, bo jest tych akcji bardzo dużo i tak naprawdę sporo osób się dołącza do takich akcji.
0: Totalnie. Właśnie, my zrobiliśmy taką piosenkę z Kasią Moś dla jednej z fundacji. Czemu ja wam nie powiedziałam, żebyście włożyli ją na tą listę?
1: Możemy puścić jeszcze. Jak ona się nazywa, powiedz.
0: Właśnie, zaraz.
1: Ja ją chyba kojarzę, tą piosenkę. No.
0: Po prostu zapomniałam, jak się nazywa, rozumiesz to?
1: Tyle piosenek nagrałaś, zapomniałaś. No,
0: przysięgam. Czekaj, już szukam. W każdym razie piosenka jest cudowna, jest dla fundacji, która pomaga psom takim starszym. To znaczy psom, których już właściwie nie można za bardzo adoptować też, ponieważ one już nie miałyby po prostu siły na to. Natomiast to jest cudowne, że właśnie znajdują się pieniądze, że tam mają taką niesamowitą opiekę i po prostu tak trzeba żyć, no, żeby tym zwierzętom pomagać. Ja zaraz to znajdę.
1: Dobrze.
0: Zaraz to znajdę, jeszcze może chwilę pogadamy.
1: My? Co? My, tak. My, piosenka się nazywa?
0: Tak,
1: my,
0: właśnie.
1: Tak? A, no dobrze, no to pewnie mamy ją w bazie, czy nie? Dobra, zaraz poszukamy. Takie piosenki jak najbardziej. Ja w ogóle ostatnio szukałem, zaczynając audycję, raperów, którzy rapują o psach, no i tych raperów trochę było. Jest DMX, już świętej pamięci, on był turbopsiarzem. Snoop Doggy Dogg, który oczywiście sam jest wcieleniem jakiegoś psa i myślę, że to też bardzo, bardzo fajnie zawsze promował te zwierzaki. No właśnie, ale czy teraz tak, biorąc zwierzaka, powiedziałaś jedną ważną rzecz, o której też mi powiedziała moja dziewczyna ostatnio, że wzięła sobie tego Jack Russell Parsona, nie wiedząc, z czym to się wiąże, to się je, bo to jednak jest pies, który potrzebuje bardzo dynamicznych spacerów, dużo wychodzić i często bierzemy psa, nie zdając sobie z tego sprawy, szczególnie jak to jest na przykład nasz pierwszy pies i chcemy mieć fajnego psa i nie myślimy o tym, co z tym psem dalej będzie.
0: Tak, no to tutaj rzeczywiście trzeba, warto jest moim zdaniem takie bardzo mądre decyzje podejmować, czyli po pierwsze zrobić jakiś taki research, pogadać z ludźmi, którzy te psy mają, bo rzeczywiście, różnie jest, prawda? Są rasy, które mają bardzo silne jakieś cechy charakteru i z góry można, powiedzmy, założyć, że ten pies będzie jakiś. Suczki i chłopcy, prawda,
1: tak, też
0: jest trochę
1: inaczej,
0: różnice tutaj są. Oczywiście wszystko jest też osobnicze bardzo, natomiast ja na przykład biorąc psa teraz... mój pies jest z hodowli. Myślę, że wiele osób mogłoby mnie za to skrytykować. Ja tego psa kupiłam z hodowli, którą bardzo dobrze sprawdziłam. Ja mieszkam w samym centrum, nie ma obok mnie po prostu prawie, że pół trawnika. Mm-hmm. Dosłownie jest pół trawnika. Lusia chodzi codziennie właściwie na spacery do parku. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja zdawałam sobie sprawę z tego, że ja mogę mieć tylko małego psa, który będzie sobie dobrze radził w mieście, który jest psem do towarzystwa.
1: Którego zawsze można wziąć pod pachę i po prostu z nim pójść gdziekolwiek.
0: Dokładnie.
1: Nie?
0: I też którego będę mogła wychować i nauczyć, żeby nie było tego lęku separacyjnego. Ale moim marzeniem jest mieć też psa, którego mogłabym przygarnąć ze schroniska. Tylko po prostu bałam się tej odpowiedzialności, właśnie tego lęku separacyjnego przy moim trybie życia, kiedy mnie po prostu non-stop nie ma. I uważam, że to by było trochę nieodpowiedzialne. Mam nadzieję, że właśnie będzie w życiu moim taki czas, że będę mogła mieć tą psią rodzinę trochę większą.
1: To jeszcze kamper na koncerty specjalny z miejscem dla psów. To trzeba, słuchaj, myślę, że za chwilę to będzie w ogóle na wyposażeniu. Będziecie chyba na koncert, rider techniczny, no to musicie mi kampera podstawić, bo ja z pieskiem będę.
0: Tak, ale tak też w ogóle to jest niesamowite. Poznałam taką dziewczynę, która kocha psy w ogóle i koty i wszystkie zwierzęta ma właśnie ze schroniska i powiedziała, że Boże, no nawet jeśli prowadzisz życie w centrum miasta i wydaje ci się, że nie możesz mieć psa, ale masz ten czas i chcesz, to naprawdę dasz dom psu i on będzie 10 razy szczęśliwszy z tobą w tym najmniejszym mieszkaniu niż w tym schronisku, naprawdę.
1: Oczywiście,
0: więc uważam, że to jest niesamowite i uważam, że też bardzo dużo można robić dla tych zwierząt. Można jeździć do schronisk, wychodzić z tymi psami, uczyć je socjalizować, być

0: po prostu w tym i to jest cudowne.
1: Mhm. Dobrze, posłuchajmy utworu My, o którym mówiłaś.
0: Super,
1: bo
0: wspaniale.
1: Jest.
0: Pozdrawiam więc... Kasię Moś.
1: Tak, pozdrawiamy Kasię Moś.
0: Mateusza Krausdwursta, który też to z nami wprodukował. Okay. I cała masa artystów tam śpiewa, więc słuchajcie.
1: To posłuchajcie w takim razie.
2: Bez twojego serca połknie mnie pustka.

0: Bawska, Kasia Moś i wielu innych artystów w utworze, który przed chwilą mogliśmy posłuchać. Opowiedz coś jeszcze o tym.
1: No właśnie, bo to piosenka powstała dla Fundacji Sierociniec i w ogóle Kasia mnie wciągnęła w działanie tej fundacji. Fundacja też robi taki kalendarz, gdzie sobie robiliśmy zdjęcia z psami z tej fundacji podopiecznymi. I to było takie niesamowite, właśnie mieć te wszystkie staruszki po prostu powykręcane, no po prostu najbrzydsze, ale najkochańsze na świecie.
0: To prawda.
1: I był jeden taki pies, który po prostu do mnie podszedł, stwierdził, że okej, ty ze mną masz zdjęcie dzisiaj. I to było takie super, po prostu takie wzruszające.
0: Przekochane ziomki.
1: Tak.
0: Masz problem z chodzeniem do schroniska, w sensie takim, bo ja przez wiele lat nie chodziłem, poszedłem raz i tak naprawdę byłem raz czy dwa razy tylko w schronisku. Jest to dla mnie strasznie traumatyczne przeżycie.
1: Jest to przerażające.
0: Bo wiesz, że nie możesz tych psów wszystkich zabrać. Tak. Możesz go wziąć na spacer, ale potem nie wiem, ja po prostu, mi tam serce pęka i nie mogę tam chodzić w ogóle, bo to jest przerażające. Czy ty masz coś takiego, że, nie wiem, na przykład byś poszła i byś mogła z tymi psami posiedzieć, wyjść z nim na spacer i później by było fajnie i przyjemnie, bo myślę, że nie.
1: Nie, bo ja bym chciała połowę ich zabrać
0: z sobą
1: i wiem, że nie mogę im dać tego domu. Jest to strasznie smutne i no, ciężkie to jest, bardzo, naprawdę.
0: Ale
1: podziwiam wszystkich właśnie, którzy mogą, którzy to robią, poświęcają swój czas, ale który jest zawsze najcenniejszą walutą.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale też po prostu są w stanie jakby, no, po prostu to jakoś znieść emocjonalnie. Mm-hmm.
0: No ja myślę, że to jest trochę jak z zawodem lekarza, czy...
1: Nie wiem, właśnie z ludźmi mi prościej, szczerze mówiąc.
0: No tak.
1: Jakoś nie wiem.
0: Bo człowiekowi jeszcze wytłumaczysz, powiesz, tak? Człowiek drugiemu człowiekowi albo drugi człowiek ci powie, że jest mu niedobrze, że go boli łapa, że jest smutny, pies ci tego nie powie, możesz tylko wyczytać z oczu.
1: Tak. Pies jest taki na wskroś dobry.
0: Tak.
1: To jest takie...
0: Tak, bo ja też zawsze mówię, albo to agresywna rasa, bo to agresywny pies. Mówię, nie agresywny pies, tylko ty jesteś debilem, że tak tego psa wychowałeś. No bo taka jest prawda. To my dajemy psom... pokazujemy tą drogę i pokazujemy trochę, jak funkcjonować. Jeżeli czujemy na wszystko i ten pies

0: po prostu jest zestresowany, no to nie dziwne, że może kogoś pogryźć.
1: Tak, rzadko się zdarzają takie jakieś wynaturzenia, tak jak wśród ludzi, prawda? No ktoś czasem po prostu ma jakąś chorobę psychiczną, no to też się zdarza u psów, ale naprawdę to jest rzadkie. Dlatego nie można wspierać pseudohodowli, ludzie, błagam, nie róbcie tego.
0: No tak, albo no sprawdzajmy, jeżeli faktycznie chcemy z hodowli, to sprawdźmy tą fundację, hodowlę, która jest, ma jakąś historię, możemy poprzeć komentarze i dowiedzieć się po prostu, czy to nie jest jakaś lewa hodowla. No tak. Bo tych hodowli, ja też tego totalnie nie rozumiem. Znaczy rozumiem pod względem zysku dla tych ludzi, ale pod względem dobra dla tych zwierząt to jest coś przerażającego, że w ogóle ludzie są w stanie coś takiego zrobić, żeby tylko i wyłącznie za pieniądze, żeby mieć psy, żeby je po prostu sprzedać za duże pieniądze.
1: Tak, i nie respektować tego, w jaki sposób się powinno to robić bezpiecznie dla zwierząt, prawda?
0: Oczywiście,
1: z szacunkiem do nich.
0: Czy masz jakieś marzenie a propos psa jeszcze takiego, którego byś chciała mieć, na przykład ogromnego jakiegoś, jakąś rasę?
1: Boże. No ja po prostu zakochałam się w pudlach.
0: W pudlach?
1: No bo Lusia jest pudlem.
0: Okej.
1: Okay. Pudlem toy. I ja po prostu wyobrażam sobie, że mam pudle w każdym rozmiarze.
0: Do zrobienia, myślę.
1: Wtedy bym się chyba musiała nauczyć je strzyc, bo pudle trzeba strzyc.
0: Tak.
1: W ogóle ostatnio ktoś, a właśnie wczoraj Ania, zrojechałyśmy właśnie z psem, dała mi swojego psa, ja byłam ubrana na czarno, to był taki kawalierek właśnie uratowany z jakiejś pseudohodowli i cała byłam biała i zapomniałam już, jak to jest, że pies zostawia sierść na tobie, bo Lusia w ogóle na mnie tej sierści
0: nie
1: zostawia.
0: W ogóle nie gubi tych włosów. W ogóle dobry pies dla alergików,
1: bardzo,
0: tak. Bo to jednak
1: dobry.
0: Nie ma tego podszerstka, tak?
1: No i one są też mądre i to jest jedna z najdłużej żyjących ras. I sobie wyobrażam, tak jak Margaret ma takiego wielkiego, baby, czarną, to ja sobie wyobrażam taką brązową Lusię. W ogóle chyba z 3 dni temu szłam i widziałam taką niesamowitą wielką pudlicę w parku, jak biegała i ta sierść tylko jej tak powiewała.
0: A to piękne psy, bo one są takie dostojne, te duże pudle.
1: Ale one się kochają bawić. I wszystkie pudle kochają zabawki, więc u nas w domu jest wielki kosz, który Lusia przewraca i wyciąga wszystko z niego i ma swoje ulubione zabawki, które i zmieniają się w ogóle fazy, że wiesz, raz ta, raz tamta jest ulubiona i jej ulubiona zabawa to chowanie czegoś pod kołdrę, żeby ona musiała to wywęszyć i nawet najmniejszy przedmiot, na przykład, nie wiem, moja gumka do włosów. Gumki są najbardziej atrakcyjne, ona jest w ogóle złodziejką gumek, więc, ponieważ ona je również przegryza, jak już je znajdzie.
0: No to ma pewnie frajda w tym przy przegryzaniu.
1: No i ta zabawa jest wielkim rytuałem codziennym, bo bez zabawy to jakby jest frustracja skrajna.
0: Okay,
1: teraz Lusia właśnie wącha mikrofon.
0: O, słychać Lusię trochę było, tak? Tak, słychać, bo wąchała mikrofon. A dudle na przykład? Kojarzysz?
1: To wszystkie dudle?
0: Tak, no.
1: Dudle najróżniejsze, jakieś labradudle.
0: No właśnie tak. Bo ja ostatnio widziałem piękny, taki pudel właściwie to był, ale to nie był pudel, tylko właśnie ten dudel, nie?
1: Wszystkie są wspaniałe. Wszystkie naprawdę są piękne i kochane.
0: Dokładnie. Ja myślę w ogóle, że tak, jeżeli chodzi o ten rozmowę z psami, to jedna rzecz, ale tak naprawdę fajnie by było, jakby pies chociaż miał parę podstawowych takich zwrotów, żeby powiedzieć, tata jeść, na dwór, boli łapa, albo cokolwiek boli, żebyśmy wiedzieli, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy.
1: To jest najgorsze, że one cierpią w cichości, tak, potrafią to robić.
0: Tak, no też moim zdaniem jest to trochę taki ich krzyż, jeżeli chodzi o ludzi, bo jednak przejmują bardzo dużo naszych zmartwień, naszych smutków i psy to naprawdę czują. Tak samo koty poza tym wyczuwają nasz nastrój, wyczuwają, jak jesteśmy chorzy. Pamiętam, moja mama miała raka i mieliśmy takiego bardzo mądrego kota i ten kot cały czas leżał jej tutaj na tym guzie. No i to było takie niesamowite, że w ogóle ten, no on to czuł, po prostu czuł coś, że...
1: Niesamowite.
0: Że coś tam jest. Dobrze, posłuchamy utworu 41, żegnamy się, ty już będziesz lecieć?
1: Nie,
0: czy
1: jeszcze
0: to jeszcze
1: powiedzieć.
0: Jedno wejście zrobimy, posłuchajmy utworu, póki czas w takim razie i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: 15 minut do godziny 19 zostało w studio naszym Lusia i Bowska, czyli duet Człowieko-Psi. Kawałek, który przed chwilą słyszeliśmy, był z twojej ostatniej płyty.
1: Był Kaktus. Z mojej pierwszej płyty debiutanckiej, która 10 lat temu się ukazała i właśnie w tym roku świętujemy dziesięciolecie, więc skoro już jestem tu i Lusia mnie tu przyprowadziła, no to pomyślałam, że zaproszę słuchaczy na koncerty, bo są w grudniu i to jest takie wielkie świętowanie. Nie wiem, Lusia, ty też wpadniesz?
0: No na jeden chociaż wpadnie może.
1: Może wpadnie na ten warszawski.
0: Gdzie gracie?
1: Bo gramy w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu. I to jest 14, 15 i 17 grudnia. Mm-hmm. I wszystkie szczegóły oczywiście na moim Instagramie i Facebooku, więc wpadajcie tam i kupujcie bilety, bo jeszcze są ciepłe.
0: To rozumiem, trasa klubowa.
1: To jest trasa zasiadana. W Warszawie gramy w scenie Relax, w Poznaniu w kinie Apollo, we Wrocławiu... Zabij mnie, nie pamiętam.
0: Co to znaczy zasiadano?
1: Że ludzie siedzą.
0: A, że ludzie siedzą po
1: Dokładnie
0: prostu.
1: Dokładnie tak.
0: Okej.
1: Okay. No. Ludzie siedzą, więc... a to jest w ogóle informacja dobra dla niektórych, bo ja na przykład lubię siadać na koncertach, mm-hmm. Przysięgam. Jestem już stara chyba, trochę zestarzałam się.
0: Ale coś w tym... Mówi. Tak, to Lusia przed chwilą powiedziała.
1: Tak, to Lusia tutaj właśnie wydaje dźwięk.
0: Ale ja też to mam, że na koncertach godzina, spoko, jeszcze wystoję, ale jak już jest więcej i naprawdę plecy mnie zaczynają tak boleć, że tylko szukam miejsca, żeby usiąść, a zazwyczaj nie ma gdzie usiąść.
1: Tak, ja tylko mogę stać na koncertach, na których chce mi się tańczyć. Znaczy, mogę stać, to znaczy tańczyć.
0: Okay.
1: Po prostu lubię tańczyć na koncertach, ale często to jest niemożliwe, jak stoisz w takim tłumie strasznym, więc...
0: A byłaś na Rootsach teraz może?
1: Właśnie nie.
0: Nie byłaś. Oj, żałuj. To
1: nie
0: był taki koncert, że...
1: Nie mogłam być na tym koncercie. Bardzo żałuję.
0: I tam nawet to stanie półtorej godzinne w ogóle mnie nie ruszyło, bo po prostu tańczyłem. I tam się nie dało stać w miejscu, bo nie dość, że zagrali bardzo dużo klasyków takich funkowych z lat 70.
1: Tak.
0: Zaczęli od takich klasyków w ogóle. Potem zagrali swoje, no ale to był cały koncert, po prostu mega dynamika. No świetna rzecz. Świetna. Polecam. Ja bym tam zaprowadził wszystkich artystów, takich, którzy grają na przykład z playbacku, albo na autotune, chociaż nie uważam, że to jest złe, bo ten zespół od 30, ponad 30 lat gra na żywo, z żywym bandem i wokalista Black Talk po prostu nie rozłożył na łopatki.
1: No
0: taka energia.
1: To jest geniusz i energia i wielka charyzma. No
0: tak.
1: Ja ostatni raz na takim koncercie, na którym bawiłam się jak dziecko, to był koncert Harry'ego Stylesa, na który pojechałam do Amsterdamu z moją przyjaciółką. By the way, zamieszkałam u takiej naszej znajomej, która miała kota. Pierwszy raz w życiu mieszkałam z kotem kilka dni.
0: No i co?

0: Omega.
1: Ale koczarą nie będziesz.
0: Nie wiem, to znaczy lubię koty, ale jednak to jest naprawdę zupełnie inne stworzenie niż pies.
1: To prawda.
0: Ale też to był taki kot, który się kochał przytulać, więc to się nie wcale tak często nie zdarza, a to było wspaniałe, więc i kocham to, jak koty przychodzą do ciebie i zaczynają tak mruczeć. To jest niesamowity dźwięk, jakiś taki z głębi.
1: No tak.
0: Całe ciało im drży, to jest wow, to jest niesamowite. Ten dźwięk mi jakoś tak... Takie zahipnotyzowa.
1: No bo to chyba po to ma służyć, ale kot też jest trochę lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o życie artysty, bo jednak tego psykota może zostawić na jeden dzień, dasz mu jeść, ma kuwetę i możesz to zrobić psa już niestety.
0: Tak, praktykuje to mój gitarzysta zespołu, Krzysztof Kawałko, którego pozdrawiam. No, ale ten koncert Harry'ego Stylesa i to możliwość tańca i poczucia się jak po prostu taka, wiesz, nastoletnia fanka. I to poczucie, że jesteś na stadionie, a masz wrażenie, że on śpiewa do ciebie, to właśnie to przeżyłam. I takie koncerty mogę stać nawet 3 godziny, jest super.
1: To prawda, jak jest dobra energia i dobra moc, to można...
0: U mnie też by się dało stać, ale akurat są zasiadane.
1: Ale posiedzą i też będzie fajnie. Myślę, że siedząc zwracamy większą uwagę jednak na muzykę i na artystę samego, bo jednak jest to takie... Ja byłem na takim zasiedzianym koncercie George'a Michaela kiedyś we Wrocławiu, z orkiestrą symfoniczną grał, no to tam ciężko, żeby to był koncert stojący, bo siedzieliśmy wszyscy, ale to było mega wyjątkowe. No i George. Przecudowny.
0: No tak,
1: No to już nie pójdziesz, niestety.
0: No wiem.
1: Chociaż myślę, że mamy taką technologię, że jestem ciekaw, jak będzie z tymi hologramami kiedyś, bo już te hologramy gdzieś tam się pojawiały, tak. Artystów, którzy nie żyją. Jest to trochę creepy z jednej strony, bo jednak wychodzi ci ktoś, kto już nie żyje i rapuje normalnie, że tam śpiewa piosenkę, ale z drugiej strony, no fajnie, jakbyśmy mogli powracać na takich specjalnych okazjach, żeby takiego artystę zobaczyć. Dziękuję ci bardzo serdecznie
0: za
1: wizytę.
0: Ja też dziękuję bardzo. Lucia też dziękuję.
1: Przypomnij jeszcze, kiedy w Warszawie będziesz grała?
0: W Warszawie grałam 15 grudnia.
1: 15, jeszcze kawałek czasu, jakby co, będziemy wam o tym przypominać. Plany a propos nowych rzeczy, nowej płyty?
0: Plany są takie, że we wrześniu wyjdzie nowy singielek, to już tak zapowiadam. O, Lucia westchnęła przytakując.
1: Słyszała.
0: No i w ogóle teraz piszę bardzo dużo muzyki, więc możecie się spodziewać po prostu nowości i tyle.
1: Dobrze, Lucia będzie na featuringu jakimś?
0: Lucia właśnie, widzisz, a propos, to jeszcze powiem na koniec, że w mojej piosence Kaktus, czyli moim pierwszym ever singlu, który właściwie sprawił, że zaczęłam mieć karierę muzyczną. Na końcu występuje pies, który niestety już nie żyje, mojego producenta Janka Smoczyńskiego, który tam szczeka. On szczeknął w studio rzeczywiście, jak ja skończyłam śpiewać. I my stwierdziliśmy, no przecież to jest genialne. I Jasiek jeszcze zrobił takie z tego jego szczeknięcia. I tak się kończy Kaktus i zostawiliśmy to na koncertach, ten szczek tam jest i twardo go tam trzymamy.
1: To jest cudowne. Ja tak samo ostatnio mojego Filipka namówiłem, będąc w studiu, żeby coś tam zaszczekał, no i faktycznie jest w skicie jednym. Odzywa się, więc jestem dumny, on też. Dziękuję ci serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Lucia i Bowska dzisiaj były naszymi gościami.
0: To była przyjemność.
1: Gościniami. Dziękuję serdecznie, a my mamy 10 minut do godziny 20, no i wracamy oczywiście po 20.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Po reklamie.
15: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
16: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Na termometrach 20 stopni Celsjusza w Warszawie. Jakość powietrza dzisiaj jest wyśmienita. Można oddychać pełną piersią. Patrzę na mapę Polski, bo niestety, no, deszczowo. Jest deszczowo i to w większości naszego kraju. W Suwałkach tam 20 stopni, opady deszczu. No i tak lecąc w dół przez Warszawę, Łódź, Katowice, Opole, aż do Zakopanego. Tam wszędzie mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura w miarę podobna, aczkolwiek w Zakopanem tylko 12 stopni. Natomiast na północy 19, no i tam chyba najsłoneczniej, ponieważ tego słońca jest tam najwięcej. Jeżeli chodzi o co? O ciśnienie, to dzisiaj mamy 1012 hektopaskali, no i ciśnienie obecnie rośnie.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadną do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem Czwórki. Zapraszam Was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć.

0: zobaczyć. Transmisję w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.

Cztery łapy, a tak naprawdę cztery łapy psa, kota, konia, lwa. Słyszeliście sami w dżinglu, że tych zwierząt tam naprawdę się trochę przewija. Oczywiście te kopytne nie mają łap, ale jakby nie było, łapa to łapa. My też mamy łapy. Często mówimy podaj łapę do ziomka, w sensie może nie do ziomka, no.

przybij graby, o, przybij graby. Faktycznie, jeżeli chodzi o łapy, to no, mówi się to psom. Nie wszystkie psy potrafią tą łapkę podawać. Niektóre są tak mądre, że nawet nie trzeba ich tego uczyć i już same wiedzą, co zrobić, żeby dostać jakiegoś dobrego smakołyka. No, ale myślę, że w ogóle dogadywanie się ze swoimi psiakami i powierzanie im swoich tajemnic jest czymś naprawdę wyjątkowym. I no, zawsze się tak zastanawiam, no bo parę rzeczy, takich rzeczy było, że mój pies na przykład no, był świadkiem jakiejś rozmowy, jakiejś awantury albo czegoś, co na przykład ja bym nie chciał, żeby gdzieś wyszło dalej. No i jakby się okazało, że ten pies nagle może pójść gdzieś i to powiedzieć, to by była trochę lipa. No ale na szczęście, dopóki jeszcze japońscy naukowcy nie wymyślą tych translatorów, jesteśmy bezpieczni, możemy naszym psiakom mówić totalnie wszystko, co nam leży na serduchu. Pamiętajmy, że te psiaki to przyjmują, ale też odbierają nasze właśnie te gorsze emocje, smutek, agresję, złość, przygnębienie, depresję. Myślę w ogóle, że zwierzęta w wielu chorobach nam są w stanie pomóc. Są takie dogoterapie, które właśnie polegają na tym, że spędzamy czas z psem, który daje nam totalnie bez żadnych granic miłość i wtedy, no nie wiem, czy czujemy się bezpieczni, czy nie, ale na pewno jest to stworzenie, któremu możemy wszystko powiedzieć i tak naprawdę to zostanie tam, w tej głowie. I przypuszczam, że za dużo tam rozkminek też nie ma, no bo psiaki myślę, że nie zastanawiają się aż tak bardzo nad życiem, bardziej nad tym, jakiego smakołyka zjeść, czy spotkamy pieska na spacerze, czy na przykład będziemy dzisiaj spali na łóżku, czy na posłaniu. Myślę, że to takie są rozkminki i tam nic poważniejszego się nie dzieje. No chyba, że narażamy psa na to, że pies musi na przykład nas bronić, no to wtedy wiadomo, że pies sam z siebie będzie chciał nas bronić i zapobiec jakiejś katastrofie. Ostatnio sporo takich filmików widziałem w necie i to jeszcze przed erą AI, że faktycznie psy ratują ludzi przed różnymi złymi wydarzeniami. Na przykład, nie wiem, wypadek samochodowy, ktoś siedzi przy stoliku w kawiarni i ten pies odciąga tego człowieka, bo czuje, że coś się stanie. Więc ufajmy tym zwierzakom i no i szanujmy tak, jak one nas szanują, bo jednak to myślę, że jest najważniejsze w takim byciu kumplem i w ogóle miałem o to zapytać Bowską, ale w końcu nie zapytałem, zapytam następnego gościa, bo często mówimy o sobie no chodź do pana, chodź do pani. A ja zaczynam w ogóle przestawać tak mówić, bo ja się nie czuję panem tego mojego ziomka, tylko czuję się jego po prostu kumplem. No i już przestałem używać chodź do pana, no bo jest takie głupie, no nie jest moim niewolnikiem i w ogóle to tak bez sensu mówić do swojego psa, że jest się jego panem. Nie, jesteśmy kumplami, jesteśmy tak samo ważni. Oczywiście my dajemy jedzenie, my wychodzimy na spacer, ale to w ogóle nie zmienia tego, żebyśmy się nawzajem szanowali. Dobrze, a już za chwilę Jay-Z, dwa utwory, Tom Ford i Picasso Baby z albumu, chyba to był ostatni album Jay-Z, bo długo nie wydawał, ale posłuchajmy tych utworów, a jeszcze potem powiem, o co tak naprawdę chodzi z Jay-em.

18 minut po godzinie 19, audycja na Stereołapie, ja nazywam się Numer Raz. No i przez wakacje będziemy się słyszeć od 18 do 20 w każdą niedzielę. No i oczywiście goście, którzy będą wpadać ze swoimi psami, a tak naprawdę psy, którzy będą wpadać ze swoimi człowiekami i opowiadać o tym, jak się z takimi człowiekami żyje, bo kiedyś mówiło się, że mówiło się, że dzieci i ryby głosu nie mają, ale psy też nigdy tego głosu nie miały, więc niech psy w końcu mają głos, niech mogą w radiu powiedzieć parę rzeczy, nie tylko być ładne i do oglądania, ale również czasami musimy wysłuchać takich gagatków naszych kochanych. Jay-Z nie pojawił się przez przypadek, ponieważ wczoraj, chyba to było wczoraj, odbył się koncert na stadionie New York Yankees w Nowym Jorku, gdzie było obchodzone 30-lecie albumu Reasonable Doubt z 96 roku, pierwszej płyty Shona Cartera. No i tych płyt od tamtej pory wydał sporo. Ostatnia płyta to 444 w 2017, ale utwory, które przed chwilą słyszeliście, były z albumu Magna Carta Holy Grail z 2013 roku. Ciekawy album, inny, aczkolwiek idąc dalej w roku 2017 do 444, to ta płyta w ogóle mnie nie zachwyciła i jakoś tak delikatnie przeszła bez echa. No ale myślę, że skoro jest już taka okazja, że tłum jest poruszony, że 30-lecie Reasonable Doubt, koncert, o którym właśnie chcę powiedzieć, który odbył się na stadionie Yankeesów i na tym koncercie pojawiły się gwiazdy, chyba wszyscy artyści, którzy występowali, którzy grali z JMZ i nagrywali z nim kawałki, począwszy od jego córki Ivy Blue, która grała na fortepianie w utworze Dead President, ten klasyczny motyw, co w ogóle dla mnie jest totalnym sztosem, ale był Eminem, była Beyoncé, czyli jego małżonka, no i wielu, wielu innych gości się pojawiło, całego koncertu nie oglądałem, nie był transmitowany, widziałem tylko i wyłącznie na rolkach pojedynczych gdzieś na Instagramie, no ale koncert sztosiarski, ponoć trzy chyba koncerty wyprzedane, totalnie sold outy, no ale ciężko się dziwić, Jay-Z swoją ostatnią płytę wydał 9 lat temu, więc naprawdę sporo. W tym czasie nie wiem, co robił, zajmował się może wychowywaniem dzieci, prowadzeniem biznesu i tak dalej, no ale ja liczę na to, że w końcu zaskoczy nas nowym projektem, nową płytą, bo z chęcią posłucham. Oczywiście Nas również pojawił się na tej scenie, były zbite żółwie między chłopakami, no i to też fajnie zobaczyć, że jego rywal, z którym walczył przez wiele, wiele lat, oczywiście oni się już pogodzili jakiś czas temu, ale to jest właśnie fajne, że dwóch tak bardzo dobrych, znanych raperów i tu z tego, co słyszałem, Jay-Z Nas wyrapował New York State of Mind pod Dead President, no a później weszło oryginał New York State of Mind i rapował już razem z Jay-em. Świetna rzecz w ogóle, świetnie coś takiego zobaczyć po tylu latach takich dwóch artystów na scenie. Myślę, że każdy, kto był na tym koncercie, czy będzie, no to niezapomniane przeżycie. Trochę jak ja na Rootsach, myślę, że to porównywalne. Bo Roots już, no nie za chwilę, ale za małą chwilę w czwórce, jak na razie Memphis Bleek, Kool & Dre, No More, najnowszy kawałek od Memphis Bleeka, bardzo fajny, czekam na cały album, a potem będzie Corrupt, Battlecat, RBX i Gunna, no i posłuchajcie, bo to dwa naprawdę dobre tuny. Cool & Dre, for life.

0: Cat, J-Rock, Death Row Records, Snoopy, D-O-W-G, ready now, narrator.
1: Shake hands with me.
2: Na cztery łapy.
1: Cztery łapy.
3: Carap, DJ Battlecat, RBX, Ghana, tak nazywał się utwór, który przed chwilą słyszeliście i to też jest totalna nowość. Carap, który wrócił tak naprawdę po ciężkich zdrowotnych przygodach. No, na szczęście możemy go znowu widzieć, możemy go słuchać, bo ja już się bałem, że tam będzie coś poważniejszego, ale na szczęście nie. Wrócił cały i zdrowy, no i nagrywa nowy rap. No może dzięki Caraptowi również Das ze Snoopem się pogodzą, ale oni chyba już się pogodzili, bo tam była sytuacja, że chyba Das miał urodziny i Snoop Doggy Dogg mu składał życzenia na Instagramie, czy tam oficjalnie, więc myślę, że panowie się w końcu dogadają. No znają się też kupę lat i to jest zawsze takie smutne, jak artyści się rozstają przez jakieś głupie niesnaski, a tak naprawdę mogliby spokojnie dalej cieszyć się tym swoim, tą swoją karierą, tą wspólnotą zespołową. No nie zawsze tak jest, niestety. Dlatego ja na przykład bardzo sobie cenię zespół Roots, na którym właśnie byłem nie tak dawno, czy zespół Molesta, który również obchodził 30-lecie i patrzyłem sobie na tą ekipę. Wiadomo, że w Rucach członkowie zespołu zmieniają się, no bo tam mają dużo instrumentalistów, więc to się pozmieniało, ale trzon główny jest, czyli jest Black Talk, jest Questlove na bębnach, chyba nawet gitarzysta i basista są ci sami, no ale tam się zmieniało, no bo Scott Storch był na początku klawiszowcem, później oczywiście odszedł, zrobił solową karierę. Może dobrze, że tak się stało, bo jednak też osiągnął mega sukces. No a zespół The Roots właśnie, czy zespół Molesta, patrząc na scenie, na tych chłopaków, którzy jeszcze potrafią się bawić tym wszystkim i czerpać z tego niesamowitą przyjemność, to jest moim zdaniem chyba najlepsza taka emerytura, nawet nie emerytura, tylko po prostu takie starzenie się dla wszystkich artystów. No bo umówmy się, jeżeli mamy siłę, Rolling Stones ostatnio wydali nową płytę, panowie są wiekowi i oglądałem wywiad z Mickiem Jaggerem i on mówi, nie możemy się doczekać, żeby ruszyć w trasę z nową płytą, żeby zagrać dla was nowe kawałki. To jest dla nich niesamowite. To jest takie oderwanie się od rzeczywistości. Możliwe, że po tylu latach melanżów, no bo umówmy się, zespół Rolling Stones, który powstał w latach 70., gdzie no było totalne szaleństwo, jeżeli chodzi o używki, przez te wszystkie lata jakoś sobie radzili, dożyli przede wszystkim. Nie wszyscy oczywiście, bo no chociażby perkusista, który odszedł chyba dwa lata temu, ale oni w dalszym ciągu są w niesamowitej formie i cały czas grają i cały czas się cieszą tą muzyką, którą robią. Wiem, zdaję sobie sprawę, że utwory, które grają, te evergreeny, które muszą grać na koncertach, bo jednak ludzie na to czekają, trochę pewnie im się nudzą i często są robione inne aranżacje, bądź też na przykład jest trochę inaczej zmieniony ten kawałek, no to jest oczywiste, ale z drugiej strony jak jesteś fanem i przychodzisz na koncert zespołu, to chcesz posłuchać tych utworów, które pamiętasz właśnie z tych lat, w których zaczynałeś słuchać danych artystów. I to jest chyba też taki szacunek w stosunku do fanów, żeby jednak grać te utwory klasyczne. I The Roots zagrali i tak, więc chyba to tak samo Molesta zaczęli od, wiedziałem, że tak będzie w remiksie Volta, natomiast potem już były totalne klasyki. 3-godzinny koncert minął jak naprawdę chwila. Mówię, co oni będą 3 godziny grać? Okazało się, że doskonale mają co grać. No i artyści, którzy się pojawili również zagrali swoje. Dobrze, a my jedziemy dalej. Juvenile, czyli mamy tutaj reprezentantów Brudnego Południa. Co prawda Juvenile reprezentował zawsze Cash Money Records, Shake Your Booty i Muscles, tak się nazywa ten kawałek. Natomiast druga ekipa to jest reprezentanci tego brudniejszego południa, czyli Hypnotize Mind, Juicy J, Project Pat, The Mexican OT, utwór Boa. Ja słuchając tego Juicy J'a wczoraj, szykując audycję, mówię, kurde, to jest też niesamowite, że oni nie wyszli z tych swoich hipnotycznych umysłów i cały czas grają, tak jak grali 20 albo 30 lat temu.

Dirty South, no i panowie prosto z Hypnotize Mind, Juicy J, Project Pat, no i The Mexican OT, który oczywiście nie należy do ekipy, ale słychać było ten wyraźny, ten taki specyficzny akcent Mexicana OT, co mi się bardzo podoba. No i w ogóle słuchając tych utworów naprawdę mam wrażenie, że słucham Three Six Mafia sprzed co najmniej 30 lat. Tam się nic nie zmieniło, nawet sposób rapowania jest taki sam. I to jest, uważam, w niektórych przypadkach fajne. Akurat w tym przypadku jest to ekstra. Wracamy do koncertu Rootsów, na którym miałem okazję być w zeszłym tygodniu, totalnie przypadkowo, ale dziękuję mojemu kumplowi Turasowi, który mi te bilety podarował. Warto było pójść, warto było zobaczyć no, tych wszystkich ludzi, którzy wykonywali tą muzykę od wielu lat, zobaczyć, jak się rapuje, jak się powinno rapować, jak grać na żywo koncerty. W ogóle to jest niesamowite, że taki zespół w dalszym ciągu ma siłę. No, myślę, że tutaj ograniczenia instrumentalistów są zupełnie nie... Znaczy, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, czy kogoś wziąć, czy nie, bo panowie i tak zarabiają pewnie dużo hajsu, jeżeli chodzi o koncerty, no ale warto te pieniądze zapłacić naprawdę, jeżeli dawno nie byliście na dobrym koncercie, no już teraz na The Rootsów w Warszawie nie pójdziecie, ale myślę, że w Europie jeszcze będą gdzieś grać. Koniecznie zobaczcie zespół The Roots na żywo, naprawdę pelando totalne, przede wszystkim muzycznie majstersztyk, ja się tam nie miałem do niczego nie mogłem się przyczepić. Też nagłośnienie, widocznie mieli swojego realizatora dźwięku, który no, zrealizował to wyśmienicie i stojąc tak naprzeciwko sceny przy właśnie namiocie nagłośnieniowców, naprawdę było to tak wszystko pięknie słychać. Każdy dźwięk, każda trąbka, saksofon, tuba, klawisz, bas, wokal, bębny Questlova, naprawdę niesamowita rzecz. I dzisiaj stwierdziłem, że zaprezentuję wam utwory z dwóch albumów, które gdzieś tam też w moim serduszku biją, raz głośniej, raz ciszej. No bo oczywiście pierwszy album The Rootsów, Do You Want More, dla mnie pierwszy album, genialna płyta również i chyba no, dzięki tej płycie ja zachorowałem na The Rootsów, bo zobaczyłem, że taką muzę robić to naprawdę jest sztuka i to jest pierwszy zespół, który mnie zainteresował, który grał na żywo i który sprawił, że ja polubiłem to i bardzo mi się to spodobało, bo to naprawdę mega zacna ekipa z mega dobrymi muzykami i oby to się chyba nigdy nie skończyło, przynajmniej ja bardzo bym chciał. Cztery utwory: How I Got Over, Duck Down, i to jest z albumu, moi drodzy, Tipping Point, który ukazał się w 2004 roku. Tu jeszcze Scott Storch w ogóle jest na klawiszach, myślałem, że on odszedł po Philadelphia Half-Life, ale jednak jeszcze tutaj możemy go usłyszeć, zarówno jako producenta i klawiszowca. No i z tego albumu dwa utwory, Duck Down i Boom. Natomiast dwa kolejne utwory to będzie 100 Dandy. 100 Dandy. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale wcześniej jeszcze How I Got Over. Czyli będzie trochę...

pomieszane, ale nie wstrząśnięte na pewno, także mam nadzieję, że wy przyjmiecie te cztery kawałki bardzo dobrze. Ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. 17 minut do godziny 20 zostało, także trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam za tydzień na kolejną audycję na Cztery Łapy, gdzie pojawi się Marysia Starosta, czyli była współpracowniczka Wojtka Sokoła, między innymi z którym nagrała trzy albumy bodajże. No i sama oczywiście również robiła swoje rzeczy. Zdradziła mi przez telefon, że szykuje coś nowego, no ale przyjdzie ze swoimi dwoma pieskami, a tak naprawdę te dwa pieski przyjdą z Marysią Starostą, więc zapraszam was na audycję. Na pewno będzie wesoło, na pewno będzie sympatycznie, no i na pewno będzie przyjemnie, ze względu chociażby na psiaki, no ale też na Marysię Starostę, która na pewno sporo rzeczy ma ciekawych do opowiedzenia. Dziękuję wam za dzisiaj serdecznie, trzymajcie się, życzę wam dobrego końca niedzieli, no i dużo sił na jutro, no bo od poniedziałku wiadomo trzeba zacząć, a my jutro się słyszymy o godzinie 21 w audycji numer raz na fali. Trzymajcie się, dziękuję, czołem.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski Holding Hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez

0: cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Po reklamie. No, better solo, solo.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: The Roots w radiowej czwórce, godzina 20, jest niedziela.
1: Pogoda.
0: A pogoda jaka jest, to każdy widzi chyba. No niestety nadal nie jest jakoś wspaniale. Chciałoby się, żeby już wreszcie przestało padać, ale wygląda na to, że doczekamy się tego dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Tak, no bo jeszcze najbliższe dni zapowiadają się z opadami, chociaż coraz mniejszymi. Przyznaję, że gdy czytałem prognozę parę dni temu, to wyglądało to gorzej. W tym momencie jednak już tylko przelotne opady, jeszcze pojedyncze burze, jeszcze jutro może faktycznie pojawić się tak trochę więcej wody, do 30 litrów na metr kwadratowy, to jest naprawdę sporo. Mimo tego jednak będzie coraz lepiej i będzie coraz cieplej przede wszystkim. Nawet 30 stopni pojawi się w przyszłym tygodniu w Polsce. Teraz jednak 27 w Słubicach. Niesamowita to jest temperatura. To dlatego, że gdy porównamy do Zakopanego, w Zakopanem 13. No chłodno, chłodno w tej Polsce, ale będzie lepiej. W tym momencie im dalej na zachód, tym cieplej, a wszędzie cały czas mimo opadów panuje susza hydrologiczna.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy.
3: Bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Jej piękne czarne oczy, zniosę czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: A to Zachwyt w swoim najnowszym wydaniu, a zachwycać będziemy się razem do 23. Program wydaje Zuza Zielińska, realizuje Kacper Kukier.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Tak, tak, w tym studiu to niestety, nie, na szczęście ja, ten sam cały czas, szósty raz w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że tak to wygląda, bo jest sporo muzyki do grania, sporo muzyki do proponowania. Tutaj też mamy trochę bardziej autorskie pasmo i nie bez powodu będzie tym samym sporo niezalu, jak to zwykle w moim przypadku moich dotychczasowych audycji bywało. Pasmo muzyczne oznacza jednak szereg elementów. Pierwszy z nich, no to właśnie, własny wybór oraz goście. Dlatego też za moment odwiedzą mnie Mlecze ze swoim nowym albumem, ale też, powiedzmy, monografia. Zbliża się koncert Bad Bunny'ego w Warszawie, to już pojutrze, dlatego porozmawiamy sobie o tym, jak jego twórczość na przestrzeni lat wyglądała, a na koniec wieczoru domkniemy sobie retransmisję setu Dusznego Grania z tegorocznego Snowfestu. Także będziemy się bawić do 23. Bawiliśmy się z Zachwytem, z kawałkiem Znam, który to też zapowiada drugi album, drugi pełnoprawny album Zachwytu, bo przypomnijmy, pierwsza epka, instant classic, jeśli chodzi o polski niezal, następnie bardzo dobry album, trochę zaskakujący niektórych być może, bo troszkę się zmienił styl, na pewno zmienił się skład zespołu, bo od tamtej pory Zachwyt to faktycznie zespół, no a teraz już zapowiedź kolejnych nowości. Czekam na to, aż dowiemy się, jak dalej będzie brzmiała ta płyta, bo tak naprawdę ten singiel wydaje się dobrą zapowiedzią, wydaje się dobrym rozwinięciem tego, co do tej pory Miłosz Boiński i cała ekipa proponowali, ale wydaje mi się, że możemy się jeszcze zaskoczyć, bo tak było przy pełnoprawnym debiucie. Także, nie przedłużając, co dalej? Dalej Mary in the Junkyard, zespół, o którym usłyszałem niedawno, że niestety na żywo nie zachwyca, a szkoda. I liczę na to, że będę miał jeszcze okazję się przekonać i że okaże się, że jest inaczej. Z albumu Role Model Hermit, kawałek Myrtle, Mary in the Junkyard. Zapraszam Was serdecznie do 23.

0: Mlecze z utworem Aero w radiowej czwórce, 15 minut po godzinie 20, pasmo muzyczne i moi goście Karolina.
1: Cześć.
0: Marcin.
2: Witam serdecznie.
0: Michał.
3: Hej.
0: Wracacie do nas z drugim albumem, z albumem niebieskim. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że ta płyta wyszła. Zastanawia mnie tylko, jak to się stało, że tak szybko wyszła.
1: Wyszła tak szybko, bo w zasadzie nigdy nie zatrzymaliśmy naszych prac. I pierwsze utwory na tym albumie niebieskim pisaliśmy jeszcze przed wydaniem Marudy. Dlatego tak czuliśmy, że mamy jeszcze coś do dodania, że chcemy pokazać, nie powiedziałabym, że heavy, ale trochę bardziej heavy od Marudy strony. Mieliśmy dużo pomysłów, dobrze nam się pracowało, więc naturalnie to przyszło i zebrały się utwory, żeby wydać już ten album.
0: To tu już trochę ubiegłaś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy pracujecie właśnie na co dzień, czy raczej zbieracie się, wyjeżdżacie gdzieś, odcinacie się na parę dni i w ten sposób powstają utwory?
4: Mieszanka tego. Raczej pracujemy w domu większość czasu, ale jak potrzebujemy tak na tydzień się spotkać, to sobie bierzemy jakiś urlop albo coś. No i faktycznie też tak zrobiliśmy, że się spotkaliśmy na tydzień. Zrobiliśmy sobie mini studio, zrobiliśmy parę kawałków, domówki i dlatego no tak szybko to poszło, nie?
0: Okej, no dobrze, no bo faktycznie rok od debiutu, przypomnijmy tylko, nie wszyscy muszą wiedzieć, kiedy Maruda wyszła, ale to w sumie jest, zauważyłem, dosyć popularny motyw, że mówiło się w pewnym momencie, nadal się chyba mówi, że ta druga płyta jest zwykle gorszą niby, a ja widzę inną zależność, ja widzę to, że druga płyta wychodzi właśnie dosyć szybko, tak jest w przypadku, nie wiem, The Last Dinner Party na przykład, rok, mamy nową płytę i paru innych, których teraz w głowie nie mam, ale jest taka obserwacja, że najgorzej jest zadebiutować, najtrudniej.
1: Tak, jeszcze wydaje mi się, że pchnął nas do przodu właśnie odbiór Marudy i byliśmy bardzo zachęceni tym. Wiadomo, że przed pierwszą płytą jest dużo niepewności, a po drugiej już możemy czuć się pewniej i po prostu chcieliśmy trochę pójść na tej fali takiego miłego odbioru.
4: No jak w miarę...
2: Nie ma co trzymać w szufladzie.
4: Tak, jak w miarę dobrze idzie współpraca, no to po prostu się tyle robi tych kawałków, że jakby nie chowa się jak do szuflady i mówisz super, super, kolejny i let's go.
0: No tak, a jednak każdy z was miało do tej pory okazję w różnych projektach tworzyć, współtworzyć. Karolina akurat to pod twoim nazwiskiem.
1: Tak,
0: ale
1: jest.
0: Ale wy chłopaki w innych składach.
4: Tak, no każdy z nas grał gdzieś tam, więc może dlatego dobrze nam się współpracuje, bo jesteśmy nauczeni jakby pracy zespołowej, jak się nie obrażać na siebie nawzajem, no, tak jak w każdym związku, nie?
0: No tak, nie jest to prawdopodobnie łatwe, biorąc pod uwagę, że zespoły mają tendencję, zwłaszcza w Niezalu, do istnienia tak rok,
2: no
0: dwa,
2: to już trochę dłużej jest. Powyżej roku, więc już pierwsza granica pokonana.
0: Kurde.
1: Tak.
2: Teraz dwa lata musi być.
4: Teraz stygma drugiej płyty, bo też się ludzie rozpadają po drugiej płycie. Aha.
0: Po drugiej płycie, albo ja już parę razy słyszałem, ten zespół dotrwa do OFA. A potem...
2: Okej.
0: Tu już mamy podpisaną umowę, że zagramy, a potem, no zobaczymy.
2: Niestety mamy po OFA koncert w Wołowie, więc...
1: Na pewno się nie rozpadniemy z tego czasu.
0: Pozdrawiamy Wołów za to.
2: Pozdrawiamy.
0: Dobrze, są argumenty, żeby Mlecze istniały dalej. Dobrze, mamy sporo numerów ze sobą, także zagrajmy następny, nie traćmy czasu, mimo że następny to faktycznie tracę czas. Gramy Mlecze w radiowej czwórce.

0: Tracę czas, mleczę w radiowej czwórce.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Karolina Marcin i Michał są moimi gośćmi w czwórce, w paśmie muzycznym. Moi drodzy, co to za skrecze na koniec tego utworu? W 2026 roku. Kto tak robi?
2: No właśnie my chcieliśmy przywrócić skrecze.
3: Marcin.
2: Wolne skrecze.
4: No ja trochę siedziałem w DJ-ce i około takich rzeczach. I jak usłyszałem pierwszy raz pomysł, ideę, to na końcu pomyślałem, że yo, tam musi być scratch. No też... i wyszukałem po prostu pierwszy scratch, który jakkolwiek pasował.
2: Nie no, chwilę przeglądaliśmy.
3: Tak, no ale my też mamy taką tendencję,
4: dobra,
3: że już jak któraś godzinę siedzimy razem i po prostu wrzucimy losowo rzecz jakby w projekt, to ona sobie zostaje, tak jak na przykład w miał.
2: Znaczy, wrzuciliśmy burzę?
3: Nie, wrzuciliśmy jak mój kot miałknął do mikrofonu.
2: Tak.
3: Znaczy to gdzieś tam jest schowane, tak? Ale lubimy takie głupotki sobie zostawiać.
4: Myślałem, że to nie wytrzyma, ale potem się okazało na masterze, że dalej to było, więc jakby fajnie.
0: To jest jak ten plik, którego nie można usunąć z jakiegoś programu, bo się okazuje, że coś jest podpięte do jakiegoś, nie wiem, zdjęcia korniszona, nie? I nie można usunąć, bo program się wywala.
4: Tak.
0: To się dzieje.
3: To tak. Się wywalają mlecze wtedy.
4: No więc, a musimy do połowa dotrwać, więc skręcz został.
0: Jak już ustaliliśmy, faktycznie. Rozmawiamy dzisiaj o albumie niebieskim, czyli drugim krążku mleczy. I w ogóle, co do kawałka Tracę czas. To jest mój ulubiony numer z tej płyty i najbardziej chyba lubię w ogóle riff, który jest tutaj w refrenie.
3: To ja.
0: To ty.
2: To
0: no
2: właśnie.
0: To może mi powiesz, dlaczego, Michał, jak się nazywa ten taki sposób zagrania efekt dysonansowej takiej gitary, bo mi

0: się to na maksa kojarzy z Here's the Thing, Fontaine's DC. Nie dlatego, że to jest, wiesz, to samo i to brzmi podobnie, tylko jest podobny zabieg, podobny efekt dla moich uszu przynajmniej.
1: Znaczy, że... Słuchaj, chciałbym ci powiedzieć, że ten efekt w moim pluginie się może nazywać nawet Fontaine's DC.
0: A, no.
1: Proszę. Ale nie, znaczy to jest jakiś phaser, coś tam, nieważne. Mhm. Ja, mnie to nie obchodzi, co tam się nazywa, ja to wrzucam, jak fajnie brzmi. To spoko, że najfajniejsze gitarki w tamtym roku, no to fajnie, to jest DC, no to tak
2: trochę
1: tak
2: się
1: zrobione.
2: Inspirowaliśmy.
1: No tak, tak.
0: No jeśli chodzi o dynamikę, gitara akustyczna, elektryczna i tak dalej, wiadomo, tak? No to mm-hmm. W ostatnich latach faktycznie już nie mówi się New Model Army, tylko mówi się raczej Fontaine's DC w tym kontekście. No dobrze, ale ja tak też, właśnie, czy macie w zespole na przykład podział na obozy, kto woli spokojniejsze utwory, a kto woli takie bardziej... właśnie mocno rokujące.
1: Yes.
0: Jak ten?
2: Yes. Tak?
1: Tak, mi się wydaje, że tak. Na przykład nie miałaś tak na przykład, Karolina, że ja zawsze mówiłem, ale to musi być bardziej taneczne.
2: To znaczy, dobra, było coś takiego, że jak pisaliśmy wspólnie muzę, to Michał ciągnął bardziej w stronę tego, żeby była pompka i żeby było bardziej intensywnie, a z Ilią zazwyczaj to szło w taką stronę bardziej senną. I to jest fakt.
1: Więc jakiś środek w tym trzeba było.
2: Tak. A ja bym powiedziała, że w jednym i w drugim się fajnie odnajduję i czuję. I w sumie no też, jakby wszyscy się fajnie odnajdujemy w tej muzie, którą razem robimy, ale faktycznie mam wrażenie, że ty ciągniesz bardziej w tą skoczną, a Ilia bardziej w tą dreamy.
1: No i będę.
2: No i dobrze. No i bo to jesteśmy zespołem.
0: No. Dobrze. Chłopiec hardkorowy tutaj widzę, potrzebuje.
3: Tak. Myślę, że też no tyle różnych właśnie projektów mamy za sobą, przed sobą. Że po prostu no miesza się to wszystko.
0: Dobrze, to pomieszajmy dalej z utworem Róża w tym momencie w czwórce.

0: to, że po prostu oni słyszą i wiedzą, co będzie brzmieć dobrze. No i tutaj się to sprawdziło w 100%. Jak ktoś słuchał płyty, no to taki tak zwane outro, no to może usłyszeć, bo to jest po prostu improwizacja do tego, co usłyszeli. Nagrywanie poleciało 20-30 minut i jak wyszło, słychać.
1: Wyszło moim zdaniem świetnie. Dzisiaj akurat dałem sobie spokój z tym outrem, które jest na płycie, ale polecam posłuchać całego albumu Niebieskiego. Tam faktycznie smyczków jest jeszcze więcej tym samym. Dlaczego akurat smyki? Bo wiecie, jakby jeśli człowiek się bawi, to dodaje sobie kafelki w FL Studio, czy w czymkolwiek tam montujecie, czy bawicie się przy komponowaniu, to można dodać, wiecie, flety jakieś, wiadomo. Ostatnio popularnym w muzyce rockowej przecież jest saksofon. No tutaj jednak smyki.
2: No to w sumie ja bym powiedział, że zaczęło się od piosenki Tracę Czas, której się inspirowaliśmy też, pamiętam, z DC, gdzie był Mellotron. Gdzie był Mellotron. Mellotron jakby ma to do siebie, że on jest zbudowany, to jest stary instrument zbudowany na basie jakichś sampli smyczkowych. No więc po prostu dla nas logiczne było to, żeby to odbudować prawdziwymi smykami i po prostu poszliśmy w to dalej, chyba że masz coś jeszcze do dodania.
3: No tak, mi się wydaje, że to było pierwszym takim impulsem do zaproszenia, a później po prostu uznaliśmy, że jak już zapraszamy Weronikę i Filipa i tak świetnie sobie radzą i takie świetne propozycje nam dają, no to trzeba im dać więcej przestrzeni, więcej utworów, w których mogą coś dograć.
1: No, ostateczny efekt jest, ponawiam, bardzo dobry moim zdaniem, ale właśnie Karolina, jak ty odnajdujesz swoją barwę na tym albumie? Bo jednak śpiewasz inaczej niż na Marudzie, moim zdaniem. Jest bardziej zblazowany ten głos, bardziej taki, nie wiem jak to nazwać, no z takim westchnieniem.
3: Ogólnie czuję, że się coraz bardziej otworzyłam z tym śpiewaniem. Miałam już jakby bardziej konkretne plany co do tego, w jaki sposób te wokale mają brzmieć. Ale tam też jest dużo jakiejś takiej emocji i takiego oddechu, bo zwyczajnie nagrywałam to w bardzo trudnym osobiście, tak prywatnie dla siebie okresie. Dlatego to tam słychać i może dobrze, że tak się stało, bo ta emocja jest po prostu prawdziwa.
1: Dobrze, skoro tak, wszystko jasne. Można to było wyczytać też w opisie albumu, ale nie chciałem dopytywać o osobiste sprawy. W tym momencie zatem przejdźmy do spokoju. Zaśniesz spokojnie, mlecze.

0: Zaczniesz spokojnie, mlecze, bardzo dynamicznie nam idzie ta rozmowa. Krótkie kawałki, krótkie wejścia, no takie nagraliście, moi drodzy. No co zrobić? Natomiast myślę, że właśnie, to jest rzecz, której nie poruszyliśmy. Wyrosły wam nowe mlecze trochę, można powiedzieć, bo zdaje się, Marcin, że cię nie było na debiucie, prawda?
1: Tak.
0: Tak.
2: Opowiedz tak. Coś.
1: Co mam opowiedzieć?
2: Na czym grasz?
1: Jestem, gram na perkusji, mam swoje studio, gdzie nagrywaliśmy też drugą płytę. I tak drogi się potoczyły, że gramy razem i jest fajnie chyba.
2: A z Marcinem ja grałem wcześniej też w innym zespole, więc...
0: Ciekawe gdzie?
2: A w takim.
0: Emo.
3: Ja myślę, że w ogóle styl grania Marcina też na tym albumie bardzo słychać, że dodał nam dużo energii w ogóle. To myślę, że jest pierwsza rzecz, którą widać.
1: Tak, ale lubię też poduszki takie i ballady grać, więc nie ma problemu z tym.
0: Tak, cieszę się, że też lubisz, bo faktycznie jakbyś tutaj zagrał tak, jak brzmiało Long Time No Talk, no to byłoby trochę inaczej.
1: No nie. No, takie ostatnie mlecze słuchałem od samego początku, byłem na pierwszym koncercie.
0: To prawda.
1: Też jakiegoś tam roasta zrobiłem.
3: Powiedziałeś, że musimy ubrania lepsze nosić.
1: Tak. Więc może tym kupiłem po prostu, że chodziło o te ubrania. Nie, tak na serio to, mówię, zawsze tutaj gdzieś muzycznie się mijaliśmy. Akurat tak wyszło, że mlecze miały potrzebę i się razem zgadaliśmy, jest fajnie.
0: A gdzie był ten pierwszy koncert, przypomnijcie mi?
3: W
1: Teatrze Powszechnym.
3: Dokładnie tak.
0: Wow.
3: W Teatrze Powszechnym graliśmy razem z zespołem Czer. Zaprosili nas do wspólnego
1: Pozdrawiamy.
3: Grania.
0: A okej, to był ten stół powszechny, tak? To czego już nie ma, tej miejscówy tam
3: nie,
0: chyba.
3: Graliśmy,
0: to nie ma?
3: Znaczy, nie. Teatr
1: jest cały
3: korytarzu.
1: Czas. Tak.
0: A, bo okej, dobra. Wydawało mi się, że przez pewien czas była tam jakaś taka rezydencja muzyczna,
3: była,
0: nie?
3: Była,
0: potem zniknęło.
3: Stół powszechny,
0: tak.
3: Ale nie w ramach tego projektu.
0: A,
3: to było.
0: Widzisz,
2: nie wiem, czy pamiętacie, ale tam był jakiś spektakl. I pamiętam, kazali nam się zamknąć w tym momencie.
3: Tak,
2: że,
3: tak.
2: Co wy to gracie?
3: Tak, przy soundchecku.
2: Tak, przy soundchecku. No.
1: Nie z Alvibe.
0: Brzmi jak doświadczenie typu turnus na Wolskiej. Też trochę. Rest in peace. Co prawda odrodził się na Emilii Plater, ale pamiętam a propos Cher, że byłem raz na koncercie właśnie w turnusie na Wolskiej i coś tam się opóźniło, nie z ich winy, bla, bla, bla, nieważne, nie? Ale 22 i wchodzi chłop i po prostu wypina sprzęt z prądu, nie? I koniec. Ale Cher sobie poradzili. Wtedy już Ola zeszła ze sceny, dała spokój, tylko już Kura i Kurkiewicz grali i postawili na akustyczny set do końca, ale razem ze śpiewaniem z publicznością. Także wiecie, nie ma sytuacji, z której nie da się wyjść.
3: Oczywiście.
0: Ale to teraz chciałbym jeszcze jednak o jednego mlecza zapytać, czyli o tego, który się nie odzywa, ale tam siedzi, spogląda na nas. Bo rozumiem, jak to wygląda. Teraz gracie w poszerzonym składzie?
3: To znaczy, to jest stały skład. Gramy na stałe z Sewerynem i to w ogóle stało się tak, że pojechaliśmy razem na wyjazd, który zresztą Marcin organizował w Łotwie.
1: Pozdrawiamy Baldone Team,
3: tak,
1: Łotwa.
3: Pojechaliśmy do Baldone, zamknęliśmy się w domku w zimę i zaczęliśmy pisać muzę i napisaliśmy naprawdę mnóstwo piosenek, które teraz kończymy i mam nadzieję, że niedługo się nimi podzielimy.
0: Jezu, już?
3: Ze wszystkim. No tak,
1: sorry.
3: To co? My musimy tworzyć.
0: Płyta wyszła przedwczoraj. Tak.
2: Ale to nie mleczowe piosenki, tylko to będzie pod szyldem Baldone razem ze wszystkimi naszymi współkolegami.
3: Bo tam też był Mob, tam też była Szama.
2: Adam.
3: Adam, który gra z zespołem Caracal.
2: Tak, tak. I on jeszcze gra na żywo z
3: Rafałem Kamińskim.
2: Z Rafałem Kamińskim.
3: Tak.
1: Adam Winiarz, pozdrawiamy
3: Adam
1: serdecznie.
3: Winiarz, pozdrawiamy Adasia. O kimś na pewno zapomniałam, czy nie? Tak.
2: Znaczy, że Kuba nas nagłaśniał. No ale dobra, to nie o tym.
0: Dużo was tam było.
1: W każdym razie po Wołowie musimy mieć co grać, więc mamy parę projektów w zanadrzu.

0: Tak, ale jeszcze, że dokończę, Sewerynowi ogólnie się przyśniło, że z nami gra. I potem powiedzieliśmy, że możemy ten sen ziścić.
1: Piękny sen. Tak. Zatem gramy dalej. Mrużę oczy w tym momencie.

0: Mlecze, mrużę oczy w radiowej czwórce, 15 minut do 21 pozostało. Cały czas słuchamy z albumu Niebieskiego, czyli z Nirwany w domu. Trochę Nevermind, co? Jakby przepraszam, ale trochę tak jest, że jak patrzę na tę okładkę, to tak myślę Nevermind w domu.
1: Albo Weezer.
0: Albo Weezer, no powiem tak, Weezer nie jest w mojej galaktyce chyba.
1: Dobra, to w Nevermind wpadło dziecko do wody, a u nas gość prawie wpada do wody.
0: Prawie.
1: Prawie, bo tak rękę dopiero wsadza.
0: Dobrze. Gdzie można was zobaczyć w najbliższym czasie, moi drodzy?
2: 17 sierpnia, 17 czy 18?
3: Lipca.
2: Przepraszam.
0: Mamy lipiec. No tak. Poczekaj.
2: 18 lipca gramy na Wrocławiu i zapraszamy serdecznie wszystkich do Wrocławia. Później gramy 8 sierpnia na Ofie i później w Wołowie. Którego?
1: A później, nie wiem, pamiętam.
3: Potem gramy
2: 28 września gramy w Wołowie, a później niedługo ogłosimy naszą trasę jesienną, bo już ją szykujemy i będziemy grać koncerty klubowe.
0: Tak, i 8... teraz nie możecie się rozpaść.
1: Nie. Tak,
2: i za dużo przyklepane.
1: I w moje urodziny 8 października będziemy grać w Warszawie, to na pewno.
0: No to będziesz miał blisko przynajmniej, to prawda. Tak. A we Wrocławiu na pewno się zobaczymy, bo Wrocław odbywa się pod patronatem czwórki. Będziemy tam. Liczę, że też zajrzycie wtedy do nas, do plenerowego studia.
2: No jasne.
3: Dziękujemy.
0: Bo ja i Dominika Płonka będziemy tam na miejscu. No dobrze, a wracając jeszcze do kwestii składu poszerzonego lub nie. Smyki z wami nie jeżdżą?
2: Chcielibyśmy bardzo, ale... No, jesteśmy niszowym zespołem, więc a kolejne osoby to są zawsze kolejne koszty, więc no niestety jesteśmy jeszcze troszeczkę ograniczeni tymi naszymi możliwościami, ale bardzo byśmy chcieli.
1: Myślę, że z biegiem czasu, jak trochę, że tak powiem, jeszcze urośniemy, hopefully, no to wtedy będziemy mogli te hotele i żarcie i wszystko bukować na

0: więcej osób?
1: Myślę, że nie wiem, no, na taki koncert nasz w Warszawie moglibyśmy zaprosić Smyki, ale jeszcze zobaczymy, czy Weronika i Filip będą wolni, bo jeszcze ich nie pytaliśmy.
2: Właśnie zastanawia mnie, jaka jest przyszłość aranżacyjna Mleczy, bo no jakby nie patrzeć, z wydawnictwa na wydawnictwo jest duża zmiana, już jest was no, o 3 osoby więcej tym samym, licząc wszystkich. Jest kwestia tego, jak czy na przykład następny album będzie, nie wiem, symfoniczny.
3: Oby nie, myślę, błagam, że, nie. Myślę, że nie. Myślę, że będzie...
1: To na dziesięciolecie zrobimy.
3: Nie wiem, jaki będzie, ale chyba komputerowy bardziej.
2: Okej.
3: Nie wiem.
2: Okej, okay, komputer.
1: Nie, w sumie nie zastanawialiśmy się jeszcze nad trzecim albumem. Chyba trochę czekamy, gdzie ten nas poprowadzi ta przygoda po prostu sama.
3: O, w sumie tak. Nie, no nie zastanawialiśmy się nad tym. Ja tak rzuciłem, o. Bo tak.
2: No dobra. Oby poprowadziła was w dobre miejsce. Mlecze, album Niebieski, przypomnijmy, gramy z niego zaraz jeszcze jeden kawałek, zamykający zresztą, a ze mną w czwórce Karolina.
1: Dziękuję bardzo.
2: Marcin.
4: Bardzo dziękuję.
2: I Michał.
4: Pozdrawiamy wszystkich.
2: Słuchajcie Mleczy.
5: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.

Oj, rycerzyki, rycerzyki. Nowy singiel, jeden z dwóch nowych. Zresztą tutaj Jakub Ziołek gościnnie się pojawił. Jakub Ziołek znany z projektu Stara Rzeka. Polecam zresztą rozmowę, którą z nim przeprowadziłem jesienią razem z Michałem Danilukiem. Także czekam na drugą płytę rycerzyków, drugą, nową po prostu płytę rycerzyków, nie drugą. A zakończymy zespołem, którego już nie ma. Zespołem Raw Plastic, który to, no cóż, bawił się dobrze przez jakiś czas takim surfowo-punkowym brzmieniem, brzmieniem lo-fi. I ostatnio przypomniałem sobie o jego istnieniu, także zagrajmy Handle with Care, Raw Plastic w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Pogoda.
1: Na moje pytanie, jaka jest pogoda, moi tutaj towarzysze, towarzyszki w reżyserce odpowiedzieli: taka sama i nie pada. I to bardzo dobrze, mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast wygląda na to, że niestety w nocy i nad ranem popada, zwłaszcza na Mazurach. Na Podlasiu też, bo to jest w sumie podobna strona Polski, prawda? Także z nad Rosji, z nad Litwy napływa do nas niestety zła pogoda. Ale nie ma tego złego, przyjdzie ocieplenie, przyjdą lepsze dni, jeśli chodzi o pogodę. Nie będzie tak jak na Cloud Festiwalu, bo jeśli śledziliście, co się dzieje na różnych festiwalach, to ostatnio na Openerze popadało, ale bez tragedii, ale teraz, no cóż, Audio River doczekał się chyba faktycznie swojej własnej rzeki, mimo że odbywa się w Łodzi, a Cloud Festival, ach, pod kątem pogodowym to chyba nawet szkoda gadać. Grunt, że będzie lepiej.
0: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: There's the fire. One, zero.

0: Akryla, rocznik 2003, prosto z Chile, artystka przekraczająca gatunki, podobnie zresztą jak główny bohater najbliższej godziny. A kto to będzie? No, to może być zaskoczenie.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Nic się nie zmieniło. Kacper Kukier, Zuza Zielińska. W tym składzie jeszcze jesteśmy do godziny 23. Akryla odwiedzi Europę we wrześniu. Na trasie planowane przystanki są w Londynie, w Paryżu, w Zurychu, w Barcelonie, w Berlinie. A Polski oczywiście brak. Tutaj akurat w odróżnieniu od Bad Bunny'ego, który już pojutrze rozgrzeje Stadion Narodowy w Warszawie, jego sylwetkę do godziny 22 będziemy poznawać. Posłuchamy jego własnych kawałków, ale też takich, z którymi jest, no, powiedzmy, luźno powiązany. Pojawił się na ficie, wykorzystał te utwory w kilku sytuacjach. Tak będzie na przykład z utworem następnym. Daddy Yankee, Gasolina. Pierwsza piosenka reggaetonowa nominowana do nagrody Latin Grammy w kategorii Płyta Roku, Album Roku. A Benito Antonio Martinez Ocasio. Musiałem się nauczyć za którymś razem pełnego imienia i nazwiska Bad Bunny'ego. On wymienia Gasolinę jako jedną ze swoich głównych inspiracji, głównych takich motywatorów na podstawie jego kariery, gdy dopiero przekonał się wtedy, że portorykańska muzyka może się nieść po świecie. No i też cały czas korzysta z fragmentów Gasoliny. Ostatecznie wykorzystał ją w przerwie, w meczu Super Bowlu jako wstęp do kawałka EO, a my teraz, oj, wspaniałe to są czasy, że w czwórce to gramy. Gasolina, Daddy Yankee.

Rok 2018, album Invasion of Privacy od Cardi B, gościnnie Bad Bunny oczywiście oraz J Balvin. Połączenie między kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi, między Puerto Rico i jeszcze Kolumbią. Zresztą, no już tutaj można usłyszeć, że no okej, to niby jest trap, ale jednak wielką rolę pełni tradycja, ponieważ główny sample pochodzi z piosenki wydanej jeszcze w latach 60. Wtedy wykonywał ją Pete Rodriguez, czyli Amerykanin, ale portorykańskiego pochodzenia, a włączanie tradycji czy klasyki w swoją muzykę jest w tym momencie u Bad Bunny'ego ruchem no niemalże standardowym. Na pewno na tym najnowszym albumie, The Beat Your Arma Photo, no to jest

jest płyta, która tym stoi. Ja też dlatego troszkę mam osobisty, delikatny problem z jego wcześniejszą dyskografią, że tam oczywiście te sample się pojawiają, ale jest ich zdecydowanie mniej, a jednak zaproszenie żywych muzyków czy korzystanie z większej ilości sampli tego rodzaju sprawia, że The Beatty Rare Mofoto jednak brzmi dużo bardziej organicznie, dużo ciekawiej, moim zdaniem oczywiście. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, czyli nikt nie wie, co przyniesie jutro. To jego album wydany 3 lata temu, tuż przed tym, gdy cały świat oszalał na punkcie Bad Bunny'ego. No faktycznie, nikt nie wie, co przyniesie jutro. Dlatego teraz posłuchamy kawałka Monaco. I tu ponownie Bad Bunny, taki, nazwijmy to, uczuciowy. A o tym sobie jeszcze za moment porozmawiamy. O tym, jak łączy się reggaeton, uczucia i bardzo hipermęska energia. Ale to o tym za moment. Teraz posłuchajmy Monaco.

0: Rozrywka, rozrywka, bo czemu by nie? Reggaeton to jest fascynująca muzyka. Nieraz jest ultramaczystowska, bo tak, jak najbardziej tak jest. Jeśli ktoś zna hiszpański i słucha tych tekstów, to oj, ale jednocześnie jednak artyści bardzo lubią odsłaniać swoją wrażliwą stronę. Tutaj nie brakuje z jednej strony tej dosłowności na temat seksu, wręcz takiej wulgarności po prostu. No, niczym się to specjalnie nie różni od niektórych raperów, jakich znamy, no ale nie brakuje też, powiedzmy, poważnych dysput, czy nazwijmy to lekko głębszych uczuć. Świetny numer, Capasaria, Raul Alejandro i Bad Bunny. Usłyszałem go pierwszy raz w radiu, będąc w Barcelonie i wtedy właśnie z moją dziewczyną co rano odpalaliśmy sobie Los 40 Urban, czyli stację, która specjalizuje się no właśnie w reggaetonie, w dembow, w technorumbie, szeregu innych takich tego typu pokrewnych gatunków. No i trafiliśmy na ten konkretny numer i ja wiem, Raul Alejandro to nie jest najlepszy człowiek, zdecydowanie, i tutaj należałoby się zagłębić trochę w jego biografię, czy to już jest ten moment, kiedy kogoś nie powinno się być może grać, ale mamy w tym momencie taki kawałek, który jest bangerem, dlatego też się tutaj pojawił, bo myślę, że jeśli patrzymy na Bad Bunny'ego, to taki fit też jest tutaj potrzebny. Także za moment otworzymy najnowszy rozdział w historii Bad Bunny'ego, wspomniany album The Beat Rama Photo, ale najpierw jeszcze jeden przebój, który z całą pewnością pojawi się na wtorkowym koncercie w Warszawie.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.

B. Dokładnie tak. Bad Bunny, tak, to kończy kawałek Nueva Yol. I co do tych jego inspiracji, czy źródeł folkowych, czy tradycyjnych, no to w ubiegłym roku w takim naprawdę ciekawym, fajnym wywiadzie dla podcastu, New York Timesa, tam Benito Antonio Martinez Ocasio opowiadał m.in. o tym, jak bardzo ta portorykańska muza go jara. I zresztą nie tylko portorykańska, ale właśnie z całego, powiedzmy, regionu tej Ameryki Środkowej. Bo tutaj, nie ukrywajmy, mamy obok siebie Portoryko, mamy względnie niedaleko jednak Kolumbię, do której też tutaj dzisiaj zaglądaliśmy. Także sporo jest różnych rodzajów muzyki, z jakich można czerpać z tych właśnie krajów. Tego jest naprawdę dużo. Ja próbowałem się zagłębić w poszczególne gatunki, ale zwyczajnie trochę brakuje mi chyba warsztatu, doświadczenia, narzędzi, żeby rozumieć tak nieraz subtelne różnice, ale są one oczywiste dla osób, które poruszają się w tym biegle. Tak czy inaczej, zarówno taki nowoczesny reggaeton jak Daddy Yankee, niby nowoczesny, ale jednak dosyć no już wiekowy, ale tak brzmiący nowocześnie, między innymi tradycyjne brzmienia też, takie jak Bomba, jak Plena, stąd zresztą na tej płycie fity, które się pojawiają, takie jak Los Pleneros de la Cresta, sample z El Gran Combo, jak tutaj w Nueva Yol właśnie mogliśmy usłyszeć. Różne wpływy, gatunki można mnożyć. Od salsy przez hibaro do baciaty, no i oczywiście perreo. Także Bad Bunny, przypomnijmy, pojutrze na Stadionie Narodowym w Warszawie, a teraz wspomniany kawałek ze Los Pleneros de la Cresta. Café con Ron. Bad Bunny w Radiowej Czwórce.

Mariachi, moi drodzy, ale nie, to akurat był cały czas Bad Bunny. Także oj, piękne, piękny utwór. City of Fuero Alcalde od Chuito, znanego jako El de Bayamon. Fragmenty tego właśnie kawałka pojawiły się w utworze Pitoro de Coco, którego słuchaliśmy cały czas z albumu De Beat Tira Arma Foto, bo czy my z niego już dzisiaj, jeszcze dzisiaj wyjdziemy? Chyba już nie, bo jednak jest to, moim zdaniem przynajmniej, opus magnum tego artysty. Także wróćmy do tego wspomnianego wcześniej już występu na Super Bowlu, czyli też tutaj może warto przypomnieć, nie każdy musi się interesować sportem. Super Bowl to finał rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego i w połowie, gdy jest przerwa, mamy halftime show, czyli właśnie występy artystów. Była tam, nie wiem, Rihanna, szereg znanych monstrualnie olbrzymich artystów. Nic dziwnego, że wybrano wreszcie też Bad Bunny'ego. No więc, to jest całe show. To jest nie tylko muzyka, to jest widowisko, to są platformy, to jest scenografia, to są aktorzy, to są goście. Także pojawiły się tam odniesienia bardzo międzynarodowe, bo pojawił się nowojorski Caribbean Social Club, czyli miejsce, w którym portorykańczycy spotykają się. Pojawili się zaproszeni różni goście, którzy tańczyli sobie w tle. Był Pedro Pascal, Cardi B, Karol G, także osoby ze świata właśnie, czy to aktorstwa, czy muzyki. Ale też kawałek utworu, który przed nami, czyli Loke Le Pasoa Hawaii, zaśpiewał, uwaga, Ricky Martin. Także co za głos, co za amant. Myślę, że to jest ciekawy wybór, bo jednak no, z czym go kojarzymy, Ricky'ego Martina na co dzień? Z utworami bardzo rozrywkowymi, a Loke Le Pasoa Hawaii to niekoniecznie taki jest. No bo o co chodzi w tym utworze? Chodzi o to, że Puerto Rico mierzy się z gentryfikacją, mierzy się z statusem takim trochę jednak, trochę, no bardzo zależnym po prostu od Stanów Zjednoczonych. Puerto Rico jest zwyczajnie terytorium zależnym z niewielką naprawdę autonomią. Posiada swoje zgromadzenie ustawodawcze, ale to nie wystarczy, bo jednak pod kątem gospodarczym czy pod kątem wielu udogodnień technologicznych jest od Stanów zależne. No i jeśli kojarzycie historie takie jak Irlandia, jak Kraj Basków, jak Katalonia, no to możecie się domyślić, że niekoniecznie Portorykańczycy są z tego zadowoleni. Także posłuchajmy, co też stało się na Hawajach. Bad Bunny w radiowej czwórce. To był sueño que yo tuve.

Bad Bunny, EO, sample nie tylko z tej bardziej folkowej muzyki, ale też ze starszego reggaetonu, akurat początek XXI wieku, duet Hector i Tito. Także tego słuchaliśmy od Bad Bunny'ego z jego albumu The Beat Rarma Foto. Powinienem był robić więcej zdjęć, tak to oznacza ten tytuł. I kończymy tę naszą przygodę z Bad Bunny'im na ten moment.

moment, ale nie bójcie się, będzie go więcej w tym tygodniu, ponieważ zapowiada się na to, że będę miał okazję troszkę o nim jeszcze poopowiadać i nawet zrobić mini relację z jego koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Także co nam pozostaje? Pozostaje nam posłuchać tytułowego utworu w tym momencie. Ale pięknie on się zaczyna. W ogóle same dobre wspomnienia z tym krążkiem mam. Nie wiem jak wy. Nie kończymy pasma muzycznego. Po 23:00 DJ set, duszne granie.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: Nie zostawiliśmy reggaetonu. Tutaj Madonna i Fade, Read My Lips, kawałek z najnowszego albumu Madonny, czyli Confessions 2, a Fade pochodzi z Kolumbii.
1: Pogoda.
0: Na zegarze godzina 22. Co to oznacza? To oznacza, że się robi faktycznie coraz chłodniej, chociaż gdy tak spojrzymy na mapę Polski, to w niektórych miejscach cały czas jest naprawdę nieźle. Wydawałoby się, że ostatnio tak cały czas mówimy o tym ochłodzeniu, a tymczasem, czy to jest noc tropikalna, gdy są 23 stopnie?

0: właśnie na plusie o 22? Nie wiem, być może tak jest. Na pewno jest ciepło i to akurat w Legnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast w Zakopanem cały czas najchłodniej, tam stopni 12. Zaskakująco ciepło jest na północnym wschodzie, ponieważ tam 19 stopni na plusie, podobnie jak tutaj za oknem w Warszawie. Ale skoro słuchaliśmy całkiem sporo z Puerto Rico, to sprawdźmy, co dzieje się tam. W tym momencie 30 stopni na plusie, lekkie zachmurzenie. Następne dni przyniosą podobną pogodę, 31-32 stopnie, w nocy 26. To już chyba trochę za ciepło, ale z drugiej strony, no cóż, czasem w wakacje chyba może być ciepło, nie? Niemniej, wiadomo, dobrze trzymać się bezpiecznie, dobrze uważać na siebie i nie zapominajmy, globalne ocieplenie istnieje.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

czwórka, to słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.

W radiowej czwórce po 22 w niedzielę duszne granie. W niedzielnym paśmie muzycznym koncert ze Snowfestu. Z nim spędzimy najbliższą godzinę.

0: Słuchamy DJ setu z duetu Duszne Granie prosto ze Snow Festu, czyli z tegorocznego marca, tak? I zobaczcie, jaki to jest ekskluzywny materiał.
1: Od ponad 10 lat, jak gramy jako Duszne Granie, ani razu nie zapytaliśmy kogokolwiek, czy możemy gdzieś zagrać.
2: Prawie ani razu nie nagraliśmy seta, ponieważ się wstydzimy. Jedyny dostępny set, który można usłyszeć Dusznego Grania, to jest set nagrany dla czwórki właśnie.
1: Tak.
0: Proszę, proszę, takie rzeczy tylko u nas. Posłuchajmy dalej.

0: Radiowej Czwórce przypominamy dziś DJ set duetu Duszne Granie z tegorocznego Snowfestu, a wtedy też Dominika Płonka zapytała ich o supportowanie Polo & Pan.
1: W piątek graliśmy w Gdańsku, absolutnie wszystko nam wyszło, byliśmy bardzo z tego zadowoleni. Bardzo, bardzo rzadko nagrywamy swoje sety, gdyż tak jak Łukasz tutaj wspomniał, często jesteśmy z nich po prostu niezadowoleni, lubimy ten live experience, dokładnie tak. No i kiedy mieliśmy soundtrack w sobotę w Progresji, powiedziałem dźwiękowcowi, że ma zarejestrować ten set pod warunkiem, że nie powie o tym mojemu wspólnikowi, który się bardzo mocno na pewno depnie. No i kiedy my się przygotowujemy na tym soundtracku, dźwiękowiec podchodzi i mówi do mnie:
2: Młody,
1: po secie przyjdź z pendrive'em, to ci zgram tego seta, nie? I wtedy Łukasz, naprawdę to zrobiłeś. Generalnie po trzecim przejściu mieliśmy wrażenie, że okej, może lepiej nie nagrywajmy tego setu. Aczkolwiek to jest nasze wrażenie i tak jak Dominika tutaj zauważyłaś, ten taki syndrom takiego perfekcjonizmu przesadnego na pewno nam się bardzo mocno udziela. Bo sam pamiętam, kiedy właśnie nagrywałem ten set do czwórki, do audycji Berta. Naprawdę podejrzewam, że go nagrywałem z 18 razy, kończyłem go o 4 nad ranem.
0: To bardzo dużo i bardzo długo, więc co jest nie tak z tym nagrywaniem?
1: Często z Łukaszem podkreślamy, że brakuje nam tego bodźca publiczności, tego grania na żywo, bo rzeczywiście, kiedy pojawia się ten taki element spontaniczności, jest to zdecydowanie najbardziej wartościowe i generalnie tego feedbacku, który czerpiemy z parkietu, jesteśmy takimi DJ-ami, którzy rzeczywiście bardzo mocno rezonują z tym, co się dzieje tu i teraz. Nie przychodzimy z konkretnym pomysłem na DJ set, raczej wyznajemy szkołę Laurent Garniera, czyli po prostu czytamy tłum, chcemy go czytać i reagować odpowiednio tak, jak on reaguje na nas. I rzeczywiście, kiedy w warunkach, powiedzmy, domowych, takich sterylnych, mamy to nagrać bez tej drugiej osoby po drugiej stronie, jest to zdecydowanie ciężkie i rzeczywiście to przypomina troszeczkę takie wypełnianie arkusza w Excelu.
0: Oj, my tu niczego nie wypełniamy. My w tym momencie słuchamy DJ setu Dusznego Grania ze Snowfestu.

wrong.

0: Cóż, nagranie w radiowej czwórce to retransmisja koncertu ze Snowfestu, występu koncertu DJ Setu. Zauważyłem, że DJ-e bardzo lubią precyzję. Zostało nam także jeszcze jedno pytanie. Czy disco sprawdza się na Snowfestie?
1: Absolutnie tak.
2: Mamy to potwierdzone już przy 2 edycjach i będziemy kontynuować, mam nadzieję, w kolejnych.
0: Mamy to potwierdzone również w radiowej czwórce. Słuchamy zatem do końca DJ Setu dusznego grania ze Snowfestu. Zuza Zielińska, Kacper Kukier, Adam Smolarek, dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia, w moim przypadku jutro po godzinie 19.

0: A gra Snowfest.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
6: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Bo się boję, podboję, już nie wejdzie własne. Moje pytanie chodziłem, szukając za hasłem. Na ruch, a lałek jest zakładem kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Stuck 9 to the 5 in, yeah, pressure makes diamonds, rather live in the islands.

0: Powtórka. Polskie Radio.
1: Gramy!

Tyle matk mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

Zjebany jak saszetą, pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do Tyrki idź kolego. A przytel Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi robić. Może Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zawsze. A w głowie tylko my i słońce, upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka. Na kolacji nie będę, jestem na tak. Prawda wyzwala, nie wiskaj szuflad. Sprawdzasz mnie, chcesz to dawaj test na siusiam. Wolisz na krew, pewnie, do niczego się nie przymuszam.

daje mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim.

kapcie. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś super...

0: zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wyrawo, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejscu, z którym

horyzont. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zrobić, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Cokolwiek powiesz, tego nie ma.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: kilka rzeczy związanych ze sportem.
1: Piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez.
1: Puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden, trochę liczów.
0: By mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
1: Trochę

0: Stosunkowo ciężkie zaplecze, lecz biorę je, bo jutro wymaga wyrzeczeń. Pakuję pokłady dystansu do ludzi, szacunku do czasu i ludzi, szacunku do lasów i ruin, i ptaków, i wód, i szlaków, i pól, i budzik. Yo. Plus chęci do pracy i kalkulator, żeby pensji nie stracić. Przystojniacy z barów mlecznych, koledzy panów grzecznych, żadni piękni kozacy. Biorę słuchawki i dźwięki, to znaczy te dźwięki, co graje Dilla. Gra Q-tip i graje chwila, daje dyla, po to, żeby kiedyś móc wrócić.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.